0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. W każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej. Tak było dzisiaj, 1 czerwca 2026 roku. Już za 3 dni Łomża będzie wspominać bardzo ważne wydarzenie historyczne dla miasta, bo właśnie w dniach od 4 do 5 czerwca miasto Łomże odwiedził jedyny raz w historii podczas swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II. I właśnie tą wizytę wspominamy przygotowania do niej z panem Tadeuszem Babielem, który jest jedną z osób, która 35 lat temu była wśród przygotowujących miasto Łomża na wizytę Ojca Świętego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, może zacznijmy od tych przygotowań, tak jak powiedziałem, bo to rozumiem była bardzo długa, bardzo żmudna operacja, żeby miasto Łomża przygotować na wizytę tak ważnej postaci, jaką był Ojciec Święty.
2: Oczywiście, miasto było przygotowywane w różnych aspektach. Już niemal rok przed planowaną wizytą Ojca Świętego powołane zostały struktury, które pracowały nad tym, by miasto wyglądało inaczej, by można było zabezpieczyć zarówno układ komunikacyjny, miejsca noclegowe, żywność, parkingi, ochronę zdrowia, ale też pracowały sekcje od spraw liturgii, budowy ołtarza, placu celebry i, co też było bardzo widoczne, były przygotowania miasta w zakresie dekoracji. Dekoracji, które miały nadać charakteru wyjątkowego, uroczystego, a przy tym przenieść treści zarówno religijne, jak i patriotyczne, bo wszyscy wiemy, że Ojciec Święty był zarówno głową Kościoła, głową państwa watykańskiego, jak też niezwykle cenił sobie polskość i wartości patriotyczne.
1: Czyli to aż rok przygotowań. A kiedy dowiedzieliście się w ogóle, że Ojciec Święty do Łomży przyjedzie?
2: O ile dobrze pamiętam, to było w maju 90 roku.
1: Czyli rok, mniej więcej też rok przed.
2: Tak.
1: Można
2: tak
1: powiedzieć, że od razu ruszyły przygotowania, jak tylko się dowiedzieliście jako miasto.
2: Oczywiście nie natychmiast te przygotowania nabrały takiego bezpośredniego charakteru, ale z czasem coraz bardziej to wszystko się koncentrowało i nabierało konkretnych kształtów.
1: W jakiej atmosferze te przygotowania były prowadzone? Taka podniosłość, czy raczej presja czasu, żeby ze wszystkim zdążyć, żeby miasto się dobrze zaprezentowało?
2: Na pewno dało się odczuć wielki entuzjazm. Informacja o tym, że Ojciec Święty odwiedzi Łomżę, napełniła, myślę, że prawie wszystkich mieszkańców wielką dumą, wielką radością i wywołała właśnie taki wielki entuzjazm. W miarę zbliżającej się wizyty dało się odczuć coraz większe zainteresowanie poszczególnych grup społecznych, mieszkańców planowaną wizytą i zarówno podniosłość atmosfery, jak i też dało się też wyczuwać pewne takie aspekty presji czasu, co pan wspomniał, bo prac było bardzo dużo, czasy były bardzo trudne, zupełnie inne niż dzisiaj, inne możliwości materiałowe, inne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że trzeba było w zupełnie inny niż dzisiaj byśmy to robili sposób miasto przygotowywać. Ja byłem członkiem sekcji dekoracji. Takie komitety czy zespoły organizacyjne powstały zarówno po stronie łomżyńskiej kurii diecezjalnej, czyli taka strona kościelna, jak też po stronie cywilnej. Mianowicie wojewoda łomżyński powołał w Urzędzie Wojewódzkim taki właśnie zespół, który miał koordynować pracę w różnych dziedzinach. Tak się składa, że ja byłem wtedy pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego i jednocześnie powołany przez wojewodę do sekcji dekoracji ze strony tej cywilnej. Byłem też zaangażowany w struktury kościelne i byłem członkiem sekcji dekoracji której przewodniczącym był ksiądz, późniejszy ksiądz prałat Stanisław Wysocki, nieżyjący już, wspominany w Łomży jako twórca i duszpasterz Kościoła Młodych w latach 74-82.
1: Czyli z tego, co pan tutaj wspomina, tak naprawdę było olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie władz zarówno województwa ówczesnego łomżyńskiego, władz miasta i też strony kościelnej. Więc zapewne też satysfakcja była duża, kiedy już

0: rok Łomża i cała Polska wyglądały zupełnie inaczej.
1: To prawda, bo system zmieniał się nie z dnia na dzień, lecz wymagało to procesu i takie różne elementy postkomunistyczne dawały się jeszcze zauważyć zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i w ludziach. Stąd...
0: W ludziach? To ciekawe, to chodzi o, nie wiem, jakąś reakcję, powiedzmy, dawnych komunistów na ten temat?
1: Nie dosłownie o reakcję tych komunistów, ale pewne przyzwyczajenia z czasów już minionych jeszcze w ludziach zostawały.
0: Mentalność.
1: Tak, wydaje się, że to powodowało takie odbicie, czy wspomnienie tamtych czasów minionych. Tu nie, ludzie w czasach przygotowań do Ojca Świętego, to można z całą pewnością powiedzieć, że bardzo mocno zaangażowali się na miarę swoich możliwości. Ogromne otwarcie ze strony społeczeństwa, przynajmniej sekcji, w której ja pracowałem.
0: Czyli czuł pan taką pomoc społeczną, że tak powiem, jeśli o coś się mogliście zwrócić do ludzi, to oni pomagali, tak? Nie byli obojętni wobec tego, że ta wizyta będzie.
1: Zdecydowanie tak. Otóż sekcja dekoracji musiała zgromadzić ogromną ilość tkanin. Część tkanin, tak zwanej surówki, to były tkaniny, na których przygotowywane były emblematy, wizerunki, różne kompozycje plastyczne i były też inne tkaniny w barwach narodowych Polski, Watykanu, Litwy.
0: No tak, bo też Litwini byli, zaraz do tego jeszcze przejdziemy.
1: I w barwach maryjnych. Te tkaniny były zamawiane bezpośrednio w łomżyńskich zakładach przemysłu bawełnianego i były drukowane wyłącznie na nasze potrzeby. To było kilka kilometrów tkanin w barwach narodowych, tych, o których mówiłem, i było też kilka tysięcy metrów kwadratowych surówki, którą sprowadziliśmy z zakładów bawełnianych z Zambrowa, z Zamteksu, bo Łomża takich materiałów nie mogła nam zapewnić.
0: Czyli też można powiedzieć, że tutaj lokalne zakłady również miały swoją rolę do odegrania, ale może już troszeczkę przejdźmy do samej wizyty Ojca Świętego w Łomży. Dwudniowa wizyta, sporo się działo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, około 100 tysięcy osób podczas mszy świętej, którą papież celebrował przy powstającym wówczas Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Sanktuarium, no, które zresztą wczoraj też wspominano wizytę Ojca Świętego, bo był festyn rodzinny. To chyba było też takie kluczowe miejsce dla tej pielgrzymki, ta msza i to, co również Ojciec Święty mówił w homilii. Chyba taki kluczowy, najważniejszy punkt tych dwóch dni.
1: No zdecydowanie tak. Sam fakt, że Ojciec Święty celebrował Eucharystię właśnie u stóp Kościoła Miłosierdzia Bożego, dziś jest dla tego miejsca wyjątkowym faktem. Faktem historycznym i źródłem pewnych wskazań. Bo tak jak pan powiedział, Ojciec Święty skierował do uczestników Eucharystii, ale też za pośrednictwem mediów do rolników całej Polski, do Litwinów, przesłania. Rozważał przypowieść o siewcy, rozważał przykazanie nie cudzołóż.
0: Szóste przykazanie, tak.
1: I przed zakończeniem mszy świętej nałożył papieskie korony na wizerunek Matki Bożej Pięknej Miłości, a potem zwrócił się do małżeństw, do rodzin, do młodych i przekazał im pewne wartości, które są aktualne do dziś. A mogę też powiedzieć, że w pewnym sensie te słowa papieża stały się jakimś proroctwem. Niestety ziściły się nawet nie bardzo takie nie bardzo oczekiwane przez nas wszystkich wydarzenia. To, że taka trojaka pożądliwość, o której mówił Ojciec Święty, zakrada się dzisiaj w społeczeństwo. To, że wypaczana jest wizja rodziny, małżeństwa, nie utrzymuje się właściwych relacji w tym zakresie, to

0: to niestety w jakimś sensie prorokował już.
1: No tak, ta homilia, która była poświęcona szóstemu przekazaniu, można właśnie z niej dzisiaj wiele odczytać po 35 latach. Jeszcze chciałem też właśnie wspomnieć, wiadomo, spotkanie z rolnikami, to też były czasy, kiedy no, były przemiany w rolnictwie, ale też spotkanie ze społecznością litewską w Łomży. Akurat Łomża była miejscem spotkania takiego, można powiedzieć też najazdu Litwinów. Bardzo wielu wtedy osób z Litwy pojawiło się w mieście.
0: Tak, szczególnie 5 czerwca Ojciec Święty bezpośrednio spotkał się z Litwinami w Katedrze Łomżyńskiej i tam wspólnie z nimi rozważał, modlił się i do nich kierował przesłanie, w jakimś sensie prorokując im suwerenność. Ja mogę powiedzieć, że kiedy przygotowywaliśmy miasto do wizyty Ojca Świętego, mieliśmy zamiar eksponować również barwy litewskie w całym mieście.
1: A Litwa wtedy jeszcze była krajem podległym ZSRR, który już się chwiał na nogach, upadał,
0: ale jeszcze istniał. I kiedy zaczęliśmy montować flagi litewskie na Alei Legionów, okazało się, że nie wiadomo jakimi kanałami informacja przedostała się do ambasady Związku Radzieckiego i stamtąd nadszedł protest przeciwko eksponowaniu barw litewskich. Musieliśmy zdemontować te flagi, by nie narazić się na taki konflikt, jakiś międzynarodowy spór. I te barwy litewskie zostały jedynie bezpośrednio w otoczeniu katedry i bezpośrednio przy Kościele Miłosierdzia Bożego. Natomiast w całym mieście tych barw nie mogliśmy eksponować.
1: Czyli niewiele brakło do takiego skandalu, można powiedzieć, dyplomatycznego.
0: Dokładnie tak to było. No niestety, takie były czasy. Dzisiaj możemy wspominać to z pewnym rozrzewnieniem, a wczorajsze uroczystości w Kościele Miłosierdzia Bożego również są dla nas pewną wytyczną, bo ksiądz biskup wczoraj też skierował do nas przesłanie i te wartości, które zaszczepił w nas Ojciec Święty, również dziś są aktualne, choć przez pryzmat czasu inaczej są postrzegane, to jednak ciągle znajdują glebę, w którą ciągle siane jest to słowo i tak jak w przypowieści o siewcy, jedno ziarno pada na inny grunt, jedno na tamten i każde z nich ma niestety inny plon. Nie każde nawet daje ten plon.
1: Jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć, jedno wydarzenie z wizyty Ojca Świętego, mianowicie poświęcenie budynku seminaryjnego oraz domu księży emerytów. No i wtedy też słowa, które skierował do kapłanów. Też jakby to był taki drogowskaz chyba dla ówczesnych księży diecezji łomżyńskiej, jak mają postępować.
0: Wydaje się, że to były słowa kierowane wprawdzie w Łomży, ale były one kierowane do wszystkich kapłanów, do wszystkich diakonów, do wszystkich, którzy pełnią w Kościele jakąś aktywną funkcję, jakąś mają rolę do wypełnienia i te słowa są nadal na pewno aktualne.
1: Na koniec jeszcze chciałem zapytać, czy ta wizyta, te dni 4-5 czerwca, dzisiaj po latach, pan to wspomina jako jedne z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu?
0: O tak, zdecydowanie tak. Muszę powiedzieć, że mam wiele pamiątek, które pielęgnujemy w rodzinie i choćby fotografie, które wtedy wykonałem aparatem, który dziś może być traktowany jako prawie zabawka, są dla mnie fotografiami najważniejszymi w moim życiu. Dokumentują wydarzenie historyczne dla mnie, zarówno pod kątem religijnym, społecznym, osobistym, ale też wydarzenie najważniejsze w historii miasta, w którym się urodziłem, w którym żyję i pracuję. Jest to wydarzenie, które będzie wspominane przez pokolenia, ponieważ tę ziemię dotknął swoimi stopami, swoim słowem człowiek święty. Tak jak przed wiekami odwiedził Łomżę święty Andrzej Bobola, tak w naszych czasach dane mi było spotkać bezpośrednio oko w oko się z Ojcem Świętym, głową Kościoła, w którym funkcjonuje przez całe życie.
1: I tym właśnie świadectwem, tymi słowami dzisiaj stawiamy kropkę. Wspominaliśmy wizytę Jana Pawła II w Łomży w dniach 4-5 czerwca 1991 roku. Już za kilka dni 35. rocznica tej niezwykłej wizyty, tego, jak tutaj pan Tadeusz Babiel powiedział, historycznego wydarzenia dla miasta i dla całego regionu łomżyńskiego. Właśnie moim gościem był pan Tadeusz Babiel, a więc jedna z osób, które przygotowywały Łomżę do tamtej słynnej wizyty sprzed 35 lat. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli go pochwycić w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Czy mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus do nich rzekł: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla niego.
2: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, Bogu to, co należy do Boga. Celna odpowiedź Jezusa, która kończy dyskusję związaną z pytaniem, które było mu postawione. I to pytanie, które miałoby go jakoś pochwycić w mowie. Dać to, co się należy, temu, komu to jest należne. Spróbujmy przede wszystkim na drugą część zdania wypowiedzianego przez Jezusa spojrzeć. Bogu dać to, co mu jest należne. Pomyślmy, co Bogu mamy dać? Co możemy Bogu dać? Jeśli pod uwagę weźmiemy to, jak wiele od Niego otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy. To dar naszego ziemskiego życia, dar odkupienia przez Jego krew przelaną na Golgocie, dar oczyszczenia z grzechu pierworodnego, darzenie łaską poprzez Chrzest Święty, dar ciała i krwi Jezusa dany nam w Komunii Świętej, dar przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty. To niektóre tylko Boże dary, które możemy wymienić. Na pewno dostrzeżemy jeszcze inne. Co możemy Bogu dać w zamian za to, że nas tak hojnie obdarowuje? Psalmista nam podpowiada: czym się Panu odpłacę? Za wszystko, co mi uczynił. Bogu dać możemy serce. Serce, którym powinniśmy Boga miłować nade wszystko. Serce wyrażające wdzięczność za Jego miłość dla nas. Serce, które powinno być otwarte na Bożą wolę, aby ją przyjmować i realizować codziennie. Oddać Bogu, co Jemu się należy. A powinniśmy Mu oddać po prostu samych siebie, gotowych do wypełniania Jego nauki w codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Wtorek, drugi dzień czerwca, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński i witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, bo pewnie Państwo jak wstajecie rano się zastanawiacie, jak tu się ubrać do pracy, co tu założyć, jaka będzie pogoda, bo bardzo często u nas w kraju można się zdążyć przyzwyczaić do tego, że jeżeli chodzi o pogodę, to jest to jedna wielka zagadka. Wiemy, że w sobotę może być upał 27 stopni, w poniedziałek może być już tych stopni 18. No taki mamy klimat, jak mówi klasyk, więc dzisiaj temperatura maksymalna sięgnie 21 stopni, więc dość ciepło, ale słońca nie będzie. Dzisiaj duże chmury i po 12 możliwy deszcz aż do godziny 17. Może jednak wieczorkiem po 18 trochę tego, czy wieczorem po 18 tego słońca trochę wyjdzie, więc trzeba być przygotowanym na to, że może spaść deszcz. Jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to co dzisiaj? Dzisiaj nie zabraknie polityki jak zawsze w naszym poranku 7:09, ale i będzie temat sportowy. Od tego sportu właśnie zaczniemy i wcale nie od meczów reprezentacji Polski, ale od tego co bliżej. Mianowicie będę rozmawiał z Jagiellonią Białystok z dziennikarzem Radia Białystok, Jerzym Kułakowskim, który od lat komentuje mecze Jagi na antenie radia i będziemy rozmawiać o tym, co czeka klub z Białegostoku. Zmiany dość duże. Odchodzi dyrektor sportowy, jeden z ojców sukcesu Jagiellonii Białystok w ostatnich latach, czyli Łukasz Masłowski. Zapytam, czy w klubie się spodziewali tego, że Łukasz Masłowski odejdzie. Jakie były powody tego odejścia? To w jego miejsce. Co dalej? Czy trener Adrian Siemieniec też odejdzie z klubu, bo o tym też niejednokrotnie się mówiło, czy ten zespół czeka duża rewolucja, duża przebudowa. No i czy te ostatnie sukcesy da się powtórzyć, czy jednak dobrze to już było. O tym wszystkim będę rozmawiał, a w drugiej godzinie polityka. Tam będzie rozmowa oczywiście z politykiem oraz z ekspertem, z osobą, która od lat przygląda się tej naszej polskiej polityce. No dobrze, najpierw muzyka, która doda nam tej energii na cały ten wtorkowy dzień, mam przynajmniej taką nadzieję, a o 7:19 sprawdzimy, co w prasie piszcze.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Tu mamy tekst o tym, czy o wieku emerytalnym. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS na zlecenie dziennika blisko 53% ankietowanych nie wyraziło poparcia dla ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego. Po odwróceniu reformy emerytalnej zainicjowanej w 2012 roku przez rząd PO-PSL, wiek przejścia na emeryturę w 2017 wrócił do wcześniejszych limitów, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednocześnie dane ZUS pokazują, że Polacy i tak coraz później zaczynają pobierać świadczenia emerytalne. Średni wiek przejścia na emeryturę zwiększył się z 56,8 roku w 2004 do 62,7 w 2024 roku i dla kobiet, i dla mężczyzn nieznacznie przekracza on granicę wyznaczoną przepisami prawa. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że świadczenia mogą nie wystarczyć do zaspokojenia ich potrzeb. Stąd stały wzrost liczby osób dobrowolnie oszczędzających na emeryturę. Czytamy również o tym, że wyższe grzywny to problem dla budżetu. Forsowane przez resort sprawiedliwości 10-krotne podwyższenie dziennych stawek grzywny budzi wątpliwości. Praktycy są zgodni, to wylanie dziecka z kąpielą prowadzące do większego zakorkowania sądów i zamykania ludzi w aresztach za drobne przewinienia. Stawka dzienna, czyli podstawa wyliczenia grzywny, wynosi dziś od 10 zł do 2000. Po zmianie ma wynosić od 100 zł do 20 tysięcy zł. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że 100 zł to za mało. Praktycy przypominają jednak, że sędziowie biorą pod uwagę sytuację materialną i rodzinną sprawcy. Co więcej, nowe rozwiązania wypaczają sens zamieniania kar więzienia na grzywny. Studentowi zatrzymanemu z niewielką ilością marihuany musielibyśmy wymierzać karę grzywny do absurdalnej wysokości, a jeśli nie zapłaci, czeka go areszt, mówi sędzia Piotr Mgłosi. Jeśli procent nieściągalnych grzywien się zwiększy, orzekanie i wykonywanie zastępczych kar pozbawienia wolności wygeneruje większe koszty niż dziś powodują grzywny, które nie zostały zapłacone. Konkluduje karnista Radosław Baszuk. Zmiany mogą też wywołać kaskadę wniosków o rozłożenie płatności na raty albo ich umorzenie. Zerkam teraz do Rzeczpospolitej. Tu mamy o alarmie w sprawie długu publicznego. Przekroczenie krajowych progów ostrożnościowych zmusi Polskę do bolesnych reform. Kolejny rząd będzie musiał zmierzyć się z niepopularnymi zmianami. Mimo objęcia Polski 2 lata temu unijną procedurą nadmiernego deficytu, nasz deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nadal rośnie. W 2025 sięgnął 7,3% PKB po raz kolejny powyżej prognoz. To naprawdę ostatni dzwonek. Sytuacja zaczyna wyglądać groźnie, ostrzega dr Ludwik Kotecki, członek Rady

0: i Marek Skawiński, główny analityk XYZ, wcześniej związany z Ministerstwem Finansów. Wedle rządowych prognoz w tym roku deficyt wreszcie ma spaść do 6,8% PKB. Byłby to jednak i tak najwyższy poziom w Unii Europejskiej. Wynika m.in. z prognoz Komisji Europejskiej. Wciąż byłby to też poziom odległy od unijnego progu 3% oraz utrzymujący nasz dług publiczny na ścieżce bardzo szybkiego wzrostu z blisko 60% PKB w 2025 roku do około 65% PKB w tym roku i ponad 70% PKB w przyszłym. Te poziomy długu, które zgodnie z prognozami zaczynamy przekraczać, wynikają z unijnej definicji, która uwzględnia też fundusze pozabudżetowe, ale dług według metodologii polskiej też dynamicznie rośnie. Czytamy również o tym, że Polska traci cyfrową suwerenność. Rodzime talenty rozwijają firmy za granicą, państwo kupuje rozwiązania od globalnych gigantów, a eksperci ostrzegają, że bez własnej infrastruktury i technologii Polska będzie tracić kontrolę nad kluczowymi obszarami gospodarki. Według Fundacji Instrat aż 99% przetargów na oprogramowanie biurowe dla administracji promuje Microsoft. Jednocześnie import produktów cyfrowych wzrósł z około 9 miliardów do niemal 48 miliardów złotych między 2016 a 2024. Problem pogłębia odpływ kapitału i talentów. Spośród 41 polskich firm technologicznych, które pozyskały ponad 15 milionów euro finansowania, 38 ma holdingi za granicą. 7 największych startupów założonych przez Polaków zdobyło łącznie 1,7 miliarda dolarów kapitału, ale żadna z tych spółek nie ma siedziby w Polsce. Eksperci mówią o zjawisku Ghost GDP, widmowego PKB. Polska finansuje edukację specjalistów, lecz patenty, algorytmy i własność intelektualna trafiają za granicę. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej pierwsza rozmowa w dzisiejszym poranku, 7:09.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Jerzy Kułakowski, dziennikarz Radia Białystok. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co dobrego w Białymstoku?
2: No same dobre rzeczy, nieustające pasmo sukcesów.
1: Tak jest. Cieszy mnie to, że jest to coraz bardziej popularna odpowiedź. Wszystkim się wszystko
2: fajnie
1: zgadza, wszyscy osiągają sukcesy.
2: Jest dobrze.
1: Jagiellonia Białystok, bo o tym klubie będziemy rozmawiać. I z tego właśnie klubu odszedł Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy. Czy była to decyzja niespodziewana, spodziewana? Czy w gabinetach klubowych, w środowisku się właśnie tego spodziewano?
2: Ja myślę, że ona była dla niektórych niespodziewana, ale znowu dla tych innych spodziewana. No jeśli prawdą jest, to zakładamy, że tak jest, że dyrektor sportowy jakiś czas temu uprzedził władze Jagiellonii, że taka możliwość istnieje, że tam zostanie uruchomiona ta taka, nazwijmy to klauzula wykupu go przez inny klub, żeby mógł sobie odejść z Jagiellonii. No to działaczy to nie zaskoczyło. Natomiast dla kibiców pewnie było to zaskoczenie i później, kiedy ta decyzja ujrzała światło dzienne, ja przypomnę, że Łukasz Masłowski pracuje jeszcze w Jagiellonii do końca czerwca, żeby pozamykać sprawy, które pewnie rozpoczynał jakiś czas temu i żeby przekazać, że to się tak wyrażę, władzę komuś nowemu, no to podzieliło się społeczeństwo białostockie, że tak powiem, czy kibiców Jagiellonii na trzy obozy chyba takie. Jedni zaczęli bardzo płakać, że bez Łukasza Masłowskiego to już Jagiellonia na pewno się rozsypie, rozpadnie i w ogóle zniknie w niebycie. Inni znowu, nie wiem dlaczego, zaczęli mu wypominać, że jest niedobry, bo odchodzi z Jagiellonii, czyli tacy byli bardzo krytyczni. No a trzecia grupa to chyba tacy najbardziej rozsądni, którzy podeszli do tego, zresztą podobnie tak jak ja. Jest człowiek, który zrobił doskonałą robotę w Jagiellonii Białystok, dzięki któremu Jagiellonia przeżywa swój najlepszy okres też w historii tego klubu, również dzięki niemu, nie tylko dzięki niemu, ale również dzięki niemu. 4 lata pracy w jednym miejscu, nowe wyzwanie, nowe propozycje, pewnie też jakieś większe pieniądze. No po prostu człowiek od czasu do czasu musi zmienić środowisko, a z tego, co wróble ćwierkają nie tylko w Białymstoku, to Łukasz Masłowski będzie pracować w Widzewie Łódź, on jest stamtąd, spod Łodzi, ze Zduńskiej Woli, bliżej domu. No więc ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym też, jak odchodził z Jagiellonii Wojciech Pretkiewicz. No to też zastanawialiśmy się, co to dalej będzie. No Jagiellonia zdobyła kolejne 2 medale, mistrzostw Polski brązowe, a prezes Pretkiewicz z Arką Gdynia awansował do Ekstraklasy, no ale też w ostatnim sezonie z niej spadł, także w górę serca kibice Jagiellonii zwycięży BKS.
1: Mówi się o tym, że okienko letnie tak naprawdę przygotowuje się już w zimie. Więc jak się domyślam, te przyszłe transfery Łukasz Masłowski przygotowywał właśnie w tej zimie. No i pytanie, jak te transfery, zakładam, że one są przygotowane według tych zapowiedzi, będą współgrały z nowym dyrektorem sportowym?
2: Oczywiście nie jeden Łukasz Masłowski, to zdanie, że one były przygotowywane dużo wcześniej, to ja jestem, no chcę w to wierzyć, że to nie jest tak ad hoc, że skończył się sezon i my teraz szukamy ludzi, których potrzebujemy. No nie, dlatego że to wynika chociażby ze słów wiceprezesa, dyrektora zarządzającego Macieja Szymańskiego, z którym rozmawiałem po sezonie. Tam właściwie było przesądzone, że odchodzi 5 piłkarzy, którzy byli na wypożyczeniu. Być może tam 1 czy 2 mogłyby do Jagiellonii wrócić, ale to pokazywało też od razu, i to o tym mówił Maciej Szymański, na jakich pozycjach Jagiellonia tych ludzi poszukuje do gry w nowym sezonie. I jestem przekonany, że ta lista była przygotowana wcześniej, że rozmowy były prowadzone wcześniej albo sądowanie. Zresztą dział skautingu Jagiellonii Białystok to nie jest jeszcze ciągle Łukasz Masłowski. Tam jest szef skautingu Grzegorz Mańkowski, który tak naprawdę we wszystkich tych ostatnio, kiedy pracuję w Jagiellonii, transferach maczał palce, to jest obserwacja, to jest jakieś wyciąganie wniosków, to jest opisywanie zawodnika i przedstawienie go właśnie dyrektorowi programowemu sportowemu, który na koniec stawia pieczątkę, mówi bierzemy, rozmawiamy, zaczynamy negocjacje i ustalamy warunki kontraktu. Oczywiście bez trenera Adriana Siemieńca nic by się tutaj też nie obyło, no bo on potrzebuje mieć takiego, a nie takiego zawodnika, jemu nikt na siłę tam pewnie zawodników nie wciska, więc dlatego też chyba ten czas do 30 czerwca zostaje Łukasz w klubie, żeby, tak jak mówię, to co pozaczynał, to co zaczął realizować, jeśli chodzi o politykę transferową, właśnie dużo wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, żeby to spokojnie pozamykać, a jeśli nawet nie domknie on pewnych transferów, no to będą to już robili ludzie nowi. Wspomniany Grzegorz Mańkowski, on z tego co wiem, nie zostanie takim stricte dyrektorem sportowym jak Łukasz Masłowski, ale będzie rozbudowany ten cały pion scoutingu w Jagiellonii, no i Grzegorz będzie takim dyrektorem scoutingu, a nad nim będzie jeszcze dyrektor sportowy, o którym chwilowo nie wiem jeszcze, kto to będzie, ale ktoś tam na pewno będzie. Nie zostaniemy jak te środki.
1: To tak, no już kilka gdzieś tam nazwisk się przewija w tej przestrzeni medialnej, jeżeli chodzi o zastępców Łukasza Masłowskiego, więc zobaczymy. Wszyscy bardzo dobrze wspominają Łukasza Masłowskiego, wypowiadają się w samych superlatywach, ale jednak, jeżeli chodzi o te ostatnie okienko transferowe gdzieś, no to pojawia się wiele niedociągnięć, wiele gdzieś tam słów krytyki, że nie wszystkie te transfery były trafione.
2: No bo to jest w myśl zasady, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Gdzieś przeczytałem statystykę, bo sam przecież tego nie sprawdzałem. Około 50 transferów przeprowadził Łukasz Masłowski w ciągu swojej kadencji. No i tam powiedzmy ktoś wypisał, że jedne to były bardzo udane, świetne i tak dalej. Była największa bodaj grupa takich, które były no w porządku, mogą być. No i tam chyba z, nie wiem, kilkanaście jakichś takich no wybitnie nieudanych. No ale no mój Boże, no cóż poradzić. No człowiek jest omylny. No nie jesteśmy ideałami, nie jesteśmy wszyscy genialni. Też zakładam, że ci piłkarze, którzy się w Jagiellonii nie sprawdzili, może nie do końca nie sprawdzili się z tego tytułu, że po prostu są słabi. Różne bywają przykłady. No weźmy takiego Lamina Diaby Fadigę, który przyszedł do Jagiellonii, miał idealny początek, strzelił piękną bramkę przeciwko Piastowi Gliwice bodajże, czy Termalice, nie jeszcze nie pamiętam. Kapitalna akcja. A potem jakoś mu tak nie szło. No tam wiadomo, rywalizował z Pululu, z Imazem. A poszedł do Rakowa Częstochowa i stał się bardzo ważną postacią tego klubu i pokazał, że umie grać w piłkę. No czasami coś nie wypali, czasami miejsce, czasami czas, czasami aklimatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie będę krytykował Łukasza Masłowskiego, bo muszę wrócić do swojej pierwszej myśli z naszej rozmowy, że to człowiek, który zrobił dla Jagiellonii kapitalną robotę i jako taki zostanie przeze mnie zapamiętany. Czasy dyrektora Łukasza Masłowskiego to są też czasy najlepsze w historii Jagiellonii Białystok. Złoty medal Mistrzostw Polski, dwa brązowe medale Mistrzostw Polski, udane występy w Lidze Konferencji, w Pucharach Europejskich. Pamiętajmy też, że to Łukasz Masłowski niejako zatrudnił trenera Adriana Siemieńca, ale też, żeby oddać sprawiedliwości, to Adrian Siemieniec dlatego został trenerem Jagiellonii, że wcześniej Łukasz Masłowski zatrudnił do klubu Macieja Stolarczyka i ten Maciej Stolarczyk o mały włos nie spuścił Jagiellonii do pierwszej ligi. Był to taki wariant awaryjny, ale decyzja jest decyzją. No, wyciągnął Łukasz Masłowski z rezerw Adriana Siemieńca, a jak było potem, to już wszyscy wiemy.
1: Teraz z pewnością duża część kibiców zastanawia się, co z trenerem Siemieńcem właśnie. Czy tą kolejną ważną osobą, która z Jagiellonii odejdzie, nie będzie trener Siemieniec, bo o tym też się bardzo dużo mówi i mówiło.
2: No to na to można odpowiedzieć w ten sposób, że on kiedyś odejdzie z Jagiellonii. To 100%, że kiedyś odejdzie, bo nie będzie w tym klubie pracować do końca swoich dni. No tak, czytałem ostatnio też, gdzieś widziałem informacje, jakoby zainteresowanie duńskich klubów, ale jedni to piszą, drudzy dementują. Ja tak szczerze powiedziawszy, to kompletnie się tym w ogóle nie przejmuję, ale to w ogóle. Trener Siemieniec, mogę powtórzyć tylko to, co o Łukaszu Masłowskim. Same superlatywy. Tu żadnych rys. Natomiast no też, jeżeli dogaduje się z klubem, że w przypadku pojawienia się oferty zagranicznej będzie mógł wcześniej, przed tym kolejnym sezonem odejść z Jagiellonii, no to na coś się klub umawia, na coś się trener umawia i musimy liczyć się z tym, że jeżeli dostanie swoją szansę gdzieś za granicą w ciągu tego sezonu, bo przypomnę, on w ciągu tego sezonu najbliższego nie może odejść z Jagiellonii do innego polskiego klubu, ale za granicę tak, to jeżeli panowie umawiają się na taki, nazwijmy to gentleman agreements i też podpisany na papierze, to spodziewać się możemy wszystkiego. No, jeśli przyjdzie oferta i trener Siemieniec zdecyduje, że chce podjąć nowe wyzwanie za granicą, pokazać się w europejskiej piłce, to szczęśliwej drogi, naprawdę życzę mu wszystkiego dobrego, a Jagiellonia, tak jakby grupując to, istniała przed dyrektorem Masłowskim, trenerem Siemieńcem, nie miała takich sukcesów, jakie ma przy nich, ale będzie też istniała, jak kiedy oni zmienią pracodawców, a do nas przyjdzie kto inny. Więc ja jestem jakoś tak spokojny i też szkoda mi właściwie trochę nerwów i zdrowia na to, żeby się przejmować tym, jak to będzie. No jak będzie ktoś nowy, będzie źle, to się wtedy będę przejmował, a teraz to naprawdę nie mam powodu do tego, żeby się przejmować. Jak mówiłem na początku rozmowy, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej i tego się trzymam.
1: To ten optymizm z rana z pewnością się przyda.
2: No tak, no. Kapie deszczyk, ziemia potrzebuje wody, pięknie jest. No.
1: Szklanka zawsze do połowy pełna. Tak, szklanka zawsze do połowy pełna.
2: Tak, tak się chyba łatwiej żyje.
1: Jeżeli chodzi o trenera Siemieńca, to ja zauważyłem dużą zmianę w jego podejściu, w jego słowach na konferencjach prasowych, w jego postawie. Pomijając samo to, jak Jagiellonia stała się bardziej pragmatycznym zespołem, to w ostatnich tych konferencjach, w ostatnim tym czasie zauważyłem, że ten Siemieniec tak strasznie zgorzkniał. Zaczął skupiać się na negatywnych komentarzach, których tak naprawdę wcale dużo nie było gdzieś. Zaczął walczyć, nie wiem w zasadzie z kim, może z jakimiś fake kontami na Twitterze. Nie mam pojęcia i zastanawiam się, skąd ta zmiana u trenera Siemieńca.
2: To znaczy, ja bym może tego tak nie nazwał, że on tak ma na konferencjach prasowych. On miał taki okres na przełomie roku, na koniec tamtego, w Lublinie, tak trochę nizowego zaczął właśnie mówić o tym hejcie na jego rodzinę, bo to jest w ogóle paskudna rzecz. Hejt sam w sobie jest paskudny,
1: no, jasne, że tak.
2: A jeśli robią to jeszcze ludzie, którzy się chyba temu klubowi w sumie kibicują i wymyślają jakieś niestworzone rzeczy bez sprawdzenia, to jest wstrętne samo w sobie. Ale to był taki czas rzeczywiście chyba na jednej konferencji prasowej w Lublinie on do tego nawiązał i później w Białymstoku chyba jeszcze na początku rundy wiosennej. Jakoś takie też odniosłem wrażenie, że jest taki trochę przygaszony, smutny. I nawet szczerze powiem, rozmawialiśmy z nim o tym i on mówił tak, że w sumie ciężka jest jego sytuacja, dlatego że tyle temu klubowi dał, tyle sukcesów i jednak znajduje się grupa ludzi, która szuka jakichś tam o żonie, o dzieciach, no coś wstrętnego, takiego, o czym nawet nie chce się mówić, ale później to nie. Ja odniosłem, że ostatnio już był takim normalnym, wyważonym, dojrzałym mężczyzną i już chyba po głowie mu nie chodziły te rzeczy. On, w każdym razie on później już do tego nie nawiązywał.
1: Tak, ale później zaczął walczyć z tym, że ktoś hejtuje to, jak Jagiellonia Białystok gra. My gramy czasami jak Tottenham, a to tylko my. O, tu będziecie narzekać, że my gramy brzydko, a jest końcówka sezonu i musimy grać pragmatycznie. No ja mówiąc szczerze, nie widziałem, żeby ktoś narzekał na grę Jagiellonii.
2: To znaczy,
1: i to mnie zastanawiało, skąd taka walka z jakimiś komentarzami, których ja nawet nie zdążyłem zaobserwować?
2: No ja tego nie potrafię, na to pytanie ja nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że ja mówię, ja takimi głupstwami, powiem delikatnie, to w ogóle nie chcę się zajmować. No ktoś ma jakiś problem ze sobą, no to pisze komentarze negatywne. Każdy ma prawo krytykować grę Jagiellonii, jak mu się nie podoba. Oczywiście w granicach przyzwoitości i dobrego smaku. Natomiast tak, no tam trener tak jakoś tak miał na jednej konferencji jakieś takie porównania do klubów zagranicznych, ale to myślę może wynikało też z tego, że to nawet też my dziennikarze czasami szukamy tej szklanki do połowy pustej, no bo oczywiście jak Jagiellonia zdobyła brązowy medal, to ja sam pytałem i może nie trenera, ale dyrektora sportowego czy właśnie wiceprezesa, dyrektora operacyjnego, czy oni nie są zawiedzeni brązowym medalem, bo tak naprawdę to w tym sezonie złoto to było...
3: Zapraszamy na reklamy.
2: I wtedy faktycznie oni mogą odnieść wrażenie, że ktoś się czepia, no ale żeby tam jakoś tak strasznie coś było, to chyba nie. Ja tego na koniec sezonu nie zauważyłem. Trener był zadowolony.
1: To No, nie da się ukryć, że Jagiellonię w tym lecie czeka bardzo, bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o przebudowę pewnie tego zespołu. No i jak się tutaj pan na to zapatruje, bo pewnie no już ten zespół, który będzie w przyszłym sezonie, będzie domyślał się kompletnie inny od tego, który występował teraz czy sezon temu.
2: No ale to niestety, no to muszę powiedzieć, że niestety już się do tego przyzwyczailiśmy, że każde okienko to jest naprawdę duża, nawet trudno powiedzieć rotacja, no duża wymiana składu. Teraz mamy już odejść z kadry pierwszego zespołu 5 tych zawodników, którym skończyły się wypożyczenia, plus ten młody bramkarz Miłosz Piekutowski, który skończył kontrakt, no to mamy 6 osób i zobaczymy, czy pożegnamy jeszcze kogoś, czy nie, no ale no to na pewno będą duże zmiany w składzie znowu będą, ale chcę wierzyć w to, bo tego nie wiem i przekonamy się dopiero w grze, w sezonie, że to będzie silniejsza Jagiellonia, bo Jagiellonie czekają znowu bardzo fajne wyzwania w Europie. Teraz startujemy od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Przejście jednej rundy gwarantuje już udział znowu w fazie ligowej Ligi Konferencji. I pokazał ostatni sezon, i to nawet trener Siemieniec przyznał mi w rozmowie, że zabrakło nam jakości kadry w rywalizacji z Fiorentiną. Na ten moment, kiedy graliśmy z Fiorentiną przy dyspozycji włoskiego klubu, ogromny potencjał Włochów, finansowy, zawodniczy i tak dalej, ale mieli dołek wtedy akurat, kiedy grali z Jagiellonią i ta porażka u siebie 0-3 sprawiła, że Jagiellonia odpadła, między innymi z tego powodu, że wypadli wtedy ze składu Taras Romańczuk i Afimiko Pululu i nie było kim ich zastąpić. We Florencji Jagiellonia wygrała, przypomnę, po dogrywce 4-2, 3-0, odrobiła straty. Młodziutki Bartosz Mazurek 3 gole, ale na koniec, kiedy już doszło do dogrywki, to trener Vanoli, trener Fiorentiny, wpuszczał coraz lepszych zawodników, tych z naprawdę swojej pierwszej jedenastki, a Jagiellonia wpuszczała zawodników coraz słabszych. Tutaj przegraliśmy rywalizację z Fiorentiną i chciałbym wierzyć, że będziemy mieć na tyle zbilansowaną, na tyle silną kadrę szeroką, że wypadnięcie jednego, dwóch, trzech piłkarzy z podstawowego składu nie obniży na tyle jakości gry Jagiellonii, że ta, no po prostu ucierpi ta jakość gry. Więc chcę wierzyć w to, że te transfery, o których już pewnie mówiliśmy, że one są przygotowywane wcześniej, że to będą dane transfery, że to będzie realne wzmocnienie kadry Jagiellonii i ta Jagiellonia powalczy znowu o wysokie miejsca w Ekstraklasie, no i pokaże się fajnie w Europie. Byłoby idealnie, gdyby zakwalifikowała się Jagiellonia do fazy ligowej Ligi Europy. Naprawdę byłoby to coś, kolejny wielki krok taki w rozwoju tej drużyny.
1: Pan jest bardzo optymistycznie nastawiony do tego, co czeka Jagiellonię, ale czy takie jest nastawienie w Białymstoku, czy takie jest nastawienie w klubie, że tak, jedziemy tam, za ciosem idziemy, nie oglądamy się za siebie?
2: Ja wczoraj przypadkowo spotkałem przewodniczącego Rady Nadzorczej Jagiellonii Wojciecha Strzałkowskiego i wymieniliśmy dosłownie kilka słów na temat właśnie zmian tych w tym pionie sportowym. Nie odniosłem wrażenia, że prezes Strzałkowski był jakoś smutny, zamyślony, przygnębiony. Mówiliśmy o tym, kto będzie, znaczy nie padło nazwisko nowego dyrektora, mówiliśmy o tym, kim będzie w klubie Grzegorz Mańkowski, to wcześniej mówiłem. I tak odnoszę wrażenie, że po prostu jest kolejne zadanie do wykonania, jest kolejny etap w życiu klubu, w historii klubu. Robimy swoje, no robimy to, co najlepiej w tej sytuacji możemy, zamiast siedzieć, płakać, rozpamiętywać, co dalej po odejściu Łukasza Masłowskiego. Robimy krok do przodu, zatrudniamy nowego dyrektora sportowego i czekamy i zobaczymy po efektach, po owocach i poznacie, jak to się mówi.
1: Jerzy Kułakowski, dziennikarz Radia Białystok, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09. Teraz chwila przerwy i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: 7:09. Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
5: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
6: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
3: Po reklamie.

0: 9:00. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O godzinie 8:15 politycznym gościem programu będzie Michał Pyrzyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, a rozmawiać będziemy o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy. Czy ten order powinien zostać odebrany? Jak poseł ocenia tę decyzję, tę zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego? Jak ocenia postawy rządu przy tej okazji? Będę pytał, czy jako Polska powinniśmy zmienić swoje podejście do polityki historycznej względem Ukrainy. Czy powinniśmy zaostrzyć swoją retorykę, a może wręcz przeciwnie, może powinniśmy być łagodni, tak jak do tej pory. Będę pytał także między innymi o program SAFE, o ten pierwszy etap programu SAFE. A o godzinie 8:40 moim gościem będzie Jacek Lidziniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie. Tam również nie zabraknie politycznych tematów. I tematem numer jeden będzie oczywiście będą oczywiście te relacje między Polską a Ukrainą. To wszystko przed nami. Teraz chwila muzyki i o 8:15 polityczna rozmowa poranka.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Michał Pyrzyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Prezydentowi Ukrainy należy odebrać order Orła Białego?
2: No, za to, co zrobił, gloryfikując ukraińską armię powstańczą i tak naprawdę wymierzył dość potężny cios na taką nadzieję nas wszystkich, myślę, na prawdę historyczną, na ekshumację, na zabliźnienie się ran, na nazwanie tego, co się działo na Ukrainie, ludobójstwem. No to myślę, że taki symbol, taka zapowiedź jest na miejscu, gdyż te symbole dzisiaj w polityce odgrywają rolę nie mniejszą niż czyny i rzutują nie tylko na to, co było wcześniej, ale na taką najbliższą i tą trochę dalszą przyszłość. A wiadomo, że Ukraina ma aspiracje, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej czy członkostwo w NATO, i tutaj też będzie potrzebować sojuszników, a nie należy zapominać, że Polska udzieliła Ukrainie od początku wojny, zresztą był to też taki zryw Polaków z potrzeby serca, no to Polska udzieliła i udziela nadal największej pomocy Ukrainie, i tak jakby pan prezydent Ukrainy o tym fakcie zapomniał, więc no tutaj pewne gesty, pewne zapowiedzi, pewne symbole z naszej strony oczywiście, natomiast muszą być one też skuteczne, bo dziś kancelaria prezydenta zastanawia się, czy ta zapowiedź pana prezydenta Nawrockiego będzie skuteczna i uda się ten order odebrać. No w ślad za tym, za taką zapowiedzią powinien iść telefon i powinna iść rozmowa z prezydentem Ukrainy, uświadamiająca mu, czym dla Polaków jest gloryfikowanie właśnie banderowców, jak wielki ból sprawia to wielu rodzinom, które bywa, że nie odwiedziły grobów jeszcze swoich najbliższych, że jest to niesprawiedliwe i no po prostu takie działania są nie na miejscu. Tutaj też kłania się też trochę polityka poprzedniego prezydenta i takie, można powiedzieć, hurtowe rozdawanie orderu Orła Białego, bo ponad 100 osób zostało uhonorowane w ten sposób przez pana prezydenta Dudę, znacznie więcej niż w przypadku jego poprzedników, a to też niekiedy umniejsza rangę temu odznaczeniu, więc tutaj też z nadawaniem, to nadawanie musi być bardzo, bardzo rozważne, bardzo przemyślane, nieczynione pod taką bieżącą też sytuację polityczną, tylko za działania faktycznie długofalowe i ocenę wszystkich działań i postawy danej osoby.
1: No tak, bo jest to gdzieś trochę taka kurtuazja, że skoro prezydent Duda dostał takie najwyższe oznaczenie w Ukrainie, no to z racji tego my damy nasze odznaczenie tutaj w Polsce prezydentowi kraju, z którego dany prezydent, w przypadku Andrzeja Duda, dostał właśnie ten order. No i pytanie, czy nie należałoby tego zmienić, bo potem taki order nie ma tej wartości, takiego znaczenia, tylko jest jako jeden ze pewnie 50 czy 100, który otrzymuje prezydent danej kadencji.
2: No nadanie odznaczenia ukraińskiego panu prezydentowi Dudzie oczywiście było symbolem, ale i w pewien sposób podziękowaniem Polsce za to, co Polacy, my jako państwo, ale jako zwykli obywatele, jako organizacje pozarządowe zrobiliśmy dla Ukrainy, dla jej obywateli od początku tego konfliktu zbrojnego, bo to tylko tutaj, tak jak powiedziałem, zanim zadziałało państwo, zanim zadziałały pewne ustalenia, jeśli chodzi o sojusze międzynarodowe, to pierwszy i taki prawdziwy to był ten odruch serca Polek i Polaków w pierwszych dniach wojny, gdzie przyjmowaliśmy pod swoje domy obywateli Ukrainy, uchodźców, a było ich dużo. Część z nich dostała pracę, są określone świadczenia i tutaj niekoniecznie musiało ze strony prezydenta Dudy iść to odznaczenie, bo jakby ten gest ukraiński był właśnie podziękowaniem za to wszystko, co zrobiliśmy od początku wojny dla Ukrainy i dla narodu ukraińskiego.
1: Pan ma bardziej...
2: Nie patrząc też na pewne nierozwiązane rzeczy z przeszłości, gdzie pamiętamy, nie było przez długie lata w ogóle zgody na rozpoczęcie jakichkolwiek ekshumacji, jakichkolwiek prac związanych z mordem wołyńskim.
1: Pan ma bardziej takie stanowcze podejście, jeżeli chodzi o postawę prezydenta Ukrainy, bo jeżeli wsłuchuje się w głosy rządzących, w głosy nawet premiera Tuska, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no to nie chcą jednoznacznie potępić, jednoznacznie zaaprobować tego pomysłu prezydenta Nawrockiego, by odebrać ten order Orła Białego. Donald Tusk nawet trochę zrównuje decyzję Karola Nawrockiego, decyzję Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc, jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
2: Ja też jednoznacznie jak gdyby tutaj nie mówię o tym, bo pan prezydent zapowiedział, natomiast nie wiadomo, czy ta zapowiedź zostanie spełniona.
1: No to zależy od premiera teraz tak naprawdę.
2: Zależy to od premiera, ale proszę sobie zauważyć, że z drugiej strony Ukraina i ukraińska armia, ukraiński naród jest... można powiedzieć tym, co trzyma z dala od polskich granic armię rosyjską. I tu też trzeba oddać

0: Polska-Ukraina, że tam też jakieś wystąpienie i przynajmniej jakieś transparenty, jakieś gesty ze strony kibiców obrazujące to, o czym mówi, myśli i jak to ocenia naród polski będą. No nic takiego się nie wydarzyło, ale też no, nie możemy w tej, można powiedzieć, pamięci, polityki pamięci w tych kwestiach historycznych, kwestiach spornych, które do dzisiaj nie są rozwiązane, no bo taką kwestią jest ludobójstwo na Wołyniu, no nie możemy zapominać o też bieżącej sytuacji i o tym, że armia ukraińska trzyma z dala polskich granic armię rosyjską.
1: Ale tu chyba sporu nie ma, jeżeli chodzi o to.
0: Tak, i kupując nam określony czas, jeśli chodzi o zbrojenia i modernizację polskiej armii. Tak jak powiedziałem na wstępie, dla mnie osobiście nie do przyjęcia jest gloryfikacja ludobójców, gloryfikacja nacjonalistów ukraińskiej armii powstańczej.
1: To czy właśnie Polska, prezydent, polski rząd w końcu to jest ten czas, żeby powiedzieć głośne stop i walczyć o tą swoją historię? Bo do tej pory było trochę tak, że dobra, nazwali, ale okej, przymykamy oko, bo tam przecież wojna jest. I w końcu mamy takie jednoznacznie mocne stanowisko prezydenta naszego kraju. Może właśnie to jest ten moment, gdzie powinniśmy zaostrzyć tą swoją retorykę historyczną i walczyć o swoje.
0: Tak, zapewne jest to taki moment, bo niestety pokazuje on, no, że ze strony Ukrainy nie do końca jest wola wyjaśnienia tych wszystkich spornych kwestii, mimo tego, co dla Ukrainy robimy w tym momencie, ale też, tak jak powiedziałem, no za pewnymi zapowiedziami, gestami powinna iść rozmowa, bo tylko rozmowa buduje pewne relacje.
1: Prezydent Duda, wydaje mi się, że tych rozmów odbył bardzo dużo i jak widzimy, efektów brak.
0: No, jak widzimy, efektów brak pomimo ciągłego zaangażowania strony polskiej w pomoc na Ukrainie, a dla nas, dla znaczącej części społeczeństwa właśnie takie symbole, takie gesty są bardzo ważne i no, może to budować, zresztą buduje to od lat pewne nastroje antyukraińskie.
1: To czy powinniśmy teraz spodziewać się mocniejszego sygnału ze strony polskiego rządu?
0: Myślę, że tutaj ten sygnał, ta zapowiedź pana prezydenta jest już też dość mocnym sygnałem, ponieważ gdybyśmy mieli iść na zasadzie wzajemności, co w dyplomacji jest rzeczą naturalną, to też powinniśmy na jednostkę albo naszej armii, albo jakiś obiekt, nie wiem, port komunikacyjny, lotnisko, nazwać imieniem postaci, która niekoniecznie w historii Ukrainy zapisała się dla nich dobrze i to by było na zasadzie wzajemności taki odpowiedni i taka odpowiednia i sprawiedliwa odpowiedź.
1: Tylko myślę, Polacy nie wybili z ponad 100 tysięcy Ukraińców i to jest ta różnica, że no, ciężko to, byłoby kogoś takiego znaleźć.
0: No dokładnie, więc to też miałem na myśli, formułując swoją wypowiedź. Natomiast no, takie gesty, jeszcze raz to powtórzę, żeby to jasno wybrzmiało, jest takie gesty, mówię o geście prezydenta Ukrainy, są krzywdzące, jeśli chodzi o właśnie prawdę historyczną i nie służy naprawdę to nikomu. Jest to kolejny raz rozdrapywanie jeszcze niezabliźnionych ran.
1: Ale ja chcę dopytać o działania rządu, bo mamy mocne stanowisko prezydenta, ale rząd, premier, wicepremier trochę kluczą w tym temacie. Boją się zająć jednoznaczne, mocne stanowisko.
0: Tak, oni mówią w ten sposób i zajmując najważniejsze, można powiedzieć, stanowiska w państwie polskim, gdzie no, nie mamy systemu prezydenckiego, jest system parlamentarno-gabinetowy. Poczekajmy na decyzję kapituły w tym względzie. Myślę, że tam potrzebna jest według

0: części prawników kontrasygnata premiera pod tym aktem i jeżeli kapituła zdecydowałaby się uchylić o to odznaczenie, ten order, no to myślę, że tutaj również taką samą decyzję podejmie pan premier. Natomiast, no tak jak mówię, no są to gesty ważne, ale niewystarczające, bo w ślad za tym powinna iść mimo wszystko, mimo tych przeprowadzonych rozmów i przez pana prezydenta Dudę i przecież dwa tygodnie temu pan prezydent Nawrocki też spotykał się z prezydentem Ukrainy, więc no takie gesty nie powinny być miejsce i powinna za tą zapowiedzią iść rozmowa głowy państwa wyjaśniająca te wszystkie kwestie albo namawiająca do odwrócenia tej nietrafionej, niefortunnej, złej decyzji prezydenta Żeleńskiego i wtedy byśmy byli w tej kwestii spornej i skutecznej.
1: Zakończył się pierwszy etap programu SAFE. Wydano ponad 120 miliardów w 3 dni w polskich firmach zbrojeniowych. Te pieniądze
0: jeszcze
1: są
0: nie wydano, zakontraktowano.
1: Zakontraktowano, tak jest. Te pieniądze są wydawane w sposób przemyślany czy na rympał, bo tego czasu jest jednak bardzo mało.
0: Czasu jest mało na podpisanie umów ze względu na to zamieszanie, które nastąpiło po wecie prezydenckim, kiedy pan prezydent nie zgodził się, aby część z tych środków poszła na Straż Graniczną, na policję, czyli te podmioty, które chronią naszych, czy powinny chronić naszych granic, a w tym momencie zaangażowane są tam znaczne siły Wojska Polskiego. Te pieniądze miały też iść na rozbudowę dróg obronnych linii kolejowych. Natomiast po wecie prezydenta tak się nie stało, ale nie znaczy to, że te umowy zawierane były w pośpiechu, bo cały program SAFE był przemyślany i to wniosek o te 180 miliardów złotych mówił, zresztą zgodnie z programem modernizacyjnym polskiej armii, gdzie jego autorami są w znacznej części, czy w całości w zasadzie wojskowi, i program ten był starannie przygotowany, ponieważ jest kalką właśnie i odzwierciedleniem potrzeb Wojska Polskiego określonych w planie modernizacyjnym polskiej armii, więc no, przyczyni się ten program na pewno do wzmocnienia bezpieczeństwa, ale również wzmocnienia polskiej gospodarki, bo to przecież jest aż 12 tysięcy zakładów w całej Polsce, mniejszych, większych, i również będzie takim określonym sygnałem dla naszych wrogów, że Polska nie siedzi z zakasanymi rękawami, nie czeka tylko i wyłącznie na pomoc z zewnątrz, ale jest również inicjatorem pewnych działań, bo to ten program SAFE to przecież jest autorstwa Polski i mimo że no, jest inicjatorem, ale również jest największym beneficjentem tego programu i tutaj myślę, że w ciągu ostatnich 3 dni zostały obalone te wszystkie kłamstwa, które narosły wokół tego programu, że to beneficjentem będą firmy niemieckie lub Niemcy, że nie wiadomo jakie oprocentowanie. No, że
1: no
0: oczywiście
1: nie wiadomo jakie oprocentowanie, bo się okazuje, że to co podał rząd, a to co jest teraz zapowiadane, no to trochę się to różni.
0: No tak, ale no, proszę zauważyć tutaj hipokryzję, bo nawet odpytywany pan minister Błaszczak nie był w stanie powiedzieć, w jakiej walucie, nie mówiąc o oprocentowaniu, ale nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej walucie zaciągał pożyczki w Korei, więc tutaj no, każda pożyczka ma to do siebie, że będzie trzeba ją spłacać, natomiast lepiej spłacać to zadłużenie w ten sposób, niż za naszą wolność płacić potem krwią naszych dzieci, naszych wnuków, a tak w tej polityce odstraszania jest to bardzo silny argument, że Polska pozostanie krajem bezpiecznym i w przyszłości nikt nie odważy się na nas podnieść ręki. Zresztą ten program SAFE również jest bardzo pozytywnie i to, co działo się w ciągu ostatnich majowych dni, jest bardzo pozytywnie oceniane przez stronę amerykańską. Są artykuły chociażby w portalu The Defense Watch, które jak gdyby bardzo pozytywnie odnoszą się do tego, co robi Polska. Zresztą to jest nie tylko program SAFE, nie tylko pokazanie, że zgodnie z tym, co powiedział pan prezydent Trump, Europa zaczyna stawiać na własną obronność, zaczyna stawiać na własne możliwości właśnie wojskowe, ale również podkreślona jest postawa tam Polski, jeśli chodzi o zakupy zbrojeniowe na rynku amerykańskich, czy to, że w tych procentach wydatków, jeśli chodzi o państwa członkostwie NATO, wydatkach oczywiście na obronność, jesteśmy liderem, więc...
1: No ja się zastanawiam też, czy zdążymy te pieniądze wydać tak naprawdę, patrząc na to, ile tego sprzętu do tej pory polskie firmy produkowały, ile mają wyprodukować, no to wygląda to trochę nierealnie tak naprawdę.
0: To znaczy przemysł zbrojeniowy się rządzi troszeczkę innymi też prawami niż inne gałęzie gospodarki i dopiero właśnie pewne kontrakty powodują i rozbudowę, jeśli chodzi o zatrudnienie, i budowę nowych linii technologicznych, więc tutaj bym był spokojny, bo właśnie w zbrojeniówce tak jest, że najpierw pewny kontrakt i dopiero pod ten kontrakt szybka budowa i linii technologicznej nowej czy dodatkowej i dodatkowe zatrudnienie, troszeczkę inaczej niż w innych gałęziach gospodarki wolnorynkowej, gdzie następuje produkcja, potem jest ewentualne szukanie rynków zbytu. Tutaj te działania są troszeczkę odwrócone, więc byłbym spokojny również o wykorzystanie tych dużych, największych w historii polskiej armii środków na modernizację.
1: No to zobaczymy, a przekonamy się w zasadzie już niedługo, bo czas na to jest do 2030 roku. Michał Pyrzyk, poseł PSL-u, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, jest ostatnim dziś gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Uda się odebrać prezydentowi Ukrainy order Orła Białego?
2: Wydaje się, że tak. Znaczy tutaj jest jakby, mam wrażenie, jakiś względny konsensus. To będzie ciekawa zresztą rozgrywka, no bo jednak...
1: Premier kluczy trochę w tej, jeżeli chodzi o tę decyzję.
2: Tak, no tak, trochę kluczy rzeczywiście, ale mam wrażenie, że na koniec podejmie decyzję tak jak zwykle, czyli kierując się, czy też czytając emocje Polaków. No i sądzę, że pewnie podejmie taką decyzję, że o jednak o odebraniu tego orderu, więc myślę, że to jest jakby przesądzona sprawa, biorąc pod uwagę, jak mało osób w ogóle w Polsce broni decyzji Władimira Zełenskiego i jego postępowania, tak? No bo rzeczywiście, o ile mógł kiedyś liczyć na wyrozumiałość, czy też na jakąś pewnie w wielu kwestiach sympatię Polaków, o tyle no ten gest, który wykonał, był po prostu nieakceptowalny dla wszystkich. Więc no jest to po prostu gest, żeby nie powiedzieć gest wrogi. Więc sądzę, że tutaj premier będzie pewnie zmuszony, ale zachowa się tak, jak powinien i pewnie odbierze zgodnie z życzeniem prezydenta razem ten order Orła Białego.
1: Ta reakcja prezydenta, te słowa prezydenta Karola Nawrockiego, to ja nie przypominam sobie wcześniej tak stanowczej reakcji, tak mocnych słów, jeżeli chodzi o tą prawdę historyczną.
2: Znaczy, moim zdaniem te słowa padają zawsze, znaczy zdaje się od 2016 roku funkcjonuje stanowisko polskiego parlamentu mówiące o ludobójstwie, które się dokonało na Wołyniu. Wydaje mi się, że o ile jeszcze lata temu, dekadę, czy może trochę więcej, mogliśmy mówić o jakimś zapomnieniu, niuansowaniu, kluczeniu w ogóle władz w Polsce wokół tego tematu, tak teraz raczej wszyscy to w Polsce oceniają jednoznacznie. No i chyba nawet nie ma specjalnie miejsca na polskiej scenie politycznej dla kogoś, kto by tutaj jakoś niuansował. Więc wydaje mi się, że ten język, ta dyskusja rozstrzygnęła się 10 lat temu.
1: Ale takich mocnych słów, nawet nawiązujących do tego, że Ukraina jak widocznie nie dorosła do tego, żeby być w Unii Europejskiej, to ja nie przypominam sobie wcześniej takich słów.
2: No ale bywały stwierdzenia o tym, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, tak? Znaczy to zdaje się, że to powtarzał nasz obecny minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, albo przynajmniej politycy PSL-u. Więc myślę sobie, że to jest jakby, może rzeczywiście w tym momencie to robi wrażenie, bo tak szczerze powiedziawszy, dawno na ten temat się z Ukrainą nie spieraliśmy. Wydawało mi się, że idzie ku jakiejś pewnej normalności w tej kwestii, w tym sensie, że był przecież jeszcze nie tak dawno ogłaszany przełom dotyczący ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. No, a teraz chyba wracamy do tego standardu, tak powiem.
1: Tego standardu niestety. Z tego, co czytałem, no to Wołodymyr Zełenski robi to na użytek swojej kariery politycznej w Ukrainie już, nie zważywszy na stosunki międzynarodowe z Polską chociażby.
2: Znaczy, wydaje się, że z tego możemy przeczytać to, że Polską Władimir Zełenski kompletnie się nie przejmuje. Jeżeli kogoś, o czyjeś zdanie dba, to z pewnością jest to zdanie bardziej Berlina niż Warszawy.
1: Co ze strony Polaków może się wydawać bardzo niesprawiedliwe.
2: No dokładnie, pewnie tak to Polacy odbierają. Też warto jednak przypomnieć, żeby być w tym jakiś taki mądrzejszy, biorąc pod uwagę, że to mamy doświadczenia, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, tak szeroko pojęte, bo co innego oczywiście stosunki z państwem ukraińskim, bo to istnieje to od stosunkowo niedawno, no ale powiedzmy od ten kwestie z Ukrainą, to pewnie gdyby sięgać historycznie, to jest już kilkaset lat, pewnie 300. No i mamy różne etapy tych naszych relacji. I jedno jest niezmienne w tych relacjach. Od zawsze miesza w tym kotle Rosja i od zawsze doprowadza do tego, żeby współpraca między Ukrainą i Polską była nie po prostu niemożliwa. Więc to też jest tak, że po prostu Kreml czuje pismo nosem, że gdyby ta współpraca nastąpiła między naszymi krajami, to byłoby to po prostu dla nich śmiertelne zagrożenie. Biorąc pod uwagę, że nie radzą sobie militarnie z jedną Ukrainą. Przypomnę, że w 2022 roku, gdy jeszcze w styczniu powszechnie uważano, że Rosja jest drugą armią świata chyba. I ta druga armia świata nie poradziła sobie z armią gdzieś tam z okolicy setki, więc myślę sobie, że Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że zagrożenie współpracy, że współpraca Polski i Ukrainy bliska, zawiązywanie bliskich relacji byłoby dla nich bardzo dużym zagrożeniem, więc od zawsze miesza w tym kotle, od zawsze bardzo dużo poświęca czasu, energii i zasobów na to, żeby skłócać dwa nasze narody. I niestety robi to bardzo skutecznie.
1: To tutaj i w tej sytuacji gdzieś cały czas Rosjanie mogą maczać swoje paluchy?
2: Oczywiście, że tak. Znaczy, to jest na wielu poziomach wspieranie partii nacjonalistycznych, wspieranie poszczególnych polityków. Już w Polsce również szaleje agentura.
1: Nawet w sferze internetowej są fake konta zakładane i podawane różnego rodzaju fake newsy.
2: Więc to też zwróćmy uwagę, że to nie jest też tak, że to, że że Rosjanie to wykorzystują i że taki mają cel strategiczny, nie oznacza to, że jakby nie było zbrodni wołyńskiej, bo to też nie jest, to też nie, to nie, nie to chcę powiedzieć. Chodzi o to, że wykorzystują po prostu wszystkie możliwe zarzewia konfliktu, do tego dodając dużo od siebie, to też ten, i doprowadzając do tego, żeby ta rana nigdy się nie zabliźniła. No bardzo o to po prostu dbają. I no chyba to jest oczywiste, że jest to im na rękę. Proszę zwrócić uwagę, że no też te działania przez Władimira Zełenskiego zostały podjęte po tym, jak już właśnie wykonaliśmy te kroki w dobrą stronę, tak, z Ukrainą, czyli Czyli mówię tutaj o kwestii w ekshumacji, tak? Więc to też jest, to też o czym świadczy po prostu. A też z drugiej strony mam wrażenie, że tak na mój gust, ja nie jestem ekspertem od też pod polityki wschodniej, nie, tutaj są mądrzejsi w tej materii ode mnie, ale mam wrażenie, że polska polityka też jest taka w tej materii dużo bardziej romantyczna niż praktyczna. Znaczy, z jednej strony, no po prostu polska polityka nie postawiła sobie praktycznych celów i każdy, kto się zajmuje, mam wrażenie, no nawet kiedy się porozmawia z tymi najbardziej zagorzałymi antyukraińskimi fanatykami, tak bym powiedział, no to w zasadzie nie ma tam jakichś szczególnych oczekiwań. Znaczy tam oni nie formułują postulatów do spełnienia, tak? Znaczy, gdyby państwo polskie postawiło sobie 30 lat temu cel w postaci ekshumację ofiar rzezi na Wołyniu i ich godne upamiętnienie, no to mam wrażenie, że i konsekwentnie do tego dążyło, to mam wrażenie, że ten cel by osiągnęło. Znaczy, tylko należałoby się skupić tylko i wyłącznie na tym aspekcie naszych wspólnych relacji.
1: No liczyliśmy na to po tej udzielonej pomocy Ukraińcom w tym czasie, kiedy cały naród wyciągnął rękę. I trochę się
2: no tak, liczyliśmy. No to prawda, ale też proszę zwrócić uwagę, że dlatego mówię świadomie o 30 latach, bo łatwo się schować państwu ukraińskiemu w tym momencie zatwierdzeniem, no wojna nie jest czasem na to, żeby no tak. Robić ekshumację. Tak to jest, dlatego mówię o 30 latach wszystkich rządów, bo przez te ostatnie 30 lat byli różni politycy. No byli politycy bardziej nacjonalistyczni w Ukrainie, bo no tacy jak powiedzmy są teraz, no, żeby tak uprościć, no, ale byli też tacy, którzy byli komunistyczni i wtedy był czas, żeby realizować własne postulaty, no ale państwo polskie było nieskuteczne. No, nieskuteczne, bo po prostu nie miało, mam wrażenie, zdefiniowanego celu.
1: No, to tak jak... Czy nie pokazuje się ta nasza polska cecha, to o czym pan wspomniał, ta polityczna romantyczność, że my nie bierzemy pod uwagę swoich interesów, tylko chcemy zrobić dobrze komuś innemu, licząc na to, że w ramach wdzięczności, kiedy będzie trzeba, to drugie państwo nam pomoże i również serce na dłoni wykaże.
2: No tak, tak. A do tego mówię, jeżeli się nie zdefiniuje celów, to łatwo też być posądzone o to, że nie chodzi o żadną pamięć, tylko o to, żeby odzyskać Lwów. No a wtedy, wtedy nie jest... To po prostu nie ułatwia atmosfery rozmowy, tak bym powiedział.
1: To krążyła ta informacja przecież, że Polacy byli dogadani i mieli ten Lwów przejąć w momencie tak ataku Rosji na Ukrainę.
2: No tak. To była słynna narracja Radosława Sikorskiego, któremu miał Władimir Putin złożyć taką propozycję, ale jak później się wycofywał, później Radosław Sikorski powiedział, że go pamięć pomyliła, zmyliła, a po czym po 10 latach stwierdził, że jednak tak było, a i teraz chyba później znowu się wycofał, więc no to rzeczywiście... To też obrazuje, znaczy dzisiaj Radosław Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych i to też obrazuje może, dlaczego nie jesteśmy skuteczni.
1: I to, o czym pan wspomniał, o tym, że Ukraińcy mieli taką wymówkę, że no nie rozmawiajmy teraz o ekshumacjach, kiedy trwa wojna, ale to i nawet politycy wtedy opozycji, komentatorzy mówili, że spokojnie, teraz jest wojna, skupmy się na pomocy, a nie na tym, żeby walczyć o ekshumację. Więc i takie głosy są w Polsce.
2: No tak, tak, z pewnością no tak było. No, czy to rzeczywiście był przekonujący argument? Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście można to uznać, tak? Znaczy w tym wypadku. Tyle, że no, już chyba...
1: Tylko ten dobry czas może nigdy nie nadejść.
2: Może nigdy nie nadejść, to też jest prawda. To jest z jednej strony. No, a z drugiej rzeczywiście no, rozmawiamy w tym momencie, kiedy jednak prezydent Ukrainy zrobił to, co zrobił, tak? Więc wychodzi na to, że no, dał dowód, że ten czas może nie nadejść, tak?
1: Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Dziękuję bardzo, że byli Państwo z nami. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i Zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
3: Po reklamie. Samba.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dzisiaj jak najbardziej dużo kawy, dużo wody, bo pogoda jest niesprzyjająca. Minuta po godzinie 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Paweł Majewski ze mną w studiu. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
1: Ciebie też boli głowa?
2: Dzisiaj nie, ale jestem jakiś niewyspany.
1: No właśnie, wszyscy narzekają, że bolą głowy, że jakoś tak ciężko dziś żyć, a to dlatego, że obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Ta pogoda, te fronty atmosferyczne przechodzą i możemy się dzisiaj trochę gorzej czuć. Miejmy to na uwadze, bądźmy dla siebie wyrozumiali i mili. Także Paweł, dzisiaj proszę dla mnie i dla Bartka Święcińskiego być wyrozumiałym, bo bolą nas głowy.
2: Postaram się.
1: Dużo dobrej muzyki też będzie na poprawę humoru, bo początek czerwca, dziś tylko 20 stopni będzie na termometrach, ale będzie też rozmowa z gościem dnia o 9.30.
2: Tak, gościem dnia dzisiaj będzie pan Marek Olbryś, dyrektor MPGK IM w Łomży. No i co je porozmawiamy? Również o takich wiosennych sprawach. Może dzisiaj za oknem wiosny jakoś specjalnie nie widać,
1: nie,
2: ale...
1: Nie, wiosna jest, lata nie widać. 20 stopni to wiosna, czemu nie?
2: No niby tak, ale jest brzydko tak, nieładnie, tak, depresyjnie.
1: Tak, trochę tak, szaro.
2: Szaro, o, tego mi brakowało. Porozmawiamy sobie w każdym razie o nasadzeniach chociażby.
1: A jak pięknie jest w parku Jana Pawła II.
2: Tak, tak, właśnie. Myślę,
1: róże rozkwitły i
2: pan dyrektor też będzie się chciał tym pochwalić, no bo tam pracownicy MPGK IM trochę roboty włożyli. Porozmawiamy też o dniach Łomży, które się zbliżają i które też będą takim testem dla tego zakładu, dla jego pracowników. Sporo pracy tam będzie z przygotowaniem terenu, potem z jego uprzątnięciem już po imprezie.
1: No to zapraszamy na 9.30 na rozmowę z gościem dnia. Konkurs też zrobimy za kilka chwil. Mówimy Państwu dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn i wójt gminy Łomża Piotr Kłys zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18:40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20:30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
8: Zakochać się można.
0: Po reklamie.
9: Ogłoszenie nadawcy.
7: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
9: Ogłoszenie nadawcy.

A my trochę sobie, drodzy Państwo, przedłużymy Dzień Dziecka, bo mamy piękne książki dla dzieci od wydawnictwa Salvator i za chwilę już taką książkę będzie można u nas wygrać.

0: Jak już Państwu wspomniałam, robimy konkurs. Przedłużamy Dzień Dziecka dziś i jutro do wygrania w Radiu Nadzieja wartościowe książki dla dzieci. I taką książkę teraz będzie można wygrać od wydawnictwa Salvator. Jeszcze dodam, Święty Antoni z Padwy, którego słuchały nawet ryby, autorstwa Katarzyny Tempes. Otóż wiewiórka Mariola od zawsze podąża za ojcem Antonim, staje się więc bezpośrednim świadkiem wielu wydarzeń z jego życia. Właśnie wprowadziła się do lasu, do dziupli wyżłobionej w drzewie orzecha, znajdującej się nad celą tego znanego z płomiennych kazań franciszkanina. Wieczorami słyszę, jak zakonnik dyktuje współbraciom kolejne fragmenty z Ewangelii. W ciągu dnia dzieli się wiedzą o ojcu Antonim z innymi leśnymi zwierzętami, ciekawymi jego losów. Najmłodsi czytelnicy zaproszeni są także ci nieco starsi w niezwykłą podróż. Przeniesiemy się do XIII-wiecznych Włoch i posłuchamy wiewiórki Marioli, która opowiada o życiu i działaniach wybitnego kaznodziei, przyszłego świętego, znanego dziś jako święty Antoni Padewski. Piękna książka, bogato ilustrowana w twardej oprawie. Święty Antoni z Padwy, którego słuchały nawet ryby od wydawnictwa Salvator, już teraz do wygrania w Radiu Nadzieja. Proszę szybko dzwonić. Książka trafi do pierwszej osoby, która dodzwoni się do naszego studia. Numer telefonów 512-123-502 albo też 512-123-502.
1: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Then you touch me, and I come back. And we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city.
1: Jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Diana. Dzień dobry, pani Diano.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witamy. Kto będzie czytał tę książkę o losach świętego Antoniego z Padwy? Do kogo trafi?
2: Moje dzieci, córka i syn.
1: No to życzymy przyjemnej lektury, rodzinnego czytania tej książki. Pani Diano, pozdrawiamy ciepło. Proszę uściskać dzieci od nas jeszcze z okazji Dnia Dziecka i pozdrawiamy ciepło.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. To jest Radio Nadzieja 2 czerwca, już 17 minut po 9.

To już 23 minuty po 9, o 9.30 rozmowa z gościem dnia, do słuchania w radiu, a także do oglądania na Facebooku i na YouTube'owym profilu, na YouTube'owym kanale Radia Nadzieja. Serdecznie Państwa zapraszamy nie tylko do słuchania, ale także do oglądania.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa z tej strony Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaczniemy może od takiego tematu wiosennego, no bo wiosna w pełni, chociaż dzisiaj za oknem może tego bardzo nie widać, ale zimni ogrodnicy za nami, jest czerwiec, więc są też nasadzenia. One już ruszyły pełną parą i chyba te nasze łomżyńskie parki pięknieją. I nie tylko parki.
2: No tak, to ten okres moim zdaniem, nie tylko moim, jest najpiękniejszym okresie, bo lato się zbliża, wiosna rozkwita, cała paleta barw można powiedzieć, bo to co jest tą wisienką na torcie, to jest właśnie kwiaty jednoroczne, które pięknie wybarwiają się i tak wizualnie są przepiękne. Już ronda Hanki Bielickiej i Plac Niepodległości z napisem Łomża, z herbem miasta jest naprawdę już wybarwiony i ładnie to widać. Co tylko teraz jest naszą trochę bolączką, no to, że jest wilgotno, bo można powiedzieć, że wody gruntowe są bardzo nisko osadzone i nie kapilują do góry. I tu jest problem, że musimy podlewać, ale już od dwóch dni deszcz, może niewielki, ale pada, jest wilgotno i ta roślinność buchnęła, można powiedzieć. Niekoniecznie może kwiaty, krzewy, ale trawa rośnie i tutaj już mamy 3 brygady, non-stop kosimy teraz trawniki, szybko odrastają. I tu jest troszeczkę problemu, no ale to zieleń jest, nawet jak ta trawa troszeczkę jest większa, to są też wśród tej trawy jakieś kwiaty rosną, jakieś można powiedzieć takie naturalne chwasty, które kwitną i one też ładnie wyglądają. No ale to nie o tym chciałem mówić, bo chcę powiedzieć, że już teraz jesteśmy gotowi praktycznie w 100% w nasadzeniach tych jednorocznych. Zakończyliśmy te prace. Obecnie właśnie pielimy. Jest dużo pielenia, bo chwasty rosną i cała, można powiedzieć, ta płeć piękna, którą zatrudniamy w zieleni miejskiej, moje Filipinki, a jak niektórzy mówią, gwiazdeczki, tutaj się uwijają i jak mróweczki działają. Praca jest bardzo ciężka, bo to wiecznie trzeba się chylać. No, naprawdę to jest ciężka robota, zwłaszcza dla pań, bo panie tu się starają, tak ambitnie podchodzą do tego i chciałem podziękować szczególnie tej płci pięknej, która u nas pracuje, że naprawdę czują bluesa i są związane, można powiedzieć, z tym wystrojem wizualnym miasta. Niedawno mieliśmy Dzień Komunalnika i tutaj prezydent Łomży, pan wiceprezydent bezpośrednio, który sprawuje nadzór, pan Piotr Serdyński powiedział i gratulował naszym pracownikom, że naprawdę starają się co mogą, żeby to nasze miasto było piękne.
1: I czyli tak, docenienie jest.
2: Tak, tak. No i też nie tylko w słowach, podziękowaniach, ale też muszę powiedzieć, że w czynach, bo w obecnym budżecie na rok 2026 dostaliśmy duże wsparcie z miasta, bo mamy, zakupiliśmy kosiarki, jedną taką poważną kosiarkę, która jest samobieżną i bardzo ładnie się sprawdza, ale też mamy nową zamiatarkę chodnikową. Też to jest wielka pomoc dla czyszczenia chodników, placów, takich utwardzonych rzeczy i jesteśmy w trakcie już trzeciego przetargu na samochód, który będzie służył odśnieżaniu miasta, ale też w okresie remontów będzie to wywrotka, bo to taki będzie samochód dwukierunkowy, dwuzadaniowy i no ażby było trudno powiedzieć, bo trzeci przetarg być może skuteczny.
1: No właśnie, dlaczego trzeci? Dlaczego dopiero
2: on,
1: już
2: ten
1: trzeci?
2: Samochód jest bardzo taki mobilny, bo on będzie wyposażony w sprzęt i do remontów, i do utrzymania zimowego. To będzie solarka, to będą przystawki różnego rodzaju do odśnieżania, pługi, a w okresie letnim będzie służył do wożenia asfaltu, ziemi, kruszyw, wszystkich materiałów budowlanych związanych z remontem chodników i ulic. Także i też będzie dwuosiowy, można powiedzieć, to tak. takiego samochodu jeszcze żeśmy nie mieli. Bardzo drogi sprzęt, bo blisko 1 000 000 zł. Myślę, że tutaj będzie nam sprawiał i taką przynosił, można powiedzieć, na plus różnicę w wykonaniu zadań na rzecz bieżącego utrzymania i remontów naszego miasta.
1: Czyli co, w tych poprzednich przetargach nie było oferentów, którzy
2: nie było oferentów,
1: spełniali
2: tak.
1: te wymogi?
2: Nie było, które spełniały wymogi, no nie zgłaszały oferty, tak? Zainteresowanie było duże, myśmy rozmawiali, były tak zwane zgodnie z prawem te zapytania i ofertowe i różnego rodzaju zapytania o stan techniczny, o wyposażenie, o dodatkowe elementy, o moc silnika, o różnego rodzaju zapytania, które by sprawiły, że on będzie nam potrzebny, ale również na gwarancję. W tym ostatnim przetargu robiliśmy też ofertę, żeby ta gwarancja była 6-letnia, bo ten sprzęt jest naprawdę drogi i potrzebujemy, żeby on był w gwarancji przez dłuższy okres, bo za tyle pieniędzy po prostu chcemy, żeby on był naprawdę sprawnym sprzętem i mobilnym, który będzie bardzo przydatny.
1: Czyli jeśli tych ofert by nie było po raz kolejny, to będzie czwarty przetarg? Będzie tak aż do skutku?
2: No, pewnie tak. Pewnie tak. No też będziemy się zastanawiać, ale to daj Boże, żeby to wyszło.
1: Bo, nie no, bądźmy optymistami.
2: Do 3 razy sztuka.
1: Ja tylko tak pytam, co by było gdyby. Tak. Panie dyrektorze, wspomniał pan też o tych chwastach, że one się pojawiają, wiadomo, no, rośnie roślinność, rosną też chwasty. Gdzie to jest problem największy w Łomży z tym?
2: Największy to jest, można powiedzieć, w największej ofercie wypoczynkowej, relaksowy, to jest park Jana Pawła. Tam staramy się zrobić to bardzo profesjonalnie i tak dokładnie. I wśród, co jest najgorsze w tym wszystkim, tam są takie rdesty, takie krzaki ostre bardzo z kolcami i tam trzeba wejść i fizycznie wyrwać dłońmi te chwasty.
1: One można się pokuć.
2: Tak. I nasi ludzie są często wyposażeni w specjalne ubrania i rękawiczki takie z grubszej skóry, no ale niemniej jednak to jest uciążliwość, bo każdy, to nie rośnie tak, że można koso skosić te chwasty. To trzeba ręcznie wyrwać, do każdego chwastu podejść, co się wiąże też no, z bardzo dużą uwagą, ale też kosztem czasu, bo to nie da się tego szybko zrobić, to trzeba ustawicznie, powolnie to wykonywać i tu jest... Ja tylko przypomnę, że park Jana Pawła, on teraz jest powiększony o tą część do Prusa, do Piłsudskiego, także myślę, że to jest olbrzymi teren. Teraz jeszcze będzie tężnia w tym parku i myślę, że to nam pozwoli w jakiś sposób dobrze to robić, a z drugiej strony to obciążenie jest praktycznie od 40 do 50% nakładów finansowych, rzeczowych, roboczogodzin, ale i sprzętowych na ten park. Bardzo dużo poświęcamy i pieniędzy, i pracy ludzkiej, żeby ten park naprawdę bardzo dobrze wyglądał.
1: Takie oczko w głowie wasze?
2: To jest oczko w głowie, tak. Szczególnie mówię tutaj i radnych, i pana prezydenta. No, tak naprawdę to jest taki sztandarowy program w architekturze krajobrazu pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. I tu myślę, że wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z tego parku, bo to jest park, który jest blisko świątyni, blisko bardzo dużych budynków. Tam mnóstwo ludzi mieszka, są szkoły, przedszkola, takie aranżacje, jest basen przecież. No, mówię, że tam jest naprawdę takie wymarzone miejsce do odpoczynku.
1: No i imprezy też miasto organizuje
2: tak,
1: tam.
2: Tak, tak. I one się pięknie tam komponują, bo czy to będzie na dzień dziecka, czy to będzie w okresie zimowym. Bardzo dużo tam jest tych imprez różnych i staramy się, żeby to przed imprezą i po imprezie to wszystko wróciło do naturalnych kształtów, z dbałością o każdy szczegół, który zostanie czy w jakiś sposób uszkodzony, czy też wydeptane trawniki. To już sobie po prostu z tym od wielu lat radzimy i myślę, że ten stan bieżącego utrzymania tego placu Jana Pawła II jest bardzo na wysokim poziomie, stąd też te koszty duże.
1: A jak jest z wiatami przystankowymi? Dlatego pytam, bo wiem, że niedawno wasi pracownicy również je dezynfekowali, myli, czyścili. To jest żmudny proces dla MPGKM? Często trzeba go powtarzać?
2: No tak. To można powiedzieć, myśmy takie jakby wyższa dbałość o przystanki nastąpiła w pandemii, w COVID-zie, gdzie przystanek był miejscem takiego zbiórki dużo podróżnych, ale też mieszkańców, gdzie one, ci ludzie się spotykają i być może roznoszą jakiegoś rodzaju zarazki. No i tam to jest może nie tak dużo, ale jest, mam bardzo dużo tych przystanków, ponad 150 w Łomży i każdy przystanek musi być dwukrotnie w czasie roku dokładnie umyty, wyzytynsowany, tak żeby ta dezynfekcja była skuteczna. I też to nie tylko sama dezynfekcja, ale można powiedzieć, żeby ta czystość, bo to jest przeszklone, my tak dorywczo, tam gdzie jest dewastacja, zdarza się dewastacja, zdarzają się wybicia tej pleksy, tego szkła w niektórych momentach i ludzie pod wpływem alkoholu albo jakieś rozboje, bójki i zdarza się, że to robimy, ale też napisy różnego rodzaju, naklejki, no to nie jest takie łatwe do usunięcia, trzeba dużo sprzętu i można powiedzieć pracy ludzkiej, żeby doprowadzić i tu taki apel, że to jest nasze dobro wspólne i ja apeluję tak o dbałość o to, żeby nasze te przystanki, a są tak naprawdę, to też są w jakiś sposób reklamą naszego miasta, jak jest czysto, schludnie, ładnie, to ludziom chce się usiąść na ławeczce, posiedzieć i poczekać na środek transportu, ale też tutaj o tej, jak wracając jeszcze do zieleni, to chciałem bardzo serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim właścicielom posesji, którzy starają się wokół swojej posesji, nawet na miejscu publicznym, czy na pasie drogowym i pomagają nam kosić, tak żeby firma ładnie wyglądała, ale i w ten sposób też się pomaga naszej firmie, bo jak jest duże koszenie, jak jest ta pierwsza, druga trawa, pierwsze pokosy, to szybko ta trawa rośnie, a taka pomoc jest naprawdę nam bardzo potrzebna i tak apeluję, jak to może to wyjdzie, to jest 5 minut kosiareczka, raz ten trawniczek, no tak, zieleni i wtedy ładnie już posesja wygląda, ale też pomaga służbom komunalnym w szybszym koszeniu tej trawy w pasie drogowym.
1: Więc jak ktoś ma kosiarkę albo wykaszarkę, to tak, oczywiście apelujemy, no,
2: zapraszamy,
1: o pomoc.
2: Tak, tak. Ja myślę, że nawet jakiś konkurs ogłosimy, jakieś nagrody dla tych ludzi, którzy będą chcieli pomagać, bo to jest ważne.
1: Bardziej warto,
2: ale to jest też
1: konkurs.
2: Takie coś, że utożsamiam się z tą złomżą, z miastem. Chcę, żeby to miasto było naprawdę zadbane i taka praca dla dobra wspólnego.
1: Taka solidarność
2: jest
1: też trochę z miastem,
2: tak,
1: prawda?
2: To się solidaryzuje właśnie ze służbami komunalnymi, z miastem szeroko rozumianym, bo to naprawdę, tak jak zobaczcie państwo, jak są na przykład stacje paliwowe, gdzieś no ładnie zadbana ta zieleń, ładnie to widać i to świadczy też o firmie, zaprasza klientów do firmy, ale też świadczy o tym, że ten właściciel, ta
1: dobry
2: osoba...
1: Dobry gospodarz.
2: Tak, jest dobrym gospodarzem i dba nie tylko o swoje, ale też o mienie publiczne.
1: No i tak samo oczywiście jest z osobami prywatnymi, dlatego ten apel, jak
2: tak,
1: rozumiem.
2: Panie dyrektorze,
1: skoro tak mówimy o mieście, to miasto czekają Dni Łomży już niedługo, 12-14 czerwca. Duża impreza, coroczna impreza. No i co roku trochę pracy jako MPGKiM będziecie w związku z tym mieli.
2: Tak, to szczególna praca, bo chcemy w te 3 dni obchodów nadania praw miejskich miastu Łomża no takiego dodatkowego blasku. W tym roku na pewno będzie takim dodatkowym elementem. Kupiliśmy około 200 łomżeńskich flag z barwami naszego miasta i to będzie pewna nowość, bo one się pojawiają w przestrzeni tutaj szczególnie w Śródmieściu, ale chcemy to, żeby to było rozszerzone na osiedle, na główne ciągi komunikacyjne, tak żebyśmy zaczęli już poważnie traktować flagę miasta Łomży, bo to jest symbol, to jest uchwalony przez Radę Miasta, to jest takie, no też symbol, żebyśmy jako łomżyniacy się czuli wspólnotą taką miasta Łomży, żebyśmy dbali i to szczególnie trzeba wyrażać już tak wizualnie właśnie w te dni Łomża. To jest taki najważniejszy moment dla mieszkańców Łomży, że chcemy być wspólnotą, chcemy być jednością, chcemy pokazywać wspólne działania dla miasta, czy to będzie w kulturze, w sporcie, w gospodarce, w sferze czy tej społecznej, czy gospodarczej i tutaj myślę, że to jest taki dobry symbol, żeby zjednoczyć naszych mieszkańców w dziele rozwoju naszego miasta.
1: No tak, bo ta flaga tak jakby się zastanowić, to nie jest jakoś bardzo eksponowana na co dzień.
2: No właśnie, ona jest eksponowana w ratuszu, nawet w naszej firmie jest eksponowana na budynku, ale w tej przestrzeni takiej
1: publicznej,
2: no centrum są te flagi, ale jeszcze nie są takie rozpoznawalne. Trzeba właśnie codziennie pracować w tym temacie, żeby ta flaga Łomża, żeby z niej być dumny, bo jeżeli chodzi o herb, to każdy wie, że to jest jeleń przeskakujący przez kamienie, ale już flaga to tak, niektórzy nawet sądzą, że to jest ukraińska flaga.
1: Tak, są takie przypadki, że...
2: No ale to nie jest ukraińska, to jest flaga miasta Łomży, miasta na prawach grodzkich i tutaj musimy to wiedzieć, bo to jest nasze takie, no, jestestwo i postawa, że my mamy swój herb, swoją flagę, swoje władze, swojego prezydenta i swoje miasto, które coraz bardziej pięknieje i trzeba to...
1: Edukować,
2: tak, o to trzeba dbać.
1: Ale te dni Łomży, no to też taka innego rodzaju praca dla waszych pracowników, no trzeba będzie przygotować teren do występu, teren na przyjęcie wielu ludzi, którzy przyjdą bawić, no i potem też posprzątać.
2: No, tu już to nie tylko gospodarka komunalna nad tym pracuje, ale myślę, cały ratusz pracuje na tym, wydziały. My jesteśmy już po zleceniach, po umowach, gdzie zabezpieczymy kosze na śmieci, gdzie będą brygady, które będą sprzątać bezpośrednio i w czasie trwania imprezy, i po imprezie, przed imprezą. Także to jest dużo pracy. To nie tylko... I tak naprawdę, jeżeli to ten mamy już za sobą upiększanie Łomży, skoszone trawniki, to właśnie zajmujemy się obsługą mnóstwa tych imprez, które będą w okresie wiosenno-letnim, bo Łomża ma dużo propozycji, naprawdę ma dużo propozycji dla mieszkańców, żeby wchodzić w te imprezy, uczestniczyć i też, no, czy media, czy mass media robią wszystko, żeby to upublicznić, te różnego rodzaju programy, obchodów są zawieszane na słupach, są w mediach, na portalach internetowych i myślę, że jak Łomżyniak chce skorzystać, to skorzysta z tych imprez, bo naprawdę trzeba uczestniczyć w życiu miasta Łomży, bo wykształcić społeczeństwo obywatelskie jest bardzo trudne, ale też byle jakością nie można ich zachęcić do tego, żeby uczestniczyli w życiu tym społeczno-gospodarczym, bo czy to będą seniorzy, czy to będzie młodzież, czy to będą ludzie dorośli, oni muszą mieć propozycję taką przestrzenną, żeby wyjść, pokazać tą wspólnotę mieszkańców Łomży, żeby zmanifestować swoją jedność z naszym miastem, bo to jest ważne. Czuć się Łomżyniakiem z krwi i kości jest ważne. To nieważne, że ktoś przyjechał z Zambrowa, z Kolna i tutaj pracuje, tu osiedlił się. Ważne, że on chce z nami budować naprawdę piękne miasto i tutaj musimy w tym uczestniczyć naprawdę jako fizyczna osoba, ale też jako firmy, bo też dużo firm sponsoruje wydarzenia, czy to będą sportowe, czy kulturalne. I chwała im za to, że chcą uczestniczyć w życiu miasta.
1: To kiedy wejdziecie jako pracownicy MPGKM właśnie tam na teren Dni Łomży, żeby rozpocząć prace przygotowawcze?
2: My już rozpoczynamy tak naprawdę ten już teraz uczestniczymy, można powiedzieć, jak będą procesje Bożego Ciała, bo dla mnie święto Bożego Ciała to jest taką manifestacją wiary, chrześcijaństwa naszych mieszkańców miasta Łomży, ale nie tylko, bo całego kraju. Tak?
1: Chyba nie ma nigdzie takich procesji jak w Polsce.
2: Tak. To jest taka, z czego my możemy słynąć? No, są we Włoszech różnego rodzaju, w Hiszpanii też, ale one są już w niszowym wydaniu. Natomiast
1: w Hiszpanii są na Wielki Czwartek takie piękne procesje. Tak. I tak jak
2: a my mamy na Boże Ciało właśnie, tak. To rzadko się spotyka w chrześcijańskim świecie i w katolickim, ale u nas jest to bardzo piękne. To jest coś takiego niepowtarzalnego, gdzie nigdzie takiego czegoś nie ma. Ludzie chcą manifestować swoje przywiązanie do chrześcijaństwa, do wiary, do katolicyzmu i my chcemy też żyć jako gospodarka komunalna, ale też działając w imieniu mieszkańców tak naprawdę. Czy oflagować, bo każdą jedną świątynię i tą procesję chcemy flagi papieskie, łomżyńskie, narodowe wywiesić, tak żeby to czuć tą jedność naszych mieszkańców, ale też posprzątać, ładne chodniczki, żeby były, żeby ludzie jakiś ubytek...
1: Żeby było schludnie po prostu.
2: Tak, żeby było schludnie, czysto, tak jak na gospodarza miasta przydało. My się zobowiązaliśmy do tego, żeby działać na rzecz mieszkańców i to robimy. Jakiś ubytek płytki w chodniku, zwracamy na to uwagę, robimy przeglądy, chcemy to posprzątać i to jest pierwszy element gotowości do tych wydarzeń, można powiedzieć, nie tylko z dniami Łomży, ale też muszę powiedzieć, że w Łomży za kilka dni odbędzie się konferencja episkopatu.
0: Tak.
2: I to jest bardzo duże wydarzenie, wydarzenie w skali naszego kraju. Nasz biskup, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, zaprasza wszystkich biskupów i cały, można powiedzieć, Kościół Polski. No i chcemy też w tym uczestniczyć jako służby komunalne, żeby tu było właśnie tak, jak gospodarz przyjmuje swoich gości, żeby naprawdę było to czym się pochwalić, żeby można było wszystkie zakątki wyczyścić, posprzątać, żeby to było ładnie, żeby ludzie widzieli z całej Polski, że Łomża jest czystym, schludnym, pięknym miastem i może zapraszać, tak jak gospodarz jest dobry, to zawsze zaprasza do mieszkania, które jest posprzątane, czyściutkie i gotowe na przyjęcie gości. I w tym działamy. I to będzie następne, bo to będzie bodajże...
1: Przyszły tydzień, szósty...
2: Siódmy chyba, ósmy tak. I dziewiąty, a zaraz trzynasty, czternasty...
1: Dwunasty, trzynasty, czternasty dni Łomży.
2: Dni Łomży właśnie.
1: Czyli
2: także to będzie jeden ciąg, będziemy mieli dużo pracy, ale po to jesteśmy, żeby pracować na rzecz miasta i tutaj się nie boimy tej pracy. Myślę, że czym więcej takich ofert, czy to będą oferty, właśnie jakieś dni... Można powiedzieć Łomży, czy to będzie Dzień Dziecka, czy no, różnych wydarzeń będzie mnóstwo, czy sportowych, czy jakichś kulturalnych i chcemy pomagać w zabezpieczeniu tych świąt, żebyśmy się nie wstydzili swoich gości za to, że przyjmujemy w takim nieładzie jakimś albo broń Boże. Nie, to jest po to, żebyśmy jako miasto się zaprezentowali. Ten wizualny środek, on wróci do nas, bo powiedzą, o, do tej Łomży to fajnie przyjechać, bo
1: jak
2: możemy...
1: To mówią? Jak cię widzą, tak cię piszą.
2: Tak jest. O, to tak ze szkoły podstawowej jeszcze nasi nauczyciele, wychowawcy nam tak mówili, że jak cię widzą, tak cię piszą. I to trzeba, no za to, że się po prostu bierze pieniądze i trzeba tutaj działać, nie ma innego wyjścia, trzeba być... Ale jak to niektórzy mówią, jak praca przynosi zadowolenie, to nie czuje się, że to się pracuje, tak?
1: Tak, panie dyrektorze, ostatnie pytanie. Chciałem jeszcze się dowiedzieć o ulicy Topolową. Kiedy tam ten remont zostanie już zakończony?
2: No, praktycznie już planujemy kończyć w tym tygodniu. Ten tydzień jest krótki, bo jest Boże Ciało, ale myślę, że to jest jutro, jest środa. W piątek to wszystko już tam zamkniemy, bo już tak naprawdę wszystko jest zrobione. Tam jakieś drobne kończące się. Myśmy mieli dzień, dwa takie trochę obsówki, jak to się mówi językiem młodzieżowym, bo tam chodziło o zmianę koncepcji podłączenia energii elektrycznej, ale już to mamy zakończone, prace ziemne są zakończone, trwają ostatnie tam elementy takie, kostki w chodnikach i krawężniki i to wszystko, tam jakieś skrzynki podłączeniowe energii elektrycznej, które zlecaliśmy dla firmy elektrycznej, no i to już praktycznie jest koniec, także zaczynamy. Następne ulice to będzie tam Mała Kraska, to będą inne, mniejsze, takie cały praktycznie 2/3 budżetu obywatelskiego będziemy wykonywać i cały czas mamy co robić, nie narzekamy na brak pracy.
1: Pracy nie zabraknie
2: dla
1: was?
2: Nie zabraknie,
1: no
2: tak.
1: I tutaj stawiamy kropkę, panie dyrektorze. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
2: Dziękuję. Ślicznie państwo również.
3: Nasz gość dnia.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
6: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
4: Po reklamie.

9:58 już minęła, my się zbliżamy do godziny 10:00, o 10:00 wiadomości, a w nich między innymi powiemy o tym, że od jutra wchodzą w życie ważne zmiany. Kierowcy nie będą mogli redukować punktów karnych za drogowe wykroczenia oczywiście, a szczegóły już za niecałe 2 minuty.

0: 11.10. Zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Koniec z błazerią i tak zwanymi chlewkami. Gmina Śniadowo ma oficjalnie nową, wyremontowaną siedzibę. Od jutra ważne zmiany. Kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za drogowe wykroczenia. Strażacy z regionu, którzy gasili pożar w okolicach Wołomina, wrócili już do swoich jednostek. Na ten moment pracownicy Urzędu Gminy Śniadowo czekali niemal 40 lat. Wczoraj odnowiona po gruntownym remoncie siedziba Urzędu Gminy została oficjalnie oddana do użytku. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśnił, że budynek Urzędu Gminy przeszedł gruntowną przebudowę oraz rozbudowę o nowe skrzydła.
2: W budynku tym, w którym się znajdujemy, w tej części dworkowej, tak naprawdę zostały ściany zewnętrzne. Architektura to chcieliśmy utrzymać, bo to jest piękny budynek o architekturze takiej dworkowej z lat 30. poprzedniego wieku i połączyliśmy tę architekturę z architekturą XXI wieku, tak aby ten obiekt po pierwsze był funkcjonalny, dostępny dla mieszkańców, żeby były godziwe warunki pracy dla urzędników.
1: Głos zabrał także starosta Lech Szabłowski, który kiedyś pełnił funkcję wójta gminy Śniadowo.
3: Moje plany z czasów wójtowania i marzenia dzisiaj zostały wypełnione, ale nie przeze mnie, tylko przez pana wójta Rafała Pstrągowskiego. Cieszę się, że właśnie pan Rafał Pstrągowski jest moim następcą tutaj, dzięki jego operatywności, dzięki środkom, które można było pozyskać z Polskiego Ładu, udało się ten budynek wybudować, stary wyremontować i dzięki temu wspaniałe warunki do pracy dla urzędników zostały stworzone i wspaniałe warunki dla przyjęć interesantów i podejmowania wszystkich gości tutaj do Śniadowa będą trafiali.
1: Wójt podczas uroczystości przekazał także symboliczne podziękowania dla parlamentarzystów i samorządowców za wsparcie i pomoc w rozwoju gminy. Pełna relacja jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Zdaniem ekspertów i kierowców, którzy nie zbierają punktów karnych, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach. Inne zdanie mają ci, którym zdarzyło się korzystać z tej możliwości.
5: Są kierowcy, którzy dobrze znają kursy redukujące punkty karne w obecnej formie i nie chcą zmian.
6: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem.
5: Większość kierowców na naszych drogach nie ma punktów lub ma ich niewiele i stara się jeździć zgodnie z przepisami.
7: I się pilnuję i przestrzegam przepisów.
8: Staram się przestrzegać, a jeżeli nawet przekraczam, to przekraczam bardzo, bardzo niewielki sposób. 5% przekroczenia prędkości i tak dalej, raczej powyżej tego rzadko.
5: Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorantz z Instytutu Transportu Samochodowego ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach.
9: System oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
5: W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty.
1: Informacje zebrał Maciej Szefer. Ostatnia grupa strażaków z województwa podlaskiego, która pomagała gasić pożar w okolicach Wołomina, wróciła już do swojej bazy. Do zadań kompanii należało między innymi realizowanie wsparcia wodnego. Ponadto podlascy strażacy pomagali w budowie magistrali wodnej oraz w dogaszaniu zarzewi ognia. W tym momencie wszyscy wrócili już do swoich jednostek, przekazuje ogniomistrz Justyna Kusewicz, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
10: Ostatnia grupa strażaków działających na terenie powiatu wołomińskiego dotarła już do miejsca rozformowania w powiecie zambrowskim. Podlaskich strażaków wchodzących w skład modułu GFFF Białystok przywitał w progu województwa zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Dariusz Łukaszewicz. Po krótkiej odprawie funkcjonariusze wyruszyli w kierunku swoich jednostek macierzystych.
1: Pracujący na Mazowszu strażacy to mundurowi z jednostek w m.in. Białymstoku, Grajewie, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckim czy Siemiatyczach.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Wtedy tym burzom mogą towarzyszyć także silne opady deszczu nawet do 30 mm i porywy wiatru do 55 km na godzinę. Poza tym zachmurzenie duże z przejaśnieniami, 18 stopni teraz, 21 to temperatura maksymalna.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
12: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
11: Po reklamie.

0: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
1: I jak w każdy wtorek po godzinie 10.15 witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie razem z Anią Borusiewicz w podwójnym składzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Wczoraj najmłodsi mieli swoje święto, dziś jeszcze zostajemy właśnie w tym temacie i będziemy rozmawiać o pielęgnacji włosów dzieci. Zaczynając od narodzin, mamy mierzą się u swoich maluszków z ciemieniuchą. Aniu, tutaj sprawdzają się proste sposoby?
2: Tak, przy ciemieniusze nie każdy noworodek czy niemowlę ma problem z ciemieniuchą, ale sama ciemieniucha w sobie jest już albo może być taką oznaką tego, że dziecko ma wrażliwą, delikatną skórę. No i warto od samego początku, od narodzin dzieciaczka jakby przyglądać się tej skórze, czy ta ciemieniucha się robi, żeby jak najszybciej ją zniwelować. Czym szybciej zaczniemy dbać o to, żeby ciemieniucha nie tworzyła się na skórze głowy, tym szybciej zniwelujemy problem, bo jeżeli już mocniej zaklei skórę głowy, no to może być to dużym problemem dla wzrostu włosa, bo cebulka zawsze, pamiętajmy, że potrzebuje tlenu, żeby oddychać. Jeżeli coś jest na skórze głowy, tak właśnie u dzieci ciemieniucha, to może być to w przyszłości problemem do tego, żeby rosły prawidłowo włosy. Także od samego początku, od narodzin przyglądamy się skórze głowy, czy nie tworzy się jakaś powłoka na skórze głowy.
1: Dzisiaj są już dwie szkoły. Ta starsza, czyli naszych mam, i ta nowsza. Wyczesujemy ciemieniuchę, czy też nie?
2: Przede wszystkim ciemieniucha ma coś takiego w sobie, że ona obkleja nam skórę głowy u dzieciaczka i ważne jest to, żeby odpowiednio taką skórę głowy natłuścić. Powiem szczerze, że chyba najbardziej sprawdzony sposób to jest nawet naszych babć, żeby właśnie skórę głowy natłuścić. Może z tą tylko różnicą, że teraz jest większy dostęp do kosmetyków, bo kiedyś nasze babcie robiły to po prostu jakąś oliwą z oliwek. To jest zbyt ciężkie dla skóry głowy, bo to też chodzi o to, żeby nie zapychać dzieciaczkom czy niemowlaczkom skóry, tylko robić to bardzo delikatną, jakąś hipoalergiczną oliwką. Masujemy właśnie taką skórę głowy bardzo delikatnie. Możemy nałożyć jakąś przewiewną czapeczkę, coś w tym stylu, żeby ta oliwka była cały czas na skórze głowy i później bardzo miękką szczoteczką tak systematycznie właśnie wyczesywać tą ciemieniuchę. Ale to, co najważniejsze, żeby zadbać od samego początku, żeby jakoś nie bagatelizować problemu, że może to samo przejdzie, bo nie przejdzie, będzie jeszcze gorzej, a czym więcej warstw właśnie tej ciemieniuchy na skórze głowy u niemowlaczka się zrobi, no tym później ciężko się tego pozbyć.
1: Więc tutaj obserwacja mam jest najlepszym sposobem właśnie tak na to, żeby zwracał uwagę na to, jak to się właśnie rozwija.
2: Powiem też, że ten problem ciemieniuchy nie tylko jakby samych niemowlaczków, bo zdarzają się też dzieci 5-6-letnie, gdzie jest właśnie wrażliwa skóra głowy. Częstym takim problemem jest to, że na przykład są gęste włosy, jest źle wypłukany szampon, gdzieś tam właśnie niedokładnie na czubku głowy, z tyłu głowy, i to też może powodować, że właśnie ta skóra głowy się czopuje i też może mogą powstawać takie jakby odmiany ciemieniucha, że to gdzieś tam się zakleja na skórze głowy. I powiem, że to jest bardzo niezdrowe. Warto o to zadbać właśnie, żeby prawidłowa skóra głowy też jest ważna i u dzieci, i u dorosłych. Także dzieciaczkom też się dokładnie przyglądajmy, jak myją włosy. Nie zostawiałabym raczej samych dzieci właśnie takich nawet 6-7-8-letnich, żeby myły włosy, dlatego że nie mają świadomości tego, żeby szampon dokładnie spłukać. To jest bardzo ważne, żeby produkt myjący był dokładnie spłukany ze skóry głowy.
1: A i też bardzo dokładnie trzeba umyć samą skórę głowy.
2: Tak, oczywiście, to też
1: tutaj przechodzimy już do momentu, kiedy te włosy są dłuższe, zazwyczaj u dziewczynek 4-5-6-letnich. Jakiego szamponu używamy?
2: Przede wszystkim szampon micelarny. Są w tej chwili kosmetyki dedykowane dzieciom, także używamy tych szamponów, które są dziecięce, do naturalnych włosów. Nie robimy i raczej bym nie była nawet, żeby pozwalać dziewczynkom jakby używać swoich kosmetyków, które są do włosów gdzieś tam farbowanych, rozjaśnianych, one mają inne pH i mogą być zbyt obciążające. Po prostu niepotrzebnie możemy wprowadzić jakieś takie właśnie obciążenie dla skóry głowy, że te włosy mogą się zacząć, czy skóra głowy nam przetłuszczać. U dzieci generalnie włosy same w sobie, czy skóra głowy się nie przetłuszcza, dopiero u nastolatków w takiej fazie dojrzewania. Natomiast używanie, wiem, że tak jest, że dziewczynki często lubią jakby mamy kosmetyki używać, ale nie pozwalajmy na

0: włosy, gęste włosy, więc tutaj też jednak trzeba zwracać uwagę, żeby ta skóra głowy i w ogóle włosy były tak dokładnie umyte.
1: Tak, dokładnie umyte, dokładnie spłukane. Absolutnie u dzieci nie trzeba włosów myć codziennie, wystarczy no 2-3 razy w tygodniu, to już jest taki naprawdę maks. Nie przyzwyczajajmy skóry głowy u dzieci do codziennego mycia, bo to nie jest dobre. Dorośli już jakby w swojej fazie życia mają na przykład przyzwyczajenie, że myją codziennie, mają dedykowane kosmetyki, okej, okay, ale u dzieci absolutnie nie jest to zbyt wcześnie na to, żeby codziennie takie włosy przemywać, tego nie stosujemy. 3 razy w tygodniu to już jest naprawdę takie optymalne mycie włosów. Ważne jest właśnie, żeby prawidłowo zawsze, nawet u dzieci, 2 razy umyć włosy, nie tylko raz. Bardzo dokładnie spłukać szampon i u dzieci, zwłaszcza u dziewczynek, jak są dłuższe włosy, chociaż chłopcy też czasami noszą piękne loczki.
0: Tak, ważne szczególnie jest, do tego roku 5., 6.
1: Tak, ważne jest, żeby właśnie przy takich włosach mieć odżywkę do rozczesywania włosów, taka właśnie, która rozplątuje, bo też dzieci właśnie nie lubią czesania, nie możemy tak zostawić włosów, żeby one same w sobie wyschły, nierozczesane, bo to też jest niezdrowe dla końcówek włosów, żeby się żadne kołtuniki, nic w tym stylu nie tworzyły, bo później na sucho jeszcze gorzej jest to rozczesać.
0: I każda mama, która ma córkę i córka ma właśnie długie włosy, to pewnie wie, jaka to jest bolączka. I jest tak. mamo, boli, zostaw.
1: Zostaw, tak. Czyli spryskujemy włosy odżywką. No może być przy rozczesywaniu fajna zabawa, bo odżywka właśnie może być jakaś pachnąca, do tego fajna szczotka. Gdzieś właśnie fajny czas można spędzić przy rozczesywaniu takich włosów, ale ważne jest to, żeby no włosy właśnie prawidłowo rozczesać. U dzieci włosy mogą schnąć same. Fajny sposób...
0: Tak, właśnie o to chciałam zapytać. Mhm. Czy włosy dziewcząt, czy chłopców też przed spaniem, bo zazwyczaj ta kąpiel jest wieczorem, powinny być wysuszone, czy też nie? Czy mogą wyschnąć same?
1: Na pewno nie można nawet u dzieci, żeby w włosach mokrych chodzić spać, bo one się dochodzi do mechanicznego uszkodzenia. Włosy przed spaniem muszą być dobrze wysuszone. No i jeżeli tego czasu do spania zostało niewiele, to lepiej jest je przesuszyć dobrą suszarką. I tu jest bardzo ważne, też raczej nie skłaniałabym się do tego, żeby dziecko samo suszyło sobie włosy, bo ważny jest też sposób suszenia włosów. Zawsze suszarkę trzymamy z góry na dół, zgodnie ze wzrostem łuski włosa, żeby suszarką, broń Boże, nie machać na boki, czy właśnie czasami jest tak, że dzieci sobie biorą do góry nogami, jakby głowę schylają w dół i suszą, bo wtedy dochodzi do mechanicznego uszkodzenia włosów, końcówki będą się rozwajały i właśnie włosy, które są jakby tak odwrotnie suszone, jest jeszcze ciężej rozczesać, czyli z góry na dół prawidłowo suszymy włosy. W międzyczasie można je właśnie szczotką, czy nawet palcami przeczesywać i końcówki włosów zawsze pryskać odżywką nawilżającą, jeżeli problem jest z rozczesaniem włosów i w takich włosach można dobrze przesuszonych iść spać. To, co jeszcze dla dziewczynek często proponuję, bo wiadomo, jak te dziewczynki lubią loki, można właśnie takie włosy, które są w 80%, 90% dosyszone, zwinąć w jakiegoś warkocza i na drugi dzień będą piękne loki.
0: No właśnie i to na pewno sprawi uśmiech na twarzy o poranku. No to Aniu, na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, wybór szczotki. Na co mamy powinny zwracać uwagę, wybierając tę szczotkę do tych włosów
1: córek. U niemowlaczków, u małych dzieci, szczotka przede wszystkim z bardzo miękkim włosiem i możemy właśnie taką szczotką nawet masować niemowlaczką skórę głowy. Uwielbiają to bardzo, bo widać to po minie dzieci. To jest taki bardzo subtelny masaż. Natomiast przy rozczesywaniu ciemieniuchy również taką mięciutką szczoteczką właśnie tak przeczesywać. Przy rozczesywaniu ciemieniuchy ważne jest, żeby nie iść jakby przy czesaniu ze wzrostem włosa, tylko tak jakby w przeciwną stronę wyczesywać tą ciemieniuchę. I tu jest bardzo ważne, żeby szczotka była bardzo mięciutka. Natomiast później już do rozczesywania dzieci właśnie, u których się plączą włosy, takich 3, 4, 5, 6, 7 latków, to najlepsze są szczotki właśnie kauczukowe, takie, które nie są, jakby nie mają sztywnego tego włosia, tak, do rozczesywania, bo to może boleć, tylko no są specjalne szczotki dedykowane nawet i kolorystycznie, nawet takie, które są w kształcie myszki do komputera. Są przeróżne sposoby właśnie, żeby tak zachęcić dzieci do
0: czesania. Przekonać, że to nie jest nic strasznego.
1: Tak, tylko ważne, żeby był właśnie prawidłowy produkt do czesania włosów. Chodzi mi jakby o tworzywo, z czego jest szczotka stworzona, żeby to było tworzywo, które jakby wygina się razem z włosem, żeby to nie była szczotka jakby metalowa, czy taka plastikowa, twarda, bo to będzie bolało przy rozczesywaniu.
0: Więc tutaj chyba metodą prób i błędów trzeba dopasować tę szczotkę i zobaczyć, jaka dziecku najbardziej będzie odpowiadać.
1: Myślę, że to To znaczy dobry sposób sprawdzenia jest to po prostu przejechać palcem po takiej szczotce. Jeżeli ona się jakby przy

0: gina z naszym palcem łatwo, bez problemu, to znaczy, że ona też będzie fajnie rozczesywać włosy. Jeżeli jest sztywna, taka dosyć twarda, fajnie też jest na, jak na końcówce szczotek, szczotki są takie kuleczki, które właśnie też jakby nie rozrywają nam włosów, to też jest to dobre do prawidłowego rozczesywania włosów, tak żeby nie bolało dziecka.
1: Więc jeśli dzisiaj już wiemy, jak dbać o te włosy najmłodszych, to stawiamy tutaj kropkę, ale mówimy do usłyszenia, bo dzisiaj oczywiście, jak po każdej audycji, będzie konkurs, no i nie może być nic innego jak zestaw dla najmłodszych. Także słyszymy się już za kilka chwil. Proszę z nami zostać, będą niespodzianki.
2: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
3: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: My cały czas z Anią Borusiewicz ze studia fryzjersko-kosmetycznego Amelia w Łomży. Jesteśmy w studiu Radia Nadzieja i mamy dla Państwa konkurs. Właśnie teraz do wygrania zestaw dla najmłodszych. Aniu, wygląda to bardzo pięknie, ale Ty opowiesz, co to dokładnie jest.
2: Tak, wygląda pięknie, pachnie pięknie, bardzo fajnie rozczesuje włosy u dzieci, ale może też być u dorosłych, dlatego że jest to odżywka nawilżająca. Ma dziecięcy motyw, pięknie wygląda, jest w żółtym, bananowym kolorze i szczotka, i odżywka.
1: To jest minionkowa odżywka, możemy zdradzić, więc jeśli tak, ktoś ma dzieci, to na pewno będzie wiedział, co to jest.
2: Tak, w kinach ma być, z tego co słyszałam, jakaś nowa wersja filmu, także no, dzieciom będzie się pięknie kojarzyć, bo wiem, że minionki są uwielbiane. No i również szczotka właśnie w takim minionkowym kolorze. Sprawdzałam włosie szczotki, ma bardzo miękkie do rozczesywania, także no super dla dziewczynki, która gdzieś będzie jechała na przykład na kolonie, czy gdzieś na jakiś obóz, to na pewno koleżanki będą zazdrościły, również chłopcom jak najbardziej, ale no, z reguły chłopcy są na krótko strzyżeni, także myślę, że po prostu do dłuższych włosów będzie idealna.
1: Szczególnie dedykowane jest to właśnie dziewczynkom w pięknym, bananowym kolorze, i odżywka, i szczotka, i właśnie to może trafić do kogoś z Państwa. Tylko co trzeba zrobić? Trzeba do nas w tym momencie zadzwonić, podajemy numer do studia 512 123 502 i drugi numer 512 123 503. Czekamy.

0: I mamy już pierwszą słuchaczkę, która dodzwoniła się do naszego studia. Jest z nami pani Bożena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Witamy serdecznie pani Bożeno. To proszę powiedzieć, do kogo trafi ten bananowy, pachnący zestaw do włosów?
1: Trafi do mojej wnuczki. Ona ma bardzo długie włosy i już stosowałyśmy odżywkę, ale...
2: A jakiej długości wnuczka ma włosy?
1: No takie...
2: Do pasa?
1: Nie mogę powiedzieć, ona ma 8 lat, więc ma włosy poza pupę.
0: Jest to co dbać. To i mama, i babcia muszą dbać nawet.
1: Bardzo dbamy, no i właśnie duże problemy są przy rozczesywaniu, po myciu. I stosujemy takie odżywki dla dzieci. Są takie też i spreje do spryskiwania, do łatwiejszego rozczesywania.
2: Tak, to jest właśnie w formie spreju do rozczesywania, bardzo mocno nawilżająca. Jest też szczotka dedykowana do rozczesywania długich włosów, także zestaw na pewno przepięknie się przyda. Jeszcze z tego, co wczytałam się w tą odżywkę, jest tutaj też ochrona UV, także na lato to będzie idealny produkt dla dziewczynki, dla wnuczki.
1: Cieszę.
0: Więc proszę powiedzieć jeszcze, jak wnuczka ma na imię?
1: Eliza,
0: więc pozdrawiamy panie bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście ten zestaw ze studia fryzjersko-kosmetycznego Amelia w Łomży trafia właśnie do was. Życzymy wszystkiego dobrego, dużo słońca i do usłyszenia.
2: I pięknego tygodnia.
1: Serdecznie. Pozdrawiam całe studio i szczególnie panią Anię Borusiewicz, znamy się osobiście.
0: Pani Ania nie poznała, widocznie.
2: Tak, po głosie nie poznałam.
0: Nie poznała, więc pozdrawiamy serdecznie, a jeśli ktoś z państwa chce wygrać właśnie taki zestaw do włosów albo pielęgnację profesjonalną, to trzeba nas słuchać w każdy wtorek po godzinie 10:15, bo takie niespodzianki właśnie rozdajemy. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia w kolejnej audycji za tydzień.

0: Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wożenia apteczek w samochodach. Spekulacje na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. Niektóre media informowały, że obowiązek ten już obowiązuje. Wiceminister Stanisław Bukowiec mówi, że dopiero rozpoczęły się prace nad odpowiednim rozporządzeniem. Zaznaczył, że apteczki nie będzie trzeba wozić we wszystkich autach.
1: Pracujemy nad tym, aby wprowadzić taki obowiązek co do nowych pojazdów, które są po raz pierwszy rejestrowane w Polsce. To rozporządzenie jest na etapie wewnętrznych konsultacji w ramach resortu. Dopiero w przyszłości, pewnie w drugiej połowie roku, będziemy to konsultować z innymi resortami. Myślę, że to jest jednak melodia przyszłości, jeśli chodzi o wejście w życie tego rozporządzenia. Na pewno ono nie wejdzie ani w czerwcu, ani w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
0: Stanisław Bukowiec dodał, że resort rekomenduje posiadanie apteczki w samochodzie ze względu na to, że umożliwia szybkie udzielenie i udzielenie szybkiej pomocy. Za jej brak nie będzie jednak w najbliższym czasie żadnej kary.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Minęła 11:00, czas na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Od jutra obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży. Sprawdzimy w wiadomościach, jak minęła pierwsza noc nocnej prohibicji w Warszawie. W Łomży odbędzie się Noc Świętojańska. Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo. Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Były szef MON Mariusz Błaszczak broni kontraktów zbrojeniowych z Koreą Południową. Z medialnych doniesień wynika, że kontrakty zaciągnięte na sprzęt z tego kraju miały wyżej oprocentowane pożyczki niż w unijnym programie SAFE, a sprzęt miał być produkowany poza Polską. Poseł Błaszczak przekonuje, że SAFE jest mniej korzystny, bo wymusza zakup sprzętu tylko z Europy.
3: Rząd Donalda Tuska wciska nas w pożyczkę, bo to nie są dotacje, to jest pożyczka. 180 miliardów złotych, trzeba będzie spłacić 360 miliardów. Ta pożyczka jest zawężona do sprzętu europejskiego, a sprzęt ten najistotniejszy, najważniejszy, najbardziej sprawny to sprzęt amerykański i koreański.
1: Kontrakty zbrojeniowe z Koreą Południową były zawierane od 2022 roku na setki czołgów, haubic, systemy rakietowe czy samoloty bojowe.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Warszawa przeżyła pierwszą noc po wprowadzeniu nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Między 22 a 6 rano nie można sprzedawać alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Część sklepów całodobowych postanowiła zmienić dotychczasowe godziny pracy.
4: Wybiła godzina Z. W Warszawie obowiązuje już całkowicie nocna prohibicja. Spróbujmy wejść do sklepu całodobowego na Starym Mokotowie.
5: Plan był taki, żeby lodówki były zamknięte, miała być otwarta tylko lodówka z piwem zero, ale no niestety ktoś nie dopilnował zamknięcia. No więc przez okienko cały czas sprzedaż artykułów spożywczych bezalkoholowych będzie się odbywała do rana. Po sklepie hasać na ten moment jeszcze nikt nie będzie.
4: Pojedźmy zatem na stację benzynową, gdzie również powinna zacząć obowiązywać nocna prohibicja.
6: Dobry wieczór.
7: Niestety, alkohol nie mogę sprzedać.
6: Nie może pan?
7: Po 22 nie da rady.
4: To może taksówkarze będą gdzieś wozić alkohol w bagażnikach czy w schowkach?
8: W aplikacji zaznaczyłem, że nie robię żadnych zakupów. Jak już prowadzili na Pradze i na tym, to jeździłem przez stację, woziłem ludzi, żeby kupowali w innej dzielnicy, ale tak to nikt mi nie proponował.
1: Sytuację w Warszawie sprawdzał reporter Michał Makowski. Za złamanie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie grozi do 5000 zł grzywny, utrata koncesji na sprzedaż alkoholu oraz brak możliwości wystąpienia o nową koncesję przez kolejne 3 lata. Nocna prohibicja nie obowiązuje w restauracjach, barach i pubach oraz w strefie wolnocłowej na lotnisku Chopina. To będzie rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd planuje zakazać używania telefonów nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zajmą się dziś ministrowie. Początek posiedzenia o godzinie 11:00. W porządku obrad jest też ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie.
9: Dzieci spędzają przed ekranem smartfona nawet do 7 godzin dziennie. Premier Donald Tusk uważa, że to nie jest już tylko problem telefonów komórkowych w szkołach, ale wręcz cywilizacyjny problem narastającego uzależnienia od telefonu komórkowego, komputera czy gry. Rząd planuje działać szybko, tak by nowe prawo obowiązywało od 1 września tego roku. Od zakazu używania telefonu w szkołach będą wyjątki. Dzieci będą mogły korzystać z elektroniki za zgodą nauczyciela do celów dydaktycznych. Użycie telefonu będzie dozwolone w przypadku choroby dziecka, niepełnosprawności czy w przypadkach uzasadnionych medycznie, na przykład do mierzenia poziomu glukozy. Ministrowie zajmą się także przepisami, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Dostawcy takich treści będą odpowiedzialni za skuteczną weryfikację wieku użytkowników. Już nie wystarczy stosowana dotychczas deklaracja internauty. Autorzy projektu nie narzucają dostawcom, z jakiej formy sprawdzania wieku mają korzystać. Ważne, by metoda była skuteczna i nie naruszała prawa do prywatności.
1: Informacje zebrała Sylwia Białek.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Będzie to przestrzeń pełna atrakcji, nawiązująca do dawnych słowiańskich zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku. Na łomżyńskich bulwarach 21 czerwca odbędzie się Noc Świętojańska. W programie znajdzie się tradycyjny obrzęd Nocy Świętojańskiej, któremu towarzyszyć będą występy zespołów ludowych prezentujących regionalną muzykę i taniec, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krenicka.
10: Będzie taka typowa Noc Świętojańska. Będziemy pleść wianki, będzie parada na rzece, będą zespoły folkowe śpiewały, będą tańce. No i zapraszam Państwa i taki proponuję dress code na biało. Oczywiście nie będzie to biletem wstępu, ale miło by było, gdybyśmy się postarali ubrać na biało na tę Noc Świętojańską.
1: Planowane wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 17 do 22 na łomżyńskich bulwarach. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Najważniejsze informacje o godzinie 13 przedstawi Bartek Święciński.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś dla naszego regionu obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Wtedy może też mocniej padać deszcz i silniej powiać wiatr. Na termometrach temperatura maksymalna to 21 stopni, teraz około 19. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a jutro podobnie jak dziś 19 stopni i zachmurzenie umiarkowane.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
12: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
13: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
11: Po reklamie.

0: Polscy biskupi spotkają się za tydzień w Łomży. Zebranie plenarne Polskiego Episkopatu potrwa 3 dni. Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce ad hortas i Amoris Laetitia to główne tematy 405. zebrania plenarnego, zapowiada biskup Marek Marczak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
1: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata.
0: Biskupi będą kontynuować także temat komisji do spraw pedofilii w Kościele. Ta została powołana w marcu. Trwa poszukiwanie jej przewodniczącego. Miejscem czerwcowego zebrania jest nasza diecezja z racji stulecia istnienia.
1: Biskupi będą sprawować mszę świętą w łomżyńskiej katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, obchodzącej jubileusz 500-lecia istnienia. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w Kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, zbudowanym jako wotum za 1000 lat obecności chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej.
0: A liturgią będzie przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda i prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

0: Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku, 4 czerwca, bezpieczeństwa na polskich drogach będzie strzec nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Celem jest zminimalizowanie zagrożenia i wykluczenie z ruchu kierowców, którzy są zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że mundurowi zwrócą uwagę na kilka rzeczy.
1: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
0: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że wiosną i latem dochodzi do największej liczby wypadków, znacznie większej niż w sezonie jesienno-zimowym. Rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński zwraca uwagę, że jedną z przyczyn jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa w czasie, gdy warunki na drodze są lepsze.
2: Podczas dobrej, słonecznej, ciepłej aury kierowcy są bardziej rozluźnieni, zbyt ochoczo wciskają pedał gazu. Jak wiemy, to prędkość w największym stopniu determinuje powstawanie wypadków drogowych. To właśnie w miesiącach letnich, czerwiec, lipiec, sierpień, dochodzi do największej liczby zdarzeń wypadków drogowych, a nie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy te warunki drogowe są najtrudniejsze. A zatem ta dobra, słoneczna pogoda bardzo często usypia naszą czujność.
0: W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała doszło do 481 wypadków, w których zginęło 27 osób, a 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu.

Miało być pięknie, słonecznie i upalnie, ale prognozy na dziś mówią nam, że ten czerwcowy weekend, ten dłuższy czas odpoczynku związany z uroczystością Bożego Ciała, no niestety ma być deszczowy i wcale nie tak upalny, jak mówiły pierwsze prognozy. Rzeczywistość pogodowa, jeśli chodzi o dziś na czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, wygląda tak, że temperatura niewiele albo wcale nie będzie przekraczała 20 stopni. Bądźmy także przygotowani w tym czasie na przelotne lub nawet nieco większe opady deszczu. Dopiero w kolejnym tygodniu ma się zrobić znacznie cieplej. 19 stopni jutro w środę, w czwartek także 19, w piątek 23, w sobotę i niedzielę po 21 stopni.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzata pyta mnie, czy znam pochodzenie powiedzenia spuścić nos na kwintę. Przecież to termin muzyczny. Nie znajduję, pisze pani Małgosia, w internecie wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Szukamy wszystkiego w internecie i nie zawsze znajdujemy. Rzeczywiście, kwinta to termin muzyczny. To była najcieńsza struna. Bas to była struna gruba, właściwie niska. Można by powiedzieć, że w strunach powinno się z wysokiej na niską spuszczać. Tymczasem było odwrotnie i mówiło się, że już w XVII wieku spuścić z basu na kwintę, czyli spuścić z tonu, czyli cienko śpiewać. I to spuścić z tonu oznaczało, że ktoś przestał już być wyniosłym czy podniosłym, a właśnie zaczął się zachowywać skromniej czy pokorniej. Ale gdzie tutaj ten nos? No, czasami mówiło się też o człowieku, że zwiesił nos, czy nos mu się wyciągnął, o kimś, kto pochylił głowę, w związku z czym ten nos zaczął być skierowany gdzieś do dołu. Wydaje mi się, że można to powiązać jeszcze z jedną sprawą. Choć nie ma na to bardzo wyraźnych potwierdzeń, to ta hipoteza wydaje mi się dość atrakcyjna. Popatrzmy na cyferblat zegara. Popatrzmy na jego tarczę. Gdzie mieści się tam godzina piąta? Już dość nisko. Mogę sobie wyobrazić, że ktoś, kto trzyma na tercji nos, czyli na godzinie trzeciej, no to ma ten nos skierowany do przodu i dość wysoko. A na kwintę, kiedy spuścił, to już pokazuje on godzinę piątą. Quintus to piąty po łacinie. I już wtedy ma ten nos spuszczony, a co za tym idzie i głowę spuszczoną i zachowuje się już pokorniej i wcale nie ma takiej dumy w sobie. Może i to odgrywało jakąś rolę. W każdym razie spuszczenie z basa na kwintę dzisiaj już nie jest używane, a nos owszem na kwintę czasem niestety spuszczamy.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
2: Ogłoszenie nadawcy.

A to jest wtorkowe jeszcze przedpołudnie przez 4 minuty z Radiem Nadzieja. O godzinie 12 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy. Na naszej antenie oczywiście modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Jest to zwycięstwo nad grzechem, nad starym człowiekiem, który tkwi głęboko w każdym z nas. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Święty Paweł mówi o Adamie i o Chrystusie. Mocą Boga, która za sprawą Jezusa Chrystusa działa w nas przez Ducha Świętego, człowiek powołany jest do zwycięstwa nad sobą, do zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Zwycięstwo takie oznacza życie w prawdzie, prawość sumienia, miłość bliźniego, zdolność przebaczania, rozwój duchowy naszego człowieczeństwa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn i wójt gminy Łomża Piotr Kłys zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
5: Zakochać się można.
0: Po reklamie.

0: A to odświeżona wersja jednego z największych przebojów Natalii Kukulskiej, a więc Dłoń w wersji z roku 2026. Już 13 minut po godzinie 12. Przypominamy, za jazdę bez kasku będzie mandat, zapłacą go rodzice. Już jutro, 3 czerwca, wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerze, hulajnogach i wszelkich innych pojazdach osobistego użytku. Antoni Rzeczkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mówi, że za wykroczenie odpowiedzą opiekunowie prawni.
1: Policjanci będą stali na straży tych przepisów, będą reagować na wszelkiego rodzaju wykroczenia popełnione w tym zakresie, przy czym należy tutaj podkreślić, że odpowiedzialność prawna spoczywa tutaj na opiekunach, więc w momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
0: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że kask skutecznie chroni głowę przed urazami powstałymi w wyniku upadku. Anna Zielińska z Instytutu mówi, że kask może nawet ocalić życie.
2: Stosowanie kasków przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. Niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80%.
0: A za jazdę bez kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł.

0: Dotychczasowa siedziba Urzędu Gminy w Śniadowie, żartobliwie nazywana chlewkami, to już przeszłość. Wczoraj oficjalnie otwarto nowy trzykondygnacyjny budynek po gruntownym remoncie. Wójt gminy Rafał Pstrągowski wyjaśnia, że budynek Urzędu Gminy przeszedł gruntowną przebudowę i rozbudowę o nowe skrzydło.
1: W budynku tym, w którym się znajdujemy, w tej części dworkowej, tak naprawdę zostały ściany zewnętrzne. Architektura to chcieliśmy utrzymać, bo to jest piękny budynek o architekturze takiej dworkowej z lat 30. poprzedniego wieku i połączyliśmy tę architekturę z architekturą XXI wieku, tak aby ten obiekt po pierwsze był funkcjonalny, dostępny dla mieszkańców, żeby były godziwe warunki pracy dla urzędników.
0: Starosta łomżeński Lech Szabłowski, w przeszłości wójt gminy Śniadowa, mówił o tym, że zarówno urzędnicy, jak też interesanci od dawna czekali na gruntowny remont budynku.
2: Moje plany z czasów wójtowania i marzenia dzisiaj zostały wypełnione, ale nie przeze mnie, tylko przez pana wójta Rafała Pstrągowskiego. Cieszę się, że właśnie pan Rafał Pstrągowski jest moim następcą tutaj, dzięki jego operatywności, dzięki środkom, które można było pozyskać z Polskiego Ładu, udało się ten budynek wybudować, stary wyremontować i dzięki temu wspaniałe warunki do pracy dla urzędników zostały stworzone i wspaniałe warunki dla przyjęć interesantów i podejmowania wszystkich gości tutaj do Śniadowa będą trafiali.
0: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że urzędnicy muszą mieć godne warunki do pracy.
3: Ostatni remont to rok 1980, więc trzeba było ten budynek dostosować do przepisów obowiązujących, ale ma służyć i pracownikom, urzędnikom, którzy na co dzień spędzają wiele godzin w tym budynku, ale też służyć mieszkańcom, którzy przychodzą załatwić swoje sprawy, rozwiązać swoje problemy i oby takich inwestycji było jak najwięcej. Budynki użyteczności publicznej od wielu lat są modernizowane.
0: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek

0: dużo, dużo lepsze warunki niż wcześniej.
1: Poświęcenia budynku dokonał ksiądz Tomasz Wilga, proboszcz parafii w Śniadowie. A łączny koszt inwestycji to 9 700 000 zł. 8 milionów złotych pozyskano z rządowego programu Polski Ład. 500 000 to pieniądze z funduszu wsparcia gmin i powiatów od samorządu województwa podlaskiego. A prace budowlane trwały 3 lata.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Prawie 1 400 000 zł trafi do 15 jednostek WOPR i policji na Mazowszu. Samorząd województwa przed sezonem wodnym wsparł ratowników i służby patrolujące akweny. Jak mówi marszałek Adam Struzik, powinien istnieć państwowy system wspierania jednostek zapewniających bezpieczeństwo obywatelom.
1: To jest kwestia bezpieczeństwa całego województwa. WOPR-y są takim niezbędnym elementem. Uważam, że powinny być rozwiązania systemowe, państwowe, ustawowe nawet. Przecież służby ratownicze to również ochotnicza straż pożarna, czy właśnie wodno-ochotnicza pogotowia ratunkowe. Jakiś system powinien być, no ale ponieważ go nie ma, no to my wspieramy WOPR-y.
0: Robert Rodzikiewicz z WOPR legionowo podkreśla, że wszystkie jednostki ratowników wodnych w Polsce borykają się z problemami finansowymi. Bez wsparcia samorządów nie mają jak funkcjonować i ratować.
2: Koledzy z Mazur, z Giżycka mają kłopot finansowy. Medialnie to poszło przecież w całej Polsce. Ta sprzedaż ich łodzi ratunkowej po to, żeby ratować budżet. Każda jednostka boryka się z mniejszymi lub większymi problemami finansowymi. Pieniądze są niezbędne do tego, żeby naprawić nasz sprzęt, dokupować nowy, żeby do tego nowego i starego wlewać paliwo.
0: Za wsparcie finansowe samorządu Mazowsza umożliwi się zakup skuterów wodnych, dronów czy skafandrów ratowniczych, a także wsparcie to pomoże w finansowaniu stałych dyżurów ratowniczych i patroli wodnych. W Polsce funkcjonuje ponad 200 terenowych jednostek WOPR. Michael Jackson i Justin Timberlake w duecie już teraz na antenie Radia Nadzieja. Co 24 minuty 13.

0: Będzie to przestrzeń pełna atrakcji, nawiązująca do dawnych zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku. Na łomżyńskich bulwarach 21 czerwca odbędzie się Noc Świętojańska. W programie tradycyjny obrzęd Nocy Świętojańskiej, któremu towarzyszyć będą występy zespołów ludowych prezentujących regionalną muzykę i taniec, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
1: Będzie taka typowa Noc Świętojańska. Będziemy pleść wianki. Będzie parada na rzece, będą zespoły folkowe śpiewały, będą tańce. No i zapraszam Państwa i taki proponuję dress code na biało. Oczywiście nie będzie to biletem wstępu, ale miło by było, gdybyśmy się postarali ubrać na biało na tę Noc Świętojańską.
0: A więc 21 czerwca na łomżyńskich bulwarach Noc Świętojańska od 17 do 22.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Jest 13:00, czas na wiadomości. Przedstawi je Bartek Święciński.
1: W przyszłym tygodniu w Łomży odbędzie się zebranie plenarne KEP. Rząd przyjął zakaz smartfonów w szkołach. Kolno chce zbudować instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce posynodalnej ekshortacji apostolskiej Amoris Laetitia. To główne tematy kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które w przyszłym tygodniu od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży. To jednak nie jedyne sprawy, nad którymi pochylą się biskup i o czym mówi biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEP.
2: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.
1: Do Łomży przyjadą biskupi z całej Polski. To szczególnie ważne dla diecezji łomżyńskiej, bo ostatnie takie spotkanie w mieście miało miejsce 17 lat temu, podkreśla ksiądz Jan Krupka.
3: To był wtedy tak zwany rok świętego Brunona i 1000 lat od tej misjonarskiej posługi. Tym razem księża biskupi właśnie zdecydowali się, wybrane zostało nasze miasto, wybrana została Łomża, aby zauważyć ten rok jubileuszowy, który przeżywamy stulecie powstania diecezji łomżyńskiej w 1925 decyzją ówczesnego Ojca Świętego Piusa XI.
1: Ważnym punktem spotkania będzie msza święta dziękczynna sprawowana w katedrze łomżyńskiej w poniedziałek 8 czerwca o 18 pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. Mszy świętej w tej świątyni przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Dziś projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Zakaz ma dotyczyć lekcji przerwlekcyjnych. Minister edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ramach trasy Kompas Jutra wielokrotnie pytałam nauczycielki i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
1: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi. O zwołanie spotkania szefów partii koalicyjnych zaapelowała do premiera Donalda Tuska przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. To kolejny apel w tej sprawie. Jak mówiła minister funduszy i polityki regionalnej, terminu spotkania nadal nie ma. Powinien go wyznaczyć Donald Tusk.
6: W moim przekonaniu powinien zarządzać tą koalicją w taki sposób, żeby się koalicja między sobą komunikowała. Jeżeli zarządza w taki sposób, że od miesięcy się nie spotykamy, nie ma przestrzeni do rozmowy, do zawierania kompromisów, to potem są konsekwencje, że koalicja nie działa skutecznie i wszyscy są z tego niezadowoleni. Ludzie oczekują skutecznie i zgodnie działającej koalicji. Ja jeszcze nie słyszałam o koalicji, która ma skutecznie i zgodnie działać, jeżeli ze sobą nie rozmawia.
1: Ostatnie spotkanie liderów koalicji rządzącej odbyło się w lutym.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Miasto Kolno chce zbudować instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii na dwóch miejskich obiektach sportowych. W tym celu udało się pozyskać prawie 400 tysięcy złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Burmistrz Andrzej Duda mówił na naszej antenie, że obecny system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych sprawia, że ich właściciele nie zyskują już tak bardzo jak kiedyś. Dodaje, że aby odnawialne źródła energii były bardziej opłacalne, potrzeba magazynów energii.
7: W niektórych segmentach potrzebujemy tej energii w nocy, tak? W nocy nam nie świeci słońce panele nie produkują, więc instalujemy magazyny energii, żeby w dzień te magazyny czy te akumulatory były ładowane, a w nocy będziemy wykorzystywać tę energię na przykład na basenie.
1: Na basenie miejskim istniejąca instalacja zostanie rozbudowana wraz z montażem magazynu energii. Z kolei na stadionie miejskim powstanie całkiem nowa instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem.
4: Dobry pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Wtedy może intensywniej popadać i wiatr do 55 km na godzinę. 21 to temperatura maksymalna na dziś. W nocy spadnie do 12, a jutro maksymalnie do 20. Zachmurzenie będzie umiarkowane.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
10: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.

0: Chociaż inflacja w maju spowolniła do 3,1%, obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, tak uważają eksperci. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie poznamy dziś po południu. Ekonomistka Monika Kurtek mówi, że dane o inflacji w maju zdejmują z członków Rady presję podnoszenia stóp.
1: Ten odczyt okazał się nie tylko niższy od kwietniowego, ale również sporo niższy od średnich oczekiwań rynkowych, a te średnie oczekiwania rynkowe kształtowały się w okolicach 3,6-3,7%. No i przez to, że ta inflacja pozostała w celu tak naprawdę inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, nie przekroczyła tej górnej granicy, to myślę, że Radzie zdejmuje właśnie sporo tej presji na podwyżki stóp procentowych.
0: Górna granica celu Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,5%. Zdaniem Moniki Kurtek pierwsze obniżki stóp procentowych będą możliwe dopiero w drugim kwartale przyszłego roku.
1: Inflacja w porównaniu do początku roku jest jednak na wyższych poziomach. Ona przekracza te 3%. Na początku roku mieliśmy powyżej 2%. I powrót do tych 2% poziomów wydaje się, że jest możliwy dopiero z początkiem drugiego kwartału przyszłego roku, 2027. Więc być może wtedy Rada będzie miała tą przestrzeń do tego, żeby stopy jeszcze trochę obniżyć, ale wydaje się, że do tego momentu, zwłaszcza gdyby konflikt się przedłużał na Bliskim Wschodzie, to o obniżkach raczej myśleć nie można.
0: A podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%.

0: Instytut Pileckiego upamiętnił Rosalię Sochę, zamordowaną przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość odsłonięcia głazu z pamiątkową tablicą odbyła się w Woli Rafałowskiej koło Rzeszowa w ramach programu Zawołani po imieniu. Upamiętnia on Polaków, którzy stracili życie ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Samotnie mieszkająca w Woli Rafałowskiej Rosalia Socha ukrywała w swoim domu nawet do 10 Żydów, mówi historyk Instytutu Pileckiego Kamil Kopera.
1: W sierpniu 1942 roku rozpoczęła pomoc kilku Żydom znanym sobie z okresu przedwojennego, mieszkańcom tej samej miejscowości i okolicznych wiosek, czyli Wola Rafałowska, Zabratówka, Błędowa, Tyczyńska. Łącznie przez jej dom przewinęło się około 10 osób.
0: Mówi historyk, a według ustaleń badaczy Instytutu 13 września 1942 roku w wyniku donosu jednego z mieszkańców wsi do domu Rosalii Sochy przyjechali niemieccy żandarmi.
1: Niemcy rozpoczęli przeszukanie zabudowań i odkryli w domu 8 osób. Cała grupa ukrywała się na strychu i w przybudówce domu Rosalii. Fajga, czyli najmłodsza 14-letnia dziewczyna, zdołała uciec. Tak samo jej ciotka Regina, natomiast szóstka osób, Isaac Goldman, dwie kobiety i trójka dzieci, została złapana przez Niemców i została zastrzelona. Sama Socha uniknęła podobnego losu, nie było jej wówczas w domu.
0: Niemcy kilkukrotnie próbowali złapać Rosalię Sochę. Ostatecznie się to im udało 19 grudnia 1942 roku, kiedy żandarmi ponownie przybyli do wsi. Odnaleźli kobietę i zamordowali ją strzałem w tył głowy. Żydówki, którym udało się uciec przed Niemcami, przeżyły wojnę. To dzisiejsze wydarzenie w Woli Rafałowskiej jest 41. upamiętnieniem w ramach programu Instytutu Pileckiego Zawołani po imieniu. Do tej pory Instytutowi udało się przywrócić zbiorowej pamięci 103 osoby, które straciły życie z rąk Niemców, niosąc pomoc skazanym na zagładę Żydom. Uroczystości takie odbywały się także w naszym regionie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

drogi biało-srebrzystej, truszki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich

0: Ostatnia grupa strażaków z województwa podlaskiego, która pomagała gasić pożar w okolicach Wołomina, wróciła do swojej bazy. Do zadań kompanii należało m.in. realizowanie wsparcia wodnego. Ponadto podlascy strażacy pomagali w budowie magistrali wodnej i w dogaszaniu zarzewi ognia. W tym momencie wszyscy wrócili już do swoich jednostek, przekazuje ogniomistrz Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Ostatnia grupa strażaków działających na terenie powiatu wołomińskiego dotarła już do miejsca rozformowania w powiecie zambrowskim. Podlaskich strażaków wchodzących w skład modułu GFFF Białystok przywitał w progu województwa zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Dariusz Łukaszewicz. Po krótkiej odprawie funkcjonariusze wyruszyli w kierunku swoich jednostek macierzystych.
0: A pracujący na Mazowszu strażacy to mundurowi z takich jednostek jak Białystok, Grajewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie czy Siemiatycze.

0: Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi i drifty. Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorantz z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego te zmiany to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.
1: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
0: Przypominamy także, że od jutra wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Już tylko 7 minut, brakuje do godziny 14. O 14 zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości, a do 14 jeszcze zaśpiewają Marika i Paweł Domagała w duecie, a później Sam Smith.

0: minęła 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Do 1 000 000 złotych kary dla platform, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku w przypadku treści pornograficznych. Nowy dowódca operacyjny mówi o nocnym poderwaniu myśliwców. Będzie to kolejna okazja do publicznego wyznania wiary. W czwartek ulicami polskich miast i miejscowości przejdą procesje Bożego Ciała. Do 1 000 000 złotych kary otrzymają platformy internetowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku w przypadku stron pornograficznych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że celem nowych rozwiązań jest ochrona niepełnoletnich przed szkodliwymi treściami.
2: Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy. Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma niemałą karę.
1: Weryfikacja wieku ma być anonimowa, bez naruszania prywatności. Propozycja rządu zakłada kontrolę dostępu nie tylko do stron pornograficznych, ale m.in. też do treści nawołujących do samobójstw czy promujących przemoc. Według Ministerstwa Edukacji średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nowy dowódca operacyjny generał Ireneusz Nowak gotowy do objęcia obowiązków. Po tym jak prezydent Karol Nawrocki wręczył mu dziś nominację na stanowisko, od razu podjął zadania. W rozmowie z dziennikarzami odniósł się do minionej nocy i poderwania myśliwców i sił sojuszniczych w ramach przeciwdziałania atakom Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Generał przypomniał, że nocne poderwanie pary dyżurnych myśliwców było zadaniem, które od dłuższego czasu wykonują nasze wojska.
4: Te samoloty, ich załogi, ich obsługi są w 15-minutowej gotowości do startu i to nastąpiło dzisiejszej nocy. Starty samolotów nastąpiły pomiędzy północą a pierwszą w nocy. Były poderwane nie tylko polskie samoloty, były również w powietrzu samoloty francuskie na samolotach Rafale, ponieważ Francja akurat jest w tym slocie, który wspiera ochronę polskiej przestrzeni powietrznej w ramach operacji Easter Sentry.
1: Do działań nocnych skierowano także samolot do tankowania w powietrze, aby piloci myśliwców spokojnie wykonywali swoje zadania i bez konieczności lądowania i uzupełniania paliwa mogli patrolować polską przestrzeń powietrzną. Nocna operacja zakończyła się po 3:30 nad ranem. Będzie to kolejna okazja do publicznego wyznania wiary. W czwartek ulicami polskich miast i miejscowości przejdą procesje Bożego Ciała. Tego dnia miejscem szczególnym na mapie Polski będzie Myszyniec. Myszyniecka procesja łącząca wiarę z kulturą kurpiowską została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chcemy, żeby to było piękne świadectwo wiary, które pójdzie na całą Polskę, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski.
5: Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna, nasza nadzieja i jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
1: Uroczystość Bożego Ciała w Myszyńcu rozpocznie się mszą świętą o 11:00.
5: Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13:00. Od godziny 13:00 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13:30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy.
1: Msza święta, jak i procesja będą transmitowane przez Telewizję Polską.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek rowerzyści z Ostrołęki oficjalnie rozpoczęli walkę o tytuł rowerowej stolicy Polski dla swojego miasta. Miłośnicy dwóch kółek przejechali trasę liczącą ponad 11 km. Rowerowa stolica Polski to ogólnopolski konkurs skierowany do miast i gmin. Uczestnicy zbierają kilometry pokonane na rowerze za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta, która zapisuje każdy przejechany dystans. każdy kilometr trafia na konto wybranego miasta, zwiększając jego dorobek w klasyfikacji generalnej, mówi rzecznik ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
6: Przez cały czerwiec mieszkańcy Ostrołęki będą zbierać punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie. Cel jest jasny – pokazać rowerową siłę miasta i wykręcić na dwóch kółkach jak najlepszy wynik. W ubiegłym roku Ostrołęka znalazła się na wysokim 9. miejscu w kraju. Wynik był wyraźnym sygnałem dla władz miasta, że infrastruktura rowerowa jest potrzebna i warto w nią inwestować. Na terenie miasta jest ponad 30 km ścieżek rowerowych. Cały nasz podregion ostrołęcki jest pod tym względem w ścisłej krajowej czołówce. Zajmuje 3. miejsce w Polsce z wynikiem 13,2 km dróg rowerowych na 10 tysięcy mieszkańców.
1: Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, założyć konto, wybrać kategorię rywalizacji, następnie miasto oraz grupę, w której chce się zdobywać kilometry. W rywalizacji bierze również udział miasto Łomża.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A w drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego prognozowane są i ostrzegamy przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Wtedy silnie popada deszcz i może też mocniej powiać wiatr. 21 stopni na termometrach w drugiej części dnia, 12 stopni w nocy. Jutro nieco tylko mniej niż dziś, bo 20 stopni to temperatura maksymalna. Zachmurzenie ma być umiarkowane.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Już 6 minut po godzinie 14:00 to jest wtorkowe popołudnie. Spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja. O 14:15 zapraszam na audycję z cyklu W Pułapce Nałogów, a dziś zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
9: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13:00 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18:40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20:30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
10: Kochać, zakochać się można.
7: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej profilaktycznej audycji w Pułapce Nałogów. A dzisiaj moim gościem jest pan Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Porozmawiamy sobie o hazardzie. Zacznijmy może od tego, czy hazard jest dla ludzi.
2: Dosyć trudne pytanie, wie pan, bo to zależy często od tego, czy my mamy skłonność i podatność do pewnych chorób, problemów.
1: Czyli jest dla ludzi, ale nie dla wszystkich?
2: Pewnie nie dla wszystkich, natomiast generalnie uważam, że można grać, natomiast trzeba mieć jakąś wiedzę o sobie, żeby takimi rzeczami się parać, zajmować, czy próbować bawić, tak?
1: I wiedzieć,
2: ma służyć zabawie.
1: I wiedzieć, kiedy postawić granicę.
2: Tak, natomiast wydaje mi się, że to może być czasami trudne, po prostu.
1: Chodzi mi o to, że, potem teraz przykład, ktoś gra sobie w totka, gra sobie w zakładach bukmacherskich na jakieś niskie sumy, niskie kwoty, nie robi tego regularnie, powiedzmy raz na kilka tygodni. Czy taka osoba kontroluje te swoje uzależnienie, czy już wtedy wpada w nałóg?
2: Pan powiedział, czy kontroluje swoje uzależnienie.
1: Źle to powiedziałem. Chodziło mi o to, czy kontroluje to, że nie wpadnie w uzależnienie.
2: Okej. Znaczy, powiem tak, jeżeli kontroluje, a to jest właśnie pytanie, kiedy my jesteśmy przekonani o tym, że kontrolujemy, a kiedy tak naprawdę kontrolujemy. Czyli na ogół, jeżeli to granie jest spontaniczne, zdarza się od czasu do czasu i nie angażuje czasu i środków dużych, no to taka osoba kontroluje pewnie i nie przynosi to, nie wiąże się z jakimiś problemami czy szkodami. Więc można grać, jeżeli to nie wiąże się ze stratą, z przegraną, z problemami w życiu, z problemami finansowymi, z zadłużaniem się.
1: No właśnie, bo to też niesie takie konsekwencje życiowe, uzależnienie. Jeśli już dojdzie do tego uzależnienia, no to człowiek może właśnie stracić nie tylko pieniądze, ale też często rodzinę, szacunek innych ludzi.
2: Tak jest, zgadza się. Jeżeli ktoś się uzależni, no to wiąże się to z pewnymi specyficznymi konsekwencjami, tak? Jak w każdym zresztą uzależnieniu. Uzależnienia prowadzą do destrukcji i do dezorganizacji poważnej życia u osób. Problemów w zarządzaniu tym życiem, no, w szerokim kontekście.
1: A w wypadku hazardu na przykład, czym to się może charakteryzować, się na przykład tym, że popadamy szybko w długi na jakieś niewyobrażalne kwoty?
2: Czy wie pan, długi to już jest pewne takie, powiedział, materialne problemy związane z tym hazardem. Natomiast często pojawiają się takie problemy natury społecznej, psychologicznej, a dopiero później problemy związane właśnie z zarządzaniem swoim życiem, swoim zachowaniem, no i utrzymywaniem jakiejś uczciwej postawy życiowej.
1: Kiedy coś takiego się pojawia, to konkretnie jakie to są odczucia tej osoby, nawet już uzależnionej, która już chyba wtedy widzi, że ma problem?
2: Trudno mi powiedzieć o odczuciach, to pewnie trzeba by jakoś rozpatrywać zawsze indywidualnie. Natomiast jak funkcjonuje, może łatwiej byłoby mi powiedzieć taka osoba, tak? Czy charakterystyczne jest dla takiej w uzależnieniu od hazardu, zresztą jak w większości uzależnień, ponieważ wiąże się uzależnienie od hazardu z podobnymi uzależnieniami, jak uzależnienia chemiczne, takie jak alkoholizm czy narkomania. Charakterystyczne cechy to jest coś takiego jak uczucie przymusu grania i to taka osoba na ogół już odczuwa i zaczyna skupiać coraz więcej uwagi, poświęcać graniu, czasu, i zaczyna to za nią po prostu chodzić.
1: Po prostu ciągnie ją do hazardu, tak?
2: I to jest taka... Powiedzieć, że tak, że po prostu ją ciągnie.
1: I to jest taka lampka ostrzegawcza? już wtedy?
2: Myślę, że tak. I kiedy pojawiają się pierwsze problemy finansowe i granie mimo tego grania, tak? Że wydaje się coraz więcej pieniędzy na to granie.
1: Wydawać by się mogło z perspektywy człowieka nieuzależnionego od hazardu, że właśnie wtedy trzeba to przerwać. No kiedy popadam w długi, kiedy rozpada mi się rodzina, kiedy przyjaciele się ode mnie odwracają, bo jestem uzależniony, wydawać by się mogło, że każdy człowiek wtedy powie, trzeba to przerwać. Ale uzależnieni nie zawsze tak potrafią. Uzależniony wtedy jeszcze bardziej wciąga ten hazard.
2: To jest dosyć złożony problem, wie pan, bo o tym, że ludzie się uzależniają, decydują pewne cechy czy czynniki, można powiedzieć. I to są czynniki psychologiczne, czynniki społeczne i środowiskowe tutaj w przypadku hazardu.
1: A jakie to czynniki? Tak?
2: Czynniki psychologiczne to są takie jak pewne zaburzone może być poczucie własnej wartości, czy problem z samooceną. I takie osoby potrzebują wzmocnień, potrzebują pochwał, mają uczucie ciągłego, poczucie ciągłej takiej niedoskonałości, tak, bycia osobą niedoskonałą. I to granie może, czy wygrane, czyli krótka przyjemność, czy też z jednej strony przyjemność, wzmocnienie, my to nazywamy, wzmocnienie pozytywne i myślenie o sobie związane z tą wygraną, może...
1: Morale wyższe wtedy się robi, tak?
2: Wzrastać morale, poczucie mocy i taka osoba zaczyna jakby coraz częściej to robić, żeby to poczuć i poczuć się osobą. I to jest pułapka, która jest jakby zawarta w tym hazardzie.
1: A te społeczne czynniki, o których pan mówił?
2: Czynniki społeczne to są takie czynniki, jeżeli jesteśmy w środowisku, które akceptuje granie, na przykład grono kolegów, z którymi spotykamy się na boisku, rozmawiamy o wynikach spotkań ligowych, którzy też obstawiają od czasu do czasu, na przykład to może wzmacniać no takie przekonanie choćby i to się za tymi wzmocnieniami, o których wcześniej powiedziałem, takimi pozytywnymi, zaczynają się kształtować przekonania, które zaczynają, tworzą pewien system przekonań, iluzji, które zezwalają nam na właśnie granie, mimo tego, że ponosimy straty, tak? I zmienia nasz się system przekonań.
1: Czyli co wtedy? Trzeba też porzucić dawne środowisko, dawne towarzystwo, żeby wyjść z nałogu?
2: Tak, to jest wskazane, no, zmiana otoczenia, jeżeli chcemy się odciąć od jakichś takich bodźców, które nam się kojarzą z tą przyjemnością, z tym wzmocnieniem pozytywnym, to wyjście z tego środowiska jest jedną z środowiska ludzi grających, czy unikanie środowiska ludzi grających, a już na pewno miejsc, w których to granie się odbywa.
1: A jak można pomóc osobie uzależnionej od hazardu? Oczywiście pod warunkiem, że ta osoba widzi, że ma problem, bo pewnie jeśli nie widzi problemu, to pomóc jej się nie da.
2: Czy ja przewrotnie panu powiem, jak nie pomagać takiej osobie, bo to jest coś, z czym my się spotykamy w gabinetach. Przychodzi do nas członek rodziny osoby, która jest uzależniona i mówi w ten sposób, że no pomagała nie wiem, mężowi, synowi, córce w taki sposób, że pomagała spłacać długi. Na pewno w ten sposób pomagać nie można. Ponieważ hazardzista na ogół, kiedy nie podjął czynnej zmiany, czy aktywnej zmiany, wciąż będzie grał. Czyli nie podjął, mówiąc krótko, terapii odwykowej.
1: I nie odczuł wtedy też skutków, bo ktoś za niego spłacił długi, więc...
2: Dokładnie tak to działa. Jeżeli czuje się bezkarny, nie ponosi odpowiedzialności, zdobywa w ten sposób jakby środki na granie, a hazardziście granie przerywa często brak środków na granie i tylko i wyłącznie.
1: A jak wtedy taka osoba, taki hazardzista, który nie ma pieniędzy, się zachowuje? Czy to, no... Użyję takiego porównania. Czy to wygląda jak na przykład u narkomana na głodzie?
2: Bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Że zachowanie staje się u hazardzisty w momentach kryzysu bardzo charakterystyczne. On staje się drażliwy, staje się kąśliwy, staje się agresywny przy okazji, wycofuje się często z relacji, czy się izoluje. Często zaczyna zgłaszać się z problemami i pretensjami, zaczyna częściej prosić o pożyczki, o pomoc finansową. Uzasadnia to różnymi takimi coraz mniej wiarygodnymi powodami, a to gdzieś mu ktoś nie przelał pieniędzy, czy pracodawca się spóźnia z pensją, czy zabrakło mu do czegoś, czy prosił jakiegoś blika, bo jest w jakiejś sytuacji.
1: Zawsze jest jakieś wytłumaczenie.
2: Zawsze jest jakieś wytłumaczenie i one są banalne, tak, może z perspektywy osoby nieuwikłanej, ale dla osoby, która przeżywa właśnie jakieś emocje no takie towarzyszące bliskości, troskę, jakiś niepokój, zainteresowanie. Trudno jest jakby ocenić na poziomie merytorycznym, co się dzieje. Często na tych uczuciach jakby pomaga

0: może wrócić do kasyna i to jeszcze nie jest dramat. Gorzej jak wróci do nałogu, a na ogół wizyta w kasynie kończy się powrotem do nałogu, czyli nawrotem choroby.
1: Na koniec jeszcze zapytam...
0: To jest choroba przewlekła i nieuleczalna.
1: Na koniec jeszcze zapytam, czy państwo powinno jakąś szczególną politykę antyhazardową prowadzić, pana zdaniem?
0: Trudno mi jest, wie pan, zająć jakieś takie stanowisko, bo ja tak prywatnie to jestem przekonany o tym, że nie powinniśmy ludziom wszystkim, z racji tego, że niektórzy na przykład mają skłonność
1: zakazywać wszystkim, tak?
0: Zakazywać, tak. Natomiast wiem, i tutaj może jest ważny problem, wiem, że państwo powinno na pewno mocno regulować to, co się dzieje w wirtualnej rzeczywistości, czy się dzieje, no jak to ująć, w takim biznesie, czy z dostępem do tego.
1: Hazard online, tak?
0: O tym właśnie mówię, wie pan, czyli pewna łatwość dostępu do hazardu jest problematyczna, zwłaszcza kiedy ten dostęp jest już w wczesnym wieku, tak? Wtedy już się kształtują nasze zachowania. I firmy, które sprzedają w cudzysłowie te usługi w sieci, znają te mechanizmy, tak jak wiemy, jak działają social media i są pierwsze sprawy i pozwy w Stanach Zjednoczonych, na przykład, no nie będę wymieniał, bo nie wiem, czy mogę konkretnych social mediów, ale
1: są pozwy.
0: Stosowanie mechanizmów uzależniających, tak, i wygrane już sprawy, więc ja myślę, że państwo ten obszar powinno bardzo mocno regulować, o ile w ogóle go nie zakazać. Takie jest moje zdanie tutaj. Natomiast nie zabraniałbym wszystkim używania alkoholu, czy od czasu do czasu, właśnie będąc w Vegas, zagrania.
1: A więc tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, wszystko jest dla ludzi, ale trzeba umieć się kontrolować.
0: Tak. Tak myślę, to nie substancja, ilość czyni trucizna, tutaj nie substancja, ale czynność może uczynić tę truciznę.
1: I tą puentą dzisiejszą naszą rozmowę o uzależnieniu od hazardu kończymy. Moim gościem był pan Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam państwa serdecznie. Do usłyszenia być może w następnym spotkaniu.
2: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: Rząd przyjął projekt nowelizacji zakazujący używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych w czasie lekcji i w czasie przerw. Ma obowiązywać od 1 września. Dr Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, podkreśla, że to krok w dobrą stronę, ponieważ obecnie dzieci zbyt wcześnie otrzymują od rodziców smartfony.
1: Wprowadzenie takich zakazów, rozwiązania systemowe mogą się przełożyć na ochronę młodego pokolenia, na ochronę zdrowia psychicznego, na ograniczenie tych ryzykownych zachowań. Trzymam kciuki za te systemowe rozwiązania, ale co jest ważne? Ważne tak naprawdę jest budowanie świata norm i zasad. Nawet jeżeli wiemy, że nie wszyscy będą się do nich stosować, to te normy i zasady wyznaczają pewne standardy, które pokazują nam, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, a ten świat nowych technologii cyfrowych jest wyzwaniem dla nas wszystkich, również dla dorosłych, tym bardziej dla takich nastolatków, którzy chodzą do szkoły.
0: Uczniowie podstawówek problem widzą, ale w większości nie wyobrażają sobie życia bez smartfonów.
2: Czasami te telefony mogą się przydać.
3: Mi się wydaje, że to nie będzie działać. Przez kilka tygodni będzie działać, a potem nie.
4: Nie będą się stosować uczniowie?
3: Nie, nie ma bata. No będą na pewno osoby z dwoma telefonami.
5: Zależy, czy do kontaktu, czy do grania, na przykład na przerwach. No nie powinno się raczej grać, bo no lepiej też sobie pochodzić, pogadać z koleżankami, zamiast grać na przerwach.
6: Nie no, czasami trzeba do odrobienia lekcji.
7: Plus są takie, że nie będziemy jeszcze bardziej uzależnieni od tych telefonów.
0: Rząd chce, aby zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak też prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
2: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

Już za 7 minut, godzina 15, za 3 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 na naszej antenie koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako czyste hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś poszłyśmy z matką przełożoną do pewnego pana, gdzie były w druku i malowały się małe obrazeczki Miłosierdzia Bożego, także wezwania i koroneczka, które już otrzymały aprobatę, i także miałyśmy zobaczyć większy obraz poprawiony. Bardzo jest zbliżony, ucieszyłam się tym niezmiernie. Kiedy spojrzałam na ten obraz, przeszła mnie miłość Boża tak żywa, że przez pewien moment nie wiedziałam, gdzie jestem. Kiedyśmy załatwiły tę całą sprawę, poszłyśmy do kościoła Najświętszej Panny Marii. Wysłuchałyśmy mszy świętej, podczas której dał mi Pan poznać, jak wielka liczba dusz znajdzie zbawienie przez dzieło to. Potem weszłam w rozmowę wewnętrzną z Panem, dziękując Mu, że raczył mi dać tę łaskę, że mogę widzieć cześć, jaka się szerzy niezgłębionego miłosierdzia Jego. Weszłam w głęboką modlitwę dziękczynną. O, jak wielka jest hojność Boża! Niech będzie błogosławiony Pan, który wierny jest w obietnicach swoich.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W Łomży już niebawem spotkają się biskupi z całej Polski, parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce Adhortacja Moris Laetitia. To główne tematy kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które w przyszłym tygodniu od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży. To jednak nie jedyne sprawy, nad którymi pochylą się biskupi, o czym mówi biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEP.
2: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce Adhortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Biskupi będą również dyskutować nad dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce.
1: To szczególnie ważne dla diecezji łomżyńskiej, bo ostatnie takie spotkanie w mieście miało miejsce 17 lat temu, podkreśla ksiądz Jan Krupka, rzecznik kurii.
3: Zwykle raz w roku takie spotkanie odbywa się gdzieś, jak to mówimy, w terenie, aby zauważyć jakieś szczególne wydarzenie, często jakaś rocznica. Na przykład ostatnie takie spotkanie biskupów Łomży miało miejsce w roku 2009. To był wtedy tak zwany rok świętego Brunona i 1000 lat od tej misjonarskiej posługi. Tym razem księża biskupi właśnie zdecydowali się, wybrane zostało nasze miasto, wybrana została Łomża, aby zauważyć ten rok jubileuszowy, który przeżywamy stulecie powstania diecezji łomżyńskiej w 1925 decyzją ówczesnego ojca świętego Piusa XI.
1: Ważnym punktem spotkania będzie msza święta dziękczynna sprawowana w katedrze łomżyńskiej w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 18 pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele Krzyża Świętego. Mszy świętej w tej świątyni we wtorek o godzinie 7 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Do udziału w liturgiach zaproszeni są wszyscy wierni.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: To kolejna okazja do publicznego wyznania wiary. W czwartek ulicami polskich miast, miasteczek i wiosek przejdą procesje Bożego Ciała. Tego dnia miejscem szczególnym na mapie Polski będzie Myszyniec. Myszyniecka procesja łącząca wiarę z kulturą kurpiowską została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Chcemy, żeby to było piękne świadectwo wiary, które pozna cała Polska, mówi Radiu Nadzieja proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski.
4: Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary, wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie.

0: Nie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna nasza nadzieja. I jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
1: Uroczystość Bożego Ciała w Myszyńcu rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11.
0: Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13. Od godziny 13 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13.30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy.
1: Msza święta, jak i procesja będą transmitowane przez Telewizję Polską.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Błogosław nam, Matko, chcemy żyć w trzeźwości. Na Jasnej Górze aktem zawierzenia Matce Bożej zakończyły się 36. jasnogórskie spotkania dla uzależnionych. Uczestnicy oddali swoje życie, prosili także o wytrwałość i siłę w drodze do trzeźwości. Wielu z nich zawdzięcza Królowej nowe życie.
3: Wiemy, ile zła było naszym udziałem, jak wiele uczyniliśmy krzywd naszym rodzinom i innym ludziom. Przepraszamy nasze matki za nieprzespanie noce w oczekiwaniu na syna czy córkę. Jasnogórska Królowo, najmilsza Matko, przepraszamy.
4: Mamy świadomość, że nie naszą zasługą są lata trzeźwości. Wiemy, że wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy dobremu Bogu.
1: Z uczestnikami modlił się arcybiskup Andrzej Przybylski.
5: Nie traktujcie Boga jak gościa swojego życia, że go przyjmiecie od czasu do czasu do wysprzątanych pokoików waszego życia. Wpuśćcie go jak gospodarza do waszych brudów, do waszych upadków, do waszych lęków i pozwólcie mu działać. Weźcie stąd Maryję, nie jak gościa od jednej zdrowaśki, ale jak gospodynię i powiedzcie jej: Maryjo, tyle razy próbowałem kierować swoim życiem i nic z tego nie wyszło. Teraz ty tym pokieruj, zwłaszcza tym wszystkim, czego mi brakuje.
1: Uczestnicy zjednoczyli się w modlitwie i wzięli udział w specjalnych meetingach, czyli grupowych spotkaniach ze świadectwami, między innymi dla anonimowych alkoholików, narkomanów, dłużników czy hazardzistów.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli go pochwycić w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Czy mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus do nich rzekł: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla niego.
2: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, Bogu to, co należy do Boga. Celna odpowiedź Jezusa, która kończy dyskusję związaną z pytaniem, które było mu postawione. I to pytanie, które miałoby go jakoś pochwycić w mowie. Dać to, co się należy, temu, komu to jest należne. Spróbujmy przede wszystkim na drugą część zdania wypowiedzianego przez Jezusa spojrzeć. Bogu dać to, co mu jest należne. Pomyślmy, co Bogu mamy dać? Co możemy Bogu dać? Jeśli pod uwagę weźmiemy to, jak wiele od Niego otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy. To dar naszego ziemskiego życia, dar odkupienia przez Jego krew przelaną na Golgocie, dar oczyszczenia z grzechu pierworodnego, darzenie łaską poprzez Chrzest Święty, dar ciała i krwi Jezusa dany nam w Komunii Świętej, dar przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty. To niektóre tylko Boże dary, które możemy wymienić. Na pewno dostrzeżemy jeszcze inne. Co możemy Bogu dać w zamian za to, że nas tak hojnie obdarowuje? Psalmista nam podpowiada: czym się Panu odpłacę? Za wszystko, co mi uczynił. Bogu dać możemy serce. Serce, którym powinniśmy Boga miłować nade wszystko. Serce wyrażające wdzięczność za Jego miłość dla nas. Serce, które powinno być otwarte na Bożą wolę, aby ją przyjmować i realizować codziennie. Oddać Bogu, co Jemu się należy. A powinniśmy Mu oddać po prostu samych siebie, gotowych do wypełniania Jego nauki w codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Nowość od Oknoplast. Przełomowe okno Pilar. Bezpieczeństwo, oszczędność energii i ultrasmukła rama w jednym. Okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Projekt. Łomża, ulica Bema 3C.
4: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
5: Kochać, zakochać się można. Tylko raz.
0: Po reklamie.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Dotychczasowa siedziba Urzędu Gminy w Śniadowie, żartobliwie nazywana Chlewkami, to już przeszłość. W poniedziałek oficjalnie otwarto nowy, trzykondygnacyjny budynek po gruntownym remoncie. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśnił, że budynek Urzędu Gminy przeszedł przebudowę oraz rozbudowę o nowe skrzydło.
2: W budynku tym, w którym się znajdujemy, w tej części dworkowej, tak naprawdę zostały ściany zewnętrzne. Architektura, to chcieliśmy utrzymać, bo to jest piękny budynek o architekturze takiej dworkowej z lat 30. poprzedniego wieku i połączyliśmy tę architekturę z architekturą XXI wieku, tak aby ten obiekt po pierwsze był funkcjonalny, dostępny dla mieszkańców, żeby były godziwe warunki pracy dla urzędników.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że urzędnicy muszą mieć godne warunki do pracy.
3: Ostatni remont to rok 1980, więc trzeba było ten budynek dostosować do przepisów obowiązujących, ale ma służyć i pracownikom, urzędnikom, którzy na co dzień spędzają wiele godzin w tym budynku, ale też służyć mieszkańcom, którzy przychodzą załatwić swoje sprawy, rozwiązać swoje problemy i oby takich inwestycji było jak najwięcej. Budynki użyteczności publicznej od wielu lat są modernizowane.
1: Łączny koszt inwestycji wyniósł 9 700 000 zł. 8 milionów złotych pozyskano z rządowego programu Polski Ład, natomiast 500 000 to pieniądze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów od samorządu województwa podlaskiego. Prace budowlane trwały 3 lata. Ostatnia grupa strażaków z województwa podlaskiego, która pomagała gasić pożar w okolicach Wołomina, wróciła już do swojej bazy. Do zadań kampanii należało m.in. realizowanie wsparcia wodnego. Ponadto podlascy strażacy pomagali w budowie magistrali wodnej oraz w dogaszaniu zarzewi ognia. W tym momencie wszyscy wrócili już do swoich jednostek. Przekazuje Justyna Kusewicz, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
4: Ostatnia grupa strażaków działających na terenie powiatu wołomińskiego dotarła już do miejsca rozformowania w powiecie zambrowskim. Podlaskich strażaków wchodzących w skład modułu GFFF Białystok przywitał w progu województwa zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Dariusz Łukaszewicz. Po krótkiej odprawie funkcjonariusze wyruszyli w kierunku swoich jednostek macierzystych.
1: Pracujący na Mazowszu strażacy to mundurowi z jednostek w m.in. Białymstoku, Grajewie, Zambrowie, Wysokim Mazowieckim czy Siemiatyczach. Miasto Kolno chce zbudować instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii na dwóch miejskich obiektach sportowych. W tym celu udało się pozyskać prawie 400 000 zł z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Burmistrz Andrzej Duda mówił na naszej antenie, że obecny system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych sprawia, że ich właściciele nie zyskują już tak bardzo jak kiedyś. Dodaje, że aby odnawialne źródła energii były bardziej opłacalne, potrzeba magazynów energii.
5: W niektórych segmentach potrzebujemy tej energii w nocy, tak? W nocy nam nie świeci słońce panele nie produkują, więc instalujemy magazyny energii, żeby w dzień te magazyny czy te akumulatory były ładowane, a w nocy będziemy wykorzystywać tę energię na przykład na basenie.
1: Na basenie miejskim istniejąca instalacja zostanie rozbudowana wraz z montażem magazynu energii. Z kolei na stadionie miejskim powstanie całkiem nowa instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem. Będzie to przestrzeń pełna atrakcji nawiązująca do dawnych słowiańskich zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku. Na łomżyńskich bulwarach 21 czerwca odbędzie się Noc Świętojańska. W programie znajdzie się tradycyjny obrzęd Nocy Świętojańskiej, któremu towarzyszyć będą występy zespołów ludowych prezentujących regionalną muzykę i taniec. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
6: Będzie taka typowa noc świętojańska. Będziemy pleść wianki, będzie parada na rzece, będą zespoły folkowe śpiewały, będą tańce. No i zapraszam Państwa i taki proponuję dress code na biało. Oczywiście nie będzie to biletem wstępu, ale miło by było, gdybyśmy się postarali ubrać na biało na tę noc świętojańską.
1: Planowane wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 17 do 22 na Łomżyńskich bulwarach. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął zawierające 7 postulatów stanowisko dotyczące inicjatywy Unii Europejskiej Strategia dotycząca prawa do pozostania, Twój region, Twoja przyszłość. W dokumencie mowa m.in. o oczekiwaniu specjalnego statusu miast przygranicznych czy walce z wykluczeniem transportowym. Marszałek województwa Łukasz Prokorym przedstawił stanowisko przyjęte w ramach konsultacji społecznych projektu Right to Stay, który ma wprowadzać rozwiązania umożliwiające młodym ludziom pozostanie w swoich regionach.
0: To są te wnioski, które zgłaszamy dzisiaj w sposób formalny w ramach tej koncepcji prawa do pozostania. Tak jak we wszystkich takich działaniach jesteśmy niezwykle aktywni, bo uważamy członkostwo w Unii Europejskiej jako nasz wielki przywilej i atut, z którego chcemy korzystać. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam ten dokument przygotować, bo dzięki tej współpracy te konkrety i ten dokument mogliśmy przygotować i pisali go w formie pisemnej, ale też Państwu gwarantuję, że również na żywo będziemy korzystali ze wszystkich możliwości, aby te nasze pomysły, te racje przedstawiać i powtarzać.
1: 7 postulatów województwa podlaskiego dotyczy wsparcia stabilnych miejsc pracy i innowacyjności, równego dostępu do usług publicznych, wzmocnienia pozycji miast subregionalnych, przełamania wykluczenia komunikacyjnego, przyznania specjalnego statusu dla regionów przygranicznych Unii, wsparcia kultury i branży turystycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego. W nocy z niedzieli na poniedziałek rowerzyści z Ostrołęki oficjalnie rozpoczęli walkę o tytuł rowerowej stolicy Polski dla swojego miasta. Miłośnicy dwóch kółek przejechali trasę liczącą ponad 11 km. Rowerowa stolica Polski to ogólnopolski konkurs skierowany do miast i gmin. Uczestnicy zbierają kilometry pokonane na rowerze za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta, która zapisuje każdy przejechany dystans. Każdy kilometr trafia na konto wybranego miasta, zwiększając jego dorobek w klasyfikacji generalnej. Mówi rzecznik ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
7: Przez cały czerwiec mieszkańcy Ostrołęki będą zbierać punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie. Cel jest jasny – pokazać rowerową siłę miasta i wykręcić na dwóch kółkach jak najlepszy wynik. W ubiegłym roku Ostrołęka znalazła się na wysokim 9. miejscu w kraju. Wynik był wyraźnym sygnałem dla władz miasta, że infrastruktura rowerowa jest potrzebna i warto w nią inwestować. Na terenie miasta jest ponad 30 km ścieżek rowerowych. Cały nasz podregion ostrołęcki jest pod tym względem w ścisłej krajowej czołówce. Zajmuje 3. miejsce w Polsce z wynikiem 13,2 km dróg rowerowych na 10 tysięcy mieszkańców.
1: Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, założyć konto, wybrać kategorię rywalizacji, następnie miasto oraz grupę, w której chce się zdobywać kilometry. W rywalizacji bierze również udział miasto Łomża.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur SA, właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaczniemy może od takiego tematu wiosennego, no bo wiosna w pełni, chociaż dzisiaj za oknem może tego bardzo nie widać, ale zimni ogrodnicy za nami, jest czerwiec, więc są też nasadzenia. One już ruszyły pełną parą i chyba te nasze łomżyńskie parki pięknieją. I nie tylko parki.
2: No tak, to ten okres moim zdaniem, nie tylko moim, jest najpiękniejszym okresie, bo lato się zbliża, wiosna rozkwita, cała paleta barw, można powiedzieć, bo to, co jest tą wisienką na torcie, to jest właśnie kwiaty jednoroczne, które pięknie wybarwiają się i tak wizualnie są przepiękne. Już ronda Hanki Bielickiej i Plac Niepodległości z napisem Łomża, z herbem miasta, jest naprawdę już wybarwiony i ładnie to widać. Co tylko teraz jest naszą trochę bolączką, no to, że jest wilgotno, bo można powiedzieć, że wody gruntowe są bardzo nisko osadzone i nie kapilują do góry. I tu jest problem, że musimy podlewać, ale już od dwóch dni deszcz, może niewielki, ale pada, jest wilgotno i ta roślinność buchnęła, można powiedzieć. Niekoniecznie może kwiaty, krzewy, ale trawa rośnie i tutaj już mamy 3 brygady, non-stop kosimy teraz trawniki, szybko odrastają i tu jest troszeczkę problemu, no ale to zieleń jest, nawet jak ta trawa troszeczkę jest większa, to są też wśród tej trawy jakieś kwiaty rosną, jakieś można powiedzieć takie naturalne chwasty, które kwitną i one też ładnie wyglądają. No ale to nie o tym chciałem mówić, bo chcę powiedzieć, że już teraz jesteśmy gotowi praktycznie w 100% w nasadzeniach tych jednorocznych. Zakończyliśmy te prace. Obecnie właśnie pielimy, jest dużo pielenia, bo chwasty rosną i cała, można powiedzieć, ta płeć piękna, którą zatrudniamy w zieleni miejskiej, moje Filipinki, a jak niektórzy mówią gwiazdeczki, tutaj się uwijają i jak mróweczki działają. Praca jest bardzo ciężka, bo to wiecznie trzeba się chylać. No, naprawdę to jest ciężka robota, zwłaszcza dla pań, bo panie tu się starają, tak ambitnie podchodzą do tego i chciałem podziękować szczególnie tej płci pięknej, która u nas pracuje, że naprawdę czują bluesa i są związane, można powiedzieć, z tym wystrojem wizualnym miasta. Niedawno mieliśmy Dzień Komunalnika i tutaj prezydent Łomży, pan wiceprezydent bezpośrednio, który sprawuje nadzór, pan Piotr Serdyński powiedział i gratulował naszym pracownikom, że naprawdę starają się co mogą, żeby to nasze miasto było piękne.
1: I czyli tak, docenienie jest.
2: Tak, tak. No i też nie tylko w słowach, podziękowaniach, ale też muszę powiedzieć, że w czynach, bo w obecnym budżecie na rok 2026 dostaliśmy duże wsparcie z miasta, bo mamy, zakupiliśmy kosiarki, jedną taką poważną kosiarkę, która jest samobieżną i bardzo ładnie się sprawdza, ale też mamy nową zamiatarkę chodnikową. Też to jest wielka pomoc dla czyszczenia chodników, placów, takich utwardzonych rzeczy i jesteśmy w trakcie już trzeciego przetargu na samochód, który będzie służył odśnieżaniu miasta, ale też w okresie remontów będzie to wywrotka, bo to taki będzie samochód dwukierunkowy, zadaniowy i no aż by było trudno powiedzieć, bo trzeci przetarg być może skuteczny.
1: No właśnie, dlaczego trzeci? Dlaczego dopiero
2: on,
1: już
2: ten
1: trzeci?
2: Samochód jest bardzo taki mobilny, bo on będzie wyposażony w sprzęt i do remontów, i do utrzymania zimowego. To będzie solarka, to będą przystawki różnego rodzaju do odśnieżania, pługi, a w okresie letnim będzie służył do wożenia asfaltu, ziemi, kruszyw, wszystkich materiałów budowlanych związanych z remontem chodników i ulic. Także i też będzie dwuosiowy, można powiedzieć, takiego samochodu jeszcze żeśmy nie mieli. Bardzo drogi sprzęt, bo blisko 1 000 000 zł. Myślę, że tutaj będzie nam sprawiał i taką przynosił, można powiedzieć, na plus różnicę w wykonaniu zadań na rzecz bieżącego utrzymania i remontów naszego miasta.
1: Czyli co, w tych poprzednich przetargach nie było oferentów, którzy nie było oferentów, spełniali te wymogi?
2: Nie było, które spełniały wymogi, no nie zgłaszały oferty, tak? Zainteresowanie było duże, myśmy rozmawiali, były tak zwane zgodnie z prawem te zapytania i ofertowe i różnego rodzaju zapytania o stan techniczny, o wyposażenie, o dodatkowe elementy, o moc silnika, o różnego rodzaju zapytania, które by sprawiły, że on będzie nam potrzebny, ale również na gwarancję. W tym ostatnim przetargu robiliśmy też ofertę, żeby ta gwarancja była 6-letnia, bo ten sprzęt jest naprawdę drogi i potrzebujemy, żeby on był w gwarancji przez dłuższy okres, bo za tyle pieniędzy po prostu chcemy, żeby on był naprawdę sprawnym sprzętem i mobilnym, który będzie bardzo przydatny.
1: Czyli jeśli tych ofert by nie było po raz kolejny, to będzie czwarty przetarg? Będzie tak aż do skutku?
2: No, pewnie tak. Pewnie tak. No też będziemy się zastanawiać, ale to daj Boże, żeby to wyszło.
1: Bo nie no, bądźmy optymistami.
2: Ja tylko tak
1: pytam, co by było gdyby. Tak. Panie dyrektorze, wspomniał pan też o tych chwastach, że one się pojawiają, wiadomo, no, rośnie roślinność, rosną też chwasty. Gdzie to jest problem największy w Łomży z tym?
2: Największy to jest, można powiedzieć, w największej ofercie wypoczynku relaksowy, to jest park Jana Pawła. Tam staramy się zrobić to bardzo profesjonalnie i tak dokładnie. I wśród, co jest najgorsze w tym wszystkim, tam są takie rdesty, takie krzaki ostre bardzo z kolcami i tam trzeba wejść i fizycznie wyrwać dłońmi te chwasty.
1: One można się pokuć.
2: Tak. I nasi ludzie są często wyposażeni w specjalne ubrania i rękawiczki takie z grubszej skóry, no ale niemniej jednak to jest uciążliwość, bo każdy, to nie rośnie tak, że można koso skosić te chwasty, to trzeba ręcznie wyrwać, do każdego chwastu podejść, co się wiąże też no, z bardzo dużą uwagą, ale też kosztem czasu, bo to nie da się tego szybko zrobić, to trzeba ustawicznie, powolnie to wykonywać i tu jest... Ja tylko przypomnę, że park Jana Pawła, on teraz jest powiększony o tą część do Prusa, do Piłsudskiego, także myślę, że to jest olbrzymi teren. Teraz jeszcze będzie tężnia w tym parku i myślę, że to nam pozwoli w jakiś sposób dobrze to robić, a z drugiej strony to obciążenie jest praktycznie od 40 do 50% nakładów finansowych, rzeczowych, roboczogodzin, ale i sprzętowych na ten park. Bardzo dużo poświęcamy i pieniędzy, i pracy ludzkiej, żeby ten park naprawdę bardzo dobrze wyglądał.
1: Takie oczko w głowie wasze?
2: To jest oczko w głowie, tak. Szczególnie mówię tutaj i radnych, i pana prezydenta. No, tak naprawdę to jest taki sztandarowy program w architekturze krajobrazu pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego i tu myślę, że wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z tego parku, bo to jest park, który jest blisko świątyni, blisko bardzo dużych budynków, tam mnóstwo ludzi mieszka, są szkoły, przedszkola, takie aranżacje, jest basen przecież, no mówię, że tam jest naprawdę takie wymarzone miejsce do odpoczynku.
1: No i imprezy też miasto organizuje
2: tak,
1: tam.
2: Tak. I one się pięknie tam komponują, bo czy to będzie na Dzień Dziecka, czy to będzie w okresie zimowym. Bardzo dużo tam jest tych imprez różnych i staramy się, żeby to przed imprezą i po imprezie to wszystko wróciło do naturalnych kształtów, z dbałością o każdy szczegół, który zostanie czy w jakiś sposób uszkodzony, czy też wydeptane trawniki, to już sobie po prostu z tym od wielu lat radzimy i myślę, że ten stan bieżącego utrzymania tego placu Jana Pawła II jest bardzo na wysokim poziomie, stąd też te koszty duże.
1: A jak jest z wiatami przystankowymi? Dlatego pytam, bo wiem, że niedawno wasi pracownicy również je dezynfekowali, myli, czyścili. To jest żmudny proces dla MPGKM? Często trzeba go powtarzać?
2: No tak, to można powiedzieć, myśmy takie jakby wyższa dbałość o przystanki nastąpiła w pandemii, w COVID-zie, gdzie przystanek był miejscem takiego zbiorowiska, zbiórki dużo podróżnych, ale też mieszkańców, gdzie ci ludzie się spotykają i być może roznoszą jakiegoś rodzaju zarazki. No i tam to jest może nie tak dużo, ale jest, mam bardzo dużo tych przystanków, ponad 150 w Łomży i każdy przystanek musi być dwukrotnie w czasie roku dokładnie umyty, wyzynfekowany, tak żeby ta dezynfekcja była skuteczna. I też to nie tylko sama dezynfekcja, ale można powiedzieć, żeby ta czystość, bo to jest przeszklone, my tak dorywczo, tam gdzie jest dewastacja, zdarza się dewastacja, zdarzają się wybicia tej pleksy, tego szkła w niektórych momentach i ludzie pod wpływem alkoholu albo jakieś rozboje, bójki i zdarza się, że to robimy, ale też napisy różnego rodzaju, naklejki, no to nie jest takie łatwe do usunięcia, trzeba dużo sprzętu i można powiedzieć pracy ludzkiej, żeby doprowadzić i tu taki apel, że to jest nasze dobro wspólne i ja apeluję tak o dbałość, o to, żeby nasze te przystanki, a są tak naprawdę, to też są w jakiś sposób reklamą naszego miasta, jak jest czysto, schludnie, ładnie, to ludziom chce się usiąść na ławeczce, posiedzieć i poczekać na środek transportu, ale też tutaj o tej, jak wracając jeszcze do zieleni, to chciałem bardzo serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim właścicielom posesji, którzy starają się wokół swojej posesji, nawet na miejscu publicznym, czy na pasie drogowym i pomagają nam kosić tak, żeby firma ładnie wyglądała, ale i w ten sposób też się pomaga naszej firmie, bo jak jest duże koszenie, jak jest ta pierwsza, druga trawa, pierwsze pokosy, to szybko ta trawa rośnie, a taka pomoc jest naprawdę nam bardzo potrzebna i tak apeluję, jak to może, to wyjdzie, to jest 5 minut, kosiareczko, raz ten trawniczek, no tak, zieleni i wtedy ładnie już posesja wygląda, ale też pomaga służbom komunalnym w szybszym koszeniu tej trawy w pasie drogowym.
1: Więc jak ktoś ma kosiarkę albo wykaszarkę, to tak, oczywiście apelujemy, no,
2: zapraszamy, tak. Ja myślę, że nawet jakiś konkurs ogłosimy, jakieś nagrody dla tych ludzi, którzy będą chcieli pomagać, bo to jest ważne.
1: Bardziej warto,
2: ale to jest też
1: konkurs.
2: Takie coś, że utożsamiam się z tą z Łomżą, z miastem, chcę, żeby to miasto było naprawdę zadbane i taka praca dla dobra wspólnego
1: taka
2: jest...
1: solidarność też trochę z miastem, prawda?
2: To też jest solidarność.

0: trochę pracy jako MPGKiM będziecie w związku z tym mieli.
1: Tak, to szczególna praca, bo chcemy w te 3 dni obchodów nadania praw miejskich miastu Łomża takiego dodatkowego blasku. W tym roku na pewno będzie takim dodatkowym elementem. Kupiliśmy około 200 łomżeńskich flag z barwami naszego miasta i to będzie pewna nowość, bo one się pojawiają w przestrzeni tutaj, szczególnie w Śródmieściu, ale chcemy to, żeby to było rozszerzone na osiedle, na główne ciągi komunikacyjne, tak żebyśmy zaczęli już poważnie traktować flagę miasta Łomży, bo to jest symbol, to jest uchwalony przez Radę Miasta, to jest takie, no też symbol, żebyśmy jako łomżyniacy się czuli wspólnotą taką miasta Łomży, żebyśmy dbali i to szczególnie trzeba wyrażać już tak wizualnie właśnie w te dni Łomża. To jest taki najważniejszy moment dla mieszkańców Łomży, że chcemy być wspólnotą, chcemy być jednością, chcemy pokazywać wspólne działania dla miasta, czy to będzie w kulturze, w sporcie, w gospodarce, w sferze czy tej społecznej, czy gospodarczej i tutaj myślę, że to jest taki dobry symbol, żeby zjednoczyć naszych mieszkańców w dziele rozwoju naszego miasta.
0: No tak, bo ta flaga, tak jakby się zastanowić, to nie jest jakoś bardzo eksponowana na co dzień.
1: No właśnie, ona jest eksponowana w ratuszu, nawet w naszej firmie jest eksponowana na budynku, ale w tej przestrzeni takiej
0: publicznej,
1: no centrum są te flagi, ale jeszcze nie są takie rozpoznawalne. Trzeba właśnie codziennie pracować w tym temacie, żeby ta flaga Łomża, żeby z niej być dumny, bo jeżeli chodzi o herb, to każdy wie, że to jest jeleń przeskakujący przez kamienie, ale już flaga to tak niektórzy nawet sądzą, że to jest ukraińska flaga.
0: Tak, są takie przypadki, że...
1: No ale to nie jest ukraińska, to jest flaga miasta Łomży, miasta na prawach grodzkich i tutaj musimy to wiedzieć, bo to jest nasze takie, no, jestestwo i postawa, że my mamy swój herb, swoją flagę, swoje władze, swojego prezydenta i swoje miasto, które coraz bardziej pięknieje i trzeba to...
0: Edukować trzeba.
1: I edukować, tak, o to trzeba dbać.
0: Ale te dni Łomży, no to też taka innego rodzaju praca dla waszych pracowników, no trzeba będzie przygotować teren do występu, teren na przyjęcie wielu ludzi, którzy przyjdą się bawić, no i potem też posprzątać po imprezie.
1: No, tu już to nie tylko gospodarka komunalna nad tym pracuje, ale myślę, cały ratusz pracuje na tym, wydziały. My jesteśmy już po zleceniach, po umowach, gdzie zabezpieczymy kosze na śmieci, gdzie będą brygady, które będą sprzątać bezpośrednio i w czasie trwania imprezy, i po imprezie, przed imprezą, także to jest dużo pracy, to nie tylko i tak naprawdę, jeżeli to ten, mamy już za sobą upiększanie Łomży, skoszone trawniki, to właśnie zajmujemy się obsługą mnóstwa tych imprez, które będą w okresie wiosenno-letnim, bo Łomża ma dużo propozycji, naprawdę ma dużo propozycji dla mieszkańców, żeby wchodzić w te imprezy, uczestniczyć i też, no, czy media, czy mass media robią wszystko, żeby to upublicznić. Te różnego rodzaju programy obchodów są zawieszane na słupach, są w mediach, na portalach internetowych i myślę, że jak Łomżyniak chce skorzystać, to skorzysta z tych imprez, bo naprawdę trzeba uczestniczyć w życiu miasta Łomży, bo wykształcić społeczeństwo obywatelskie jest bardzo trudne, ale też byle jakością nie można ich zachęcić do tego, żeby uczestniczyli w życiu tym społeczno-gospodarczym, bo czy to będą seniorzy, czy to będzie młodzież, czy to będą ludzie dorośli, oni muszą mieć propozycję taką przestrzenną, żeby wyjść, pokazać tą wspólnotę mieszkańców Łomży, żeby zmanifestować swoją jedność z naszym miastem, bo to jest ważne. Czuć się Łomżyniakiem z krwi i kości jest ważne. To nieważne, że ktoś przyjechał z Ząbrowa, z Kolna i tutaj pracuje, tu osiedlił się. Ważne, że on chce z nami budować naprawdę piękne miasto i tutaj musimy w tym uczestniczyć naprawdę jako fizyczna osoba, ale też jako firmy, bo też dużo firm sponsoruje wydarzenia, czy to będą sportowe, czy kulturalne i chwała im za to, że chcą uczestniczyć w życiu miasta.
0: To kiedy wejdziecie jako pracownicy MPGKiM właśnie tam na teren Dni Łomży, żeby rozpocząć prace przygotowawcze?
1: My już rozpoczynamy tak naprawdę ten po Już teraz uczestniczymy, można powiedzieć, jak będą procesje Bożego Ciała, bo dla mnie święto Bożego Ciała to jest taką manifestacją wiary chrześcijaństwa naszych mieszkańców miasta Łomży, ale nie tylko.

0: albo całego kraju. Tak?
1: Chyba nie ma nigdzie takich procesji jak w Polsce.
0: To jest taka, z czego my możemy słynąć? No są we Włoszech różnego rodzaju, w Hiszpanii też, ale one są już w niszowym wydaniu. Natomiast
1: w Hiszpanii są na Wielki Czwartek takie piękne procesje. Tak. I takie,
0: a my mamy na Boże Ciało właśnie, tak. To rzadko się spotyka w chrześcijańskim świecie, w katolickim, ale u nas jest to bardzo piękne. Są, no to jest coś takiego niepowtarzalnego, gdzie nigdzie takiego czegoś nie ma. Ludzie chcą manifestować swoje przywiązanie do chrześcijaństwa, do wiary, do katolicyzmu i my chcemy też żyć jako gospodarka komunalna, ale też działając w imieniu mieszkańców tak naprawdę. Czy oflagować, bo każdą jedną świątynię i tą procesję chcemy flagi papieskie, łomżyńskie, narodowe wywiesić, tak żeby to czuć tą jedność naszych mieszkańców, ale też posprzątać, ładne chodniczki, żeby były, żeby ludzie jakiś
1: ubytek... po prostu.
0: Tak, żeby było schludnie, czysto, tak jak na gospodarza miasta przydało, my się zobowiązaliśmy do tego, żeby działać na rzecz mieszkańców i to robimy. Jakiś ubytek płytki w chodniku, zwracamy na to uwagę, robimy przeglądy, chcemy to posprzątać i to jest pierwszy element gotowości do tych wydarzeń, można powiedzieć, nie tylko z Dniami Łomży, ale też muszę powiedzieć, że w Łomży za kilka dni odbędzie się konferencja Episkopatu i to jest bardzo duże wydarzenie w skali naszego kraju. Nasz biskup, ordynariusz diecezji łomżyńskiej zaprasza wszystkich biskupów i cały, można powiedzieć, Kościół Polski. No i chcemy też w tym uczestniczyć jako służby komunalne, żeby to było właśnie tak, jak gospodarz przyjmuje swoich gości, żeby naprawdę było to czym się pochwalić, żeby można było wszystkie zakątki wyczyścić, posprzątać, żeby to było ładnie, żeby ludzie widzieli z całej Polski, że Łomża jest czystym, schludnym, pięknym miastem i może zapraszać, tak jak gospodarz jest dobry, to zawsze zaprasza do mieszkania, które jest posprzątane, czyściutkie i gotowe na przyjęcie gości. I w tym działamy. I to będzie następne, bo to będzie bodajże...
1: Przyszły tydzień, szósty...
0: Siódmy chyba, ósmy, tak. I dziewiąty, a zaraz trzynasty, czternasty...
1: Dwunasty, trzynasty, czternasty
0: dni Łomży właśnie. Czyli także to będzie jeden ciąg, będziemy mieli dużo pracy, ale po to jesteśmy, żeby pracować na rzecz miasta i tutaj się nie boimy tej pracy. Myślę, że czym więcej takich ofert, czy to będą oferty właśnie jakieś dni... Można powiedzieć Łomży, czy to będzie Dzień Dziecka, czy no, różnych wydarzeń będzie mnóstwo, czy sportowych, czy jakichś kulturalnych i chcemy pomagać w zabezpieczeniu tych świąt, żebyśmy się nie wstydzili swoich gości za to, że przyjmujemy w takim nieładzie jakimś albo broń Boże. Nie, to jest po to, żebyśmy jako miasto się zaprezentowali. Ten wizualny środek, on wróci do nas, bo powiedzą, o, do tej Łomży to fajnie przyjechać, bo
1: jak
0: możemy...
1: Jak to mówią, jak cię widzą, tak cię piszą.
0: Tak jest, o, to tak ze szkoły podstawowej, jeszcze nasi nauczyciele, wychowawcy nam tak mówili, że jak cię widzą, tak cię piszą i to trzeba, no za to, że się po prostu bierze pieniądze i trzeba tutaj działać, nie ma innego wyjścia, trzeba być, ale jak to niektórzy mówią, jak praca przynosi zadowolenie, to nie czuje się, że to się pracuje, tak?
1: Tak, panie dyrektorze, ostatnie pytanie. Chciałem jeszcze się dowiedzieć o ulicy Topolową. Kiedy tam ten remont zostanie już zakończony?
0: No, praktycznie już planujemy kończyć w tym tygodniu. Ten tydzień jest krótki, bo jest Boże Ciało, ale myślę, że to jest jutro, jest środa. W piątek to wszystko już tam zamkniemy, bo już tak naprawdę wszystko jest zrobione. Tam jakieś drobne kończące się. Myśmy mieli dzień, dwa takie trochę obsówki, jak to się mówi, językiem młodzieżowym, bo tam chodziło o zmianę koncepcji podłączenia energii elektrycznej, ale już to mamy zakończone, prace ziemne są zakończone, trwają ostatnie tam elementy takie, kostki w chodnikach i krawężniki i to wszystko, tam jakieś skrzynki podłączeniowe energii elektrycznej, które zlecaliśmy dla firmy elektrycznej, no i to już praktycznie jest koniec, także zaczynamy następne ulice, to będzie tam Mała Kraska, to będą inne mniejsze, takie cały, praktycznie 2/3 budżetu obywatelskiego będziemy wykonywać i cały czas mamy co robić, nie narzekamy na brak pracy.
1: Pracy nie zabraknie dla was.
0: Nie zabraknie,
1: no tak. I tutaj stawiamy kropkę, panie dyrektorze. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
0: Dziękuję ślicznie, państwu również.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Dotychczasowa siedziba Urzędu Gminy w Śniadowie, żartobliwie nazywana Chlewkami, to już przeszłość. W poniedziałek oficjalnie otwarto nowy, trzykondygnacyjny budynek po gruntownym remoncie. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśnił, że budynek Urzędu Gminy przeszedł przebudowę oraz rozbudowę o nowe skrzydło.
2: W budynku tym, w którym się znajdujemy, w tej części dworkowej, tak naprawdę zostały ściany zewnętrzne. Architektura, to chcieliśmy utrzymać, bo to jest piękny budynek o architekturze takiej dworkowej z lat 30. poprzedniego wieku i połączyliśmy tę architekturę z architekturą XXI wieku, tak aby ten obiekt po pierwsze był funkcjonalny, dostępny dla mieszkańców, żeby były godziwe warunki pracy dla urzędników.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreślił, że urzędnicy muszą mieć godne warunki do pracy.
3: Ostatni remont to rok 1980, więc trzeba było ten budynek dostosować do przepisów obowiązujących, ale ma służyć i pracownikom, urzędnikom, którzy na co dzień spędzają wiele godzin w tym budynku, ale też służyć mieszkańcom, którzy przychodzą załatwić swoje sprawy, rozwiązać swoje problemy i oby takich inwestycji było jak najwięcej. Budynki użyteczności publicznej od wielu lat są modernizowane.
1: Łączny koszt inwestycji wyniósł 9 700 000 zł. 8 milionów złotych pozyskano z rządowego programu Polski Ład, natomiast 500 000 to pieniądze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów od Samorządu Województwa Podlaskiego. Prace budowlane trwały 3 lata. Ostatnia grupa strażaków z województwa podlaskiego, która pomagała gasić pożar w okolicach Wołomina, wróciła już do swojej bazy. Do zadań kampanii należało m.in. realizowanie wsparcia wodnego. Ponadto podlascy strażacy pomagali w budowie magistrali wodnej oraz w dogaszaniu zarzewi ognia. W tym momencie wszyscy wrócili już do swoich jednostek. Przekazuje Justyna Kusewicz, rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
4: Ostatnia grupa strażaków działających na terenie powiatu wołomińskiego dotarła już do miejsca rozformowania w powiecie zambrowskim. Podlaskich strażaków wchodzących w skład modułu GFFF Białystok przywitał w progu województwa zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Dariusz Łukaszewicz. Po krótkiej odprawie funkcjonariusze wyruszyli w kierunku swoich jednostek macierzystych.
1: Pracujący na Mazowszu strażacy to mundurowi z jednostek w m.in. Białymstoku, Grajewie, Zambrowie, Wysokim Mazowieckim czy Siemiatyczach. Miasto Kolno chce zbudować instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii na dwóch miejskich obiektach sportowych. W tym celu udało się pozyskać prawie 400 tysięcy złotych z Funduszy Europejskiej dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Burmistrz Andrzej Duda mówił na naszej antenie, że obecny system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych sprawia, że ich właściciele nie zyskują już tak bardzo jak kiedyś. Dodaje, że aby odnawialne źródła energii były bardziej opłacalne, potrzeba magazynów energii.
5: W niektórych segmentach potrzebujemy tej energii w nocy, tak? W nocy nam nie świeci słońce, no tak. I panele nie produkują, więc instalujemy magazyny energii, żeby w dzień te magazyny czy te akumulatory były ładowane, a w nocy będziemy wykorzystywać tę energię na przykład na basenie.
1: Na basenie miejskim istniejąca instalacja zostanie rozbudowana wraz z montażem magazynu energii. Z kolei na stadionie miejskim powstanie całkiem nowa instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem. Będzie to przestrzeń pełna atrakcji nawiązująca do dawnych słowiańskich zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku. Na łomżyńskich bulwarach 21 czerwca odbędzie się Noc Świętojańska. W programie znajdzie się tradycyjny obrzęd Nocy Świętojańskiej, któremu towarzyszyć będą występy zespołów ludowych prezentujących regionalną muzykę i taniec. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
6: Będzie taka typowa noc świętojańska. Będziemy pleść wianki, będzie parada na rzece, będą zespoły folkowe śpiewały, będą tańce. No i zapraszam Państwa i taki proponuję dress code na biało. Oczywiście nie będzie to biletem wstępu, ale miło by było, gdybyśmy się postarali ubrać na biało na tę noc świętojańską.
1: Planowane wydarzenie odbędzie się 21 czerwca w godzinach od 17 do 22 na Łomżyńskich bulwarach. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął zawierające 7 postulatów stanowisko dotyczące inicjatywy Unii Europejskiej Strategia dotycząca prawa do pozostania, Twój region, Twoja przyszłość. W dokumencie mowa m.in. o oczekiwaniu specjalnego statusu miast przygranicznych czy walce z wykluczeniem transportowym. Marszałek województwa Łukasz Prokorym przedstawił stanowisko przyjęte w ramach konsultacji społecznych projektu Right to Stay, który ma wprowadzać rozwiązania umożliwiające młodym ludziom pozostanie w swoich regionach.
0: To są te wnioski, które zgłaszamy dzisiaj w sposób formalny w ramach tej koncepcji prawa do pozostania. Tak jak we wszystkich takich działaniach jesteśmy niezwykle aktywni, bo uważamy członkostwo w Unii Europejskiej jako nasz wielki przywilej i atut, z którego chcemy korzystać. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam ten dokument przygotować, bo dzięki tej współpracy te konkrety i ten dokument mogliśmy przygotować i przedstawić go w formie pisemnej, ale też Państwu gwarantuję, że również na żywo będziemy korzystali ze wszystkich możliwości, aby te nasze pomysły, te racje przedstawiać i powtarzać.
1: 7 postulatów województwa podlaskiego dotyczy wsparcia stabilnych miejsc pracy i innowacyjności, równego dostępu do usług publicznych, wzmocnienia pozycji miast subregionalnych, przełamania wykluczenia komunikacyjnego, przyznania specjalnego statusu dla regionów przygranicznych Unii, wsparcia kultury i branży turystycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego. W nocy z niedzieli na poniedziałek rowerzyści z Ostrołęki oficjalnie rozpoczęli walkę o tytuł rowerowej stolicy Polski dla swojego miasta. Miłośnicy dwóch kółek przejechali trasę liczącą ponad 11 km. Rowerowa stolica Polski to ogólnopolski konkurs skierowany do miast i gmin. Uczestnicy zbierają kilometry pokonane na rowerze za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta, która zapisuje każdy przejechany dystans. Każdy kilometr trafia na konto wybranego miasta, zwiększając jego dorobek w klasyfikacji generalnej. Mówi rzecznik ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
7: Przez cały czerwiec mieszkańcy Ostrołęki będą zbierać punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie. Cel jest jasny – pokazać rowerową siłę miasta i wykręcić na dwóch kółkach jak najlepszy wynik. W ubiegłym roku Ostrołęka znalazła się na wysokim 9. miejscu w kraju. Wynik był wyraźnym sygnałem dla władz miasta, że infrastruktura rowerowa jest potrzebna i warto w nią inwestować. Na terenie miasta jest ponad 30 km ścieżek rowerowych. Cały nasz podregion ostrołęcki jest pod tym względem w ścisłej krajowej czołówce. Zajmuje 3. miejsce w Polsce z wynikiem 13,2 km dróg rowerowych na 10 tysięcy mieszkańców.
1: Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, założyć konto, wybrać kategorię rywalizacji, następnie miasto oraz grupę, w której chce się zdobywać kilometry. W rywalizacji bierze również udział miasto Łomża.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Gościem poranka 7:09 jest Michał Pyrzyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Prezydentowi Ukrainy należy odebrać order Orła Białego?
1: No, za to, co zrobił, gloryfikując ukraińską armię powstańczą i tak naprawdę wymierzył dość potężny cios na taką nadzieję nas wszystkich, myślę, na prawdę historyczną, na ekshumację, na zabliźnienie się ran, na nazwanie tego, co się działo na Ukrainie, ludobójstwem. No to myślę, że taki symbol, taka zapowiedź jest na miejscu, gdyż te symbole dzisiaj w polityce odgrywają rolę nie mniejszą niż czyny i rzutują nie tylko na to, co było wcześniej, ale na taką najbliższą i tą trochę dalszą przyszłość. A wiadomo, że Ukraina ma aspiracje, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej czy członkostwo w NATO, i tutaj też będzie potrzebować sojuszników, a nie należy zapominać, że Polska udzieliła Ukrainie od początku wojny, zresztą był to też taki zryw Polaków z potrzeby serca, no to Polska udzieliła i udziela nadal największej pomocy Ukrainie, i tak jakby pan prezydent Ukrainy o tym fakcie zapomniał, więc no tutaj pewne gesty, pewne zapowiedzi, pewne symbole z naszej strony oczywiście, natomiast muszą być one też skuteczne, bo dziś kancelaria prezydenta zastanawia się, czy ta zapowiedź pana prezydenta Nawrockiego będzie skuteczna i uda się ten order odebrać. No, w ślad za tym, za taką zapowiedzią powinien iść telefon i powinna iść rozmowa z prezydentem Ukrainy, uświadamiająca mu, czym dla Polaków jest gloryfikowanie właśnie banderowców, jak wielki ból sprawia to wielu rodzinom, które bywa, że nie odwiedziły grobów jeszcze swoich najbliższych, że jest to niesprawiedliwe i no po prostu takie działania są nie na miejscu. Tutaj też kłania się też trochę polityka poprzedniego prezydenta i takie, można powiedzieć, hurtowe rozdawanie orderu Orła Białego, bo ponad 100 osób zostało uhonorowane w ten sposób przez pana prezydenta Dudę, znacznie więcej niż w przypadku jego poprzedników, a to też niekiedy umniejsza rangę temu odznaczeniu, więc tutaj też z nadawaniem, to nadawanie musi być bardzo, bardzo rozważne, bardzo przemyślane, nieczynione pod taką bieżącą też sytuację polityczną, tylko za działania faktycznie długofalowe i ocenę wszystkich działań i postawy danej osoby.
0: No tak, bo jest to gdzieś trochę taka kurtuazja, że skoro prezydent Duda dostał takie najwyższe odznaczenie w Ukrainie, no to z racji tego my damy nasze odznaczenie tutaj w Polsce prezydentowi kraju, z którego dany prezydent, w przypadku Andrzeja Duda, dostał właśnie ten order. No i pytanie, czy nie należałoby tego zmienić, bo potem taki order nie ma tej wartości, takiego znaczenia, tylko jest jako jeden ze pewnie 50 czy 100, który otrzymuje prezydent danej kadencji.
1: No nadanie odznaczenia ukraińskiego panu prezydentowi Dudzie oczywiście było symbolem, ale i w pewien sposób podziękowaniem Polsce za to, co Polacy, my jako państwo, ale jako zwykli obywatele, jako organizacje pozarządowe zrobiliśmy dla Ukrainy, dla jej obywateli od początku tego konfliktu zbrojnego, bo to tylko tutaj, tak jak powiedziałem, zanim zadziałało państwo, zanim zadziałały pewne ustalenia, jeśli chodzi o sojusze międzynarodowe, to pierwszy i taki prawdziwy to był ten odruch serca Polek i Polaków w pierwszych dniach wojny, gdzie przyjmowaliśmy pod swoje domy obywateli Ukrainy, uchodźców, a było ich dużo. Część z nich dostała pracę, są określone świadczenia i tutaj no, niekoniecznie musiało ze strony prezydenta Dudy no, iść to odznaczenie, bo jakby ten gest ukraiński był właśnie podziękowaniem za to wszystko, co zrobiliśmy od początku wojny dla Ukrainy i dla narodu ukraińskiego.
0: Pan ma bardziej...
1: Nie patrząc też na pewne nierozwiązane rzeczy z przeszłości, gdzie pamiętamy, nie było przez długie lata w ogóle zgody na rozpoczęcie jakichkolwiek ekshumacji, jakichkolwiek prac związanych z mordem wołyńskim.
0: Pan ma bardziej takie stanowcze podejście, jeżeli chodzi o postawę prezydenta Ukrainy, bo jeżeli wsłuchuje się w głosy rządzących, w głosy nawet no, premiera Tuska, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no to nie chcą jednoznacznie potępić, jednoznacznie zaaprobować tego pomysłu prezydenta Nawrockiego, by odebrać ten order Orła Białego. Donald Tusk nawet trochę zrównuje decyzję Karola Nawrockiego, decyzję Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc, jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
1: Ja też jednoznacznie jak gdyby tutaj nie mówię o tym, bo pan prezydent zapowiedział, natomiast nie wiadomo, czy ta zapowiedź zostanie spełniona.
0: No to zależy od premiera teraz tak naprawdę.
1: Zależy to od premiera, ale proszę sobie zauważyć, że z drugiej strony Ukraina i ukraińska armia, ukraiński naród jest... można powiedzieć tym, co trzyma z dala od polskich granic armię rosyjską. I tu też trzeba oddać należne miejsce.
0: Ale to należy te dwie sprawy oddzielić. Mówimy o historii, a mówimy o tym, co dzieje się tu i teraz. Nikt nie mówi, żeby teraz nie pomagać Ukrainie na froncie, tylko mówimy o tym, żeby szanowali historię, żeby spojrzeli w historii prosto w oczy, nie zakumywali rzeczywistości.
1: Tak, dlatego tak jak powiedziałem, no ten gest, bo te symbole są bardzo, bardzo ważne, zresztą też wielu oczekiwało przy okazji meczu, który odbył się, meczu towarzyskiego piłki nożnej Polska-Ukraina, że tam też jakieś wystąpienie i przynajmniej jakieś transparenty, jakieś gesty ze strony kibiców obrazujące to, o czym mówi, myśli i jak to ocenia naród polski będą. No nic takiego się nie wydarzyło, ale też no, nie możemy w tej, można powiedzieć, pamięci, polityki pamięci w tych kwestiach historycznych, kwestiach spornych, które do dzisiaj nie są rozwiązane, no bo taką kwestią jest ludobójstwo na Wołyniu. No nie możemy zapominać o też bieżącej sytuacji i o tym, że armia ukraińska trzyma z dala polskich granic armię rosyjską.
0: Ale tu chyba sporu nie ma, jeżeli chodzi o to.
1: Tak, i kupując nam określony czas, jeśli chodzi o zbrojenia i modernizację polskiej armii.
0: Tu chyba sporu o to nie ma.
1: Tak jak powiedziałem na wstępie, dla mnie osobiście nie do przyjęcia jest gloryfikacja ludobójców, gloryfikacja nacjonalistów ukraińskiej armii powstańczej.
0: To czy właśnie Polska, prezydent, polski rząd w końcu to jest ten czas, żeby powiedzieć głośne stop i walczyć o tą swoją historię, bo do tej pory było trochę tak, że dobra, nazwali, ale okej, przymykamy oko, bo tam przecież wojna jest i w końcu mamy takie jednoznacznie mocne stanowisko prezydenta naszego kraju. Może właśnie to jest ten moment, gdzie powinniśmy zaostrzyć tą swoją retorykę historyczną i walczyć o swoje.
1: Tak, zapewne jest to taki moment, bo niestety pokazuje on, no, że ze strony Ukrainy nie do końca jest wola wyjaśnienia tych wszystkich spornych kwestii, mimo tego, co dla Ukrainy robimy w tym momencie, ale też, tak jak powiedziałem, no, za pewnymi zapowiedziami, gestami powinna iść rozmowa, bo tylko rozmowa buduje pewne relacje i tutaj
0: Prezydent Duda,
1: prezydenci
0: wydaje
1: powinni.
0: mi się, że tych rozmów odbył bardzo dużo i jak widzimy, efektów brak.
1: No, jak widzimy, efektów brak pomimo ciągłego zaangażowania strony polskiej w pomoc na Ukrainie, a dla nas, dla znaczącej części społeczeństwa właśnie takie symbole, takie gesty są bardzo ważne i no, może to budować, zresztą buduje to od lat pewne nastroje antyukraińskie,
0: To czy powinniśmy teraz
1: mimo.
0: spodziewać się mocniejszego sygnału ze strony polskiego rządu?
1: Myślę, że tutaj ten sygnał, ta zapowiedź pana prezydenta jest już też dość mocnym sygnałem, ponieważ gdybyśmy mieli iść na zasadzie wzajemności, co w dyplomacji jest rzeczą naturalną, to też powinniśmy na jednostkę albo naszej armii, albo jakiś obiekt, nie wiem, port komunikacyjny, lotnisko nazwać imieniem postaci, która niekoniecznie w historii Ukrainy zapisała się dla nich dobrze, i to by było na zasadzie wzajemności taki odpowiedni i taka odpowiednia i sprawiedliwa odpowiedź. A
0: Tylko
1: myślę,
0: Polacy
1: że
0: nie
1: tutaj.
0: wybili z ponad 100 tysięcy Ukraińców i to jest ta różnica, że ciężko byłoby kogoś takiego znaleźć.
1: No dokładnie, więc to też miałem na myśli, formułując swoją wypowiedź. Natomiast no, takie gesty, jeszcze raz to powtórzę, żeby to jasno wybrzmiało, takie gesty, mówię o geście prezydenta Ukrainy, są krzywdzące, jeśli chodzi o właśnie prawdę historyczną, i nie służy naprawdę to nikomu. Jest to kolejny raz rozdrapywanie jeszcze nie zabliźnionych ran,
0: Ale ja
1: bo
0: chcę dopytać o
1: ta.
0: działania rządu, bo mamy mocne stanowisko prezydenta, ale rząd, premier, wicepremier trochę kluczą w tym temacie, boją się zająć jednoznaczne, mocne stanowisko.
1: Tak, oni mówią w ten sposób i zajmując najważniejsze, można powiedzieć, stanowiska w państwie polskim, gdzie no, nie mamy systemu prezydenckiego, jest system parlamentarno-gabinetowy. Poczekajmy na decyzję kapituły w tym względzie. Myślę, że tam potrzebna jest według części prawników kontrasygnata premiera pod tym aktem, i jeżeli kapituła zdecydowałaby się uchylić o to odznaczenie, ten order, no to myślę, że tutaj również taką samą decyzję podejmie pan premier. Natomiast, no tak jak mówię, no są to gesty ważne, ale niewystarczające, bo w ślad za tym powinna iść mimo wszystko, mimo tych przeprowadzonych rozmów i przez pana prezydenta Dudę, i przecież 2 tygodnie temu pan prezydent Nawrocki też spotykał się z prezydentem Ukrainy, więc no, takie gesty nie powinny być miejsce i powinna za tą zapowiedzią iść rozmowa głowy państwa wyjaśniająca te wszystkie kwestie, albo namawiająca do odwrócenia tej nietrafionej, niefortunnej, złej decyzji prezydenta Żeleńskiego. I wtedy byśmy byli w tej kwestii spornej, skutecznej.
0: Zakończył się pierwszy etap programu SAFE. Wydano ponad 120 miliardów w 3 dni w polskich firmach zbrojeniowych. Te pieniądze
1: Jeszcze nie
0: są
1: wydano, zakontraktowano dopiero.
0: zakontraktowane, tak jest. Te pieniądze są wydawane w sposób przemyślany czy na rympał, bo tego czasu jest jednak bardzo mało.
1: Czasu jest mało na podpisanie umów ze względu na to zamieszanie, które nastąpiło po wecie prezydenckim, kiedy pan prezydent nie zgodził się, aby część z tych środków poszła na Straż Graniczną, na policję, czyli te podmioty, które chronią naszych, czy powinny chronić naszych granic, a w tym momencie zaangażowane są tam znaczne siły Wojska Polskiego. Te pieniądze miały też iść na rozbudowę dróg obronnych linii kolejowych. Natomiast po wecie prezydenta tak się nie stało, ale nie znaczy to, że te umowy zawierane były w pośpiechu, bo cały program SAFE był przemyślany i to wniosek o te 180 miliardów złotych mówił, zresztą zgodnie z programem modernizacyjnym polskiej armii, gdzie jego autorami są w znacznej części, czy w całości w zasadzie wojskowi, i program ten był starannie przygotowany, ponieważ jest kalką właśnie i odzwierciedleniem potrzeb Wojska Polskiego określonych w planie modernizacyjnym polskiej armii, więc no, przyczyni się ten program na pewno do wzmocnienia bezpieczeństwa, ale również wzmocnienia polskiej gospodarki, bo to przecież jest aż 12 tysięcy zakładów w całej Polsce, mniejszych, większych, i również będzie takim określonym sygnałem dla naszych wrogów, że Polska nie siedzi z zakasanymi rękawami, nie czeka tylko i wyłącznie na pomoc z zewnątrz, ale jest również inicjatorem pewnych działań, bo to ten program SAFE to przecież jest autorstwa Polski, i mimo że no, jest inicjatorem, ale również jest największym beneficjentem tego programu, i tutaj myślę, że w ciągu ostatnich 3 dni zostały obalone te wszystkie kłamstwa, które narosły.

0: No, każda pożyczka ma to do siebie, że będzie trzeba ją spłacać, natomiast lepiej spłacać to zadłużenie w ten sposób, niż za naszą wolność płacić potem krwią naszych dzieci, naszych wnuków, a tak w tej polityce odstraszania jest to bardzo silny argument, że Polska pozostanie krajem bezpiecznym i w przyszłości nikt nie odważy się na nas podnieść ręki. Zresztą ten program SAFE również jest bardzo pozytywnie i to, co działo się w ciągu ostatnich majowych dni, jest bardzo pozytywnie oceniane przez stronę amerykańską. Są artykuły chociażby w portalu The Defense Watch, które jak gdyby bardzo pozytywnie odnoszą się do tego, co robi Polska. Zresztą to jest nie tylko program SAFE, nie tylko pokazanie, że zgodnie z tym, co powiedział pan prezydent Trump, Europa zaczyna stawiać na własną obronność, zaczyna stawiać na własne możliwości właśnie wojskowe, ale również podkreślona jest postawa tam Polski, jeśli chodzi o zakupy zbrojeniowe na rynku amerykańskim, czy to, że w tych procentach wydatków, jeśli chodzi o państwa członkostwie NATO, wydatkach oczywiście na obronność, jesteśmy liderem, więc...
1: No ja się zastanawiam też, czy zdążymy te pieniądze wydać tak naprawdę, patrząc na to, ile tego sprzętu do tej pory polskie firmy produkowały, ile mają wyprodukować, no to wygląda to trochę nierealnie tak naprawdę.
0: To znaczy przemysł zbrojeniowy się rządzi troszeczkę innymi też prawami niż inne gałęzie gospodarki i dopiero właśnie pewne kontrakty powodują i rozbudowę, jeśli chodzi o zatrudnienie, i budowę nowych linii technologicznych, więc tutaj bym był spokojny, bo właśnie w zbrojeniówce tak jest, że najpierw pewny kontrakt i dopiero pod ten kontrakt szybka budowa i linii technologicznej nowej czy dodatkowej i dodatkowe zatrudnienie, troszeczkę inaczej niż w innych gałęziach gospodarki wolnorynkowej, gdzie następuje produkcja, potem jest ewentualne szukanie rynków zbytu. Tutaj te działania są troszeczkę odwrócone, więc byłbym spokojny również o wykorzystanie tych dużych, największych w historii polskiej armii środków na modernizację.
1: No to zobaczymy, a przekonamy się w zasadzie już niedługo, bo czas na to jest do 2030 roku. Michał Pyrzyk, poseł PSL-u, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pana, pozdrawiam słuchaczy. 7:09

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, jest ostatnim dziś gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Uda się odebrać prezydentowi Ukrainy order Orła Białego?
2: Wydaje się, że tak. Znaczy tutaj jest jakby, mam wrażenie, jakiś względny konsensus. To będzie ciekawa zresztą rozgrywka, no bo jednak...
1: Premier kluczy trochę w tej, jeżeli chodzi o tę decyzję.
2: Tak, no tak, trochę kluczy rzeczywiście, ale mam wrażenie, że na koniec podejmie decyzję tak jak zwykle, czyli kierując się, czy też czytając emocje Polaków. No i sądzę, że pewnie podejmie taką decyzję, że o jednak o odebraniu tego orderu, więc myślę, że to jest jakby przesądzona sprawa, biorąc pod uwagę, jak mało osób w ogóle w Polsce broni decyzji Władimira Zełenskiego i jego postępowania, tak, no bo rzeczywiście, o ile mógł kiedyś liczyć na wyrozumiałość, czy też na jakąś pewnie w wielu kwestiach sympatię Polaków, o tyle no ten gest, który wykonał, był po prostu nieakceptowalny dla wszystkich. Więc no jest to po prostu gest, żeby nie powiedzieć gest wrogi. Więc sądzę, że tutaj premier będzie pewnie zmuszony, ale zachowa się tak, jak powinien i pewnie odbierze zgodnie z życzeniem prezydenta razem ten order Orła Białego.
1: Ta reakcja prezydenta, te słowa prezydenta Karola Nawrockiego, to ja nie przypominam sobie wcześniej tak stanowczej reakcji, tak mocnych słów, jeżeli chodzi o tą prawdę historyczną.
2: Znaczy, moim zdaniem te słowa padają zawsze, znaczy od 2016 roku funkcjonuje stanowisko polskiego parlamentu mówiące o ludobójstwie, które się dokonało na Wołyniu. Wydaje mi się, że o ile jeszcze lata temu, dekadę, czy może trochę więcej, mogliśmy mówić o jakimś zapomnieniu, niuansowaniu, kluczeniu w ogóle władz w Polsce wokół tego tematu, tak teraz raczej wszyscy to w Polsce oceniają jednoznacznie. No i chyba nawet nie ma specjalnie miejsca na polskiej scenie politycznej dla kogoś, kto by tutaj jakoś niuansował. Więc wydaje mi się, że ten język, ta dyskusja rozstrzygnęła się 10 lat temu.
1: Ale takich mocnych słów, nawet nawiązujących do tego, że Ukraina jak widocznie nie dorosła do tego, żeby być w Unii Europejskiej, to ja nie przypominam sobie wcześniej takich słów.
2: No, ale bywały stwierdzenia o tym, że Ukraina z banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie, tak? Znaczy to zdaje się, że to powtarzał nasz obecny minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, albo przynajmniej politycy PSL-u. Więc myślę sobie, że to jest jakby, może rzeczywiście w tym momencie to robi wrażenie, bo tak szczerze powiedziawszy, dawno na ten temat się z Ukrainą nie spieraliśmy. Wydawało mi się, że idzie ku jakiejś pewnej normalności w tej kwestii, w tym sensie, że był przecież jeszcze nie tak dawno ogłaszany przełom dotyczący ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. No, a teraz chyba wracamy do tego standardu, tak powiem.
1: Tego standardu niestety. Z tego, co czytałem, no to Wołodymyr Zełenski robi to na użytek swojej kariery politycznej w Ukrainie już, nie zważywszy na stosunki międzynarodowe z Polską chociażby.
2: Znaczy, wydaje się, że z tego możemy przeczytać to, że Polską, bo tym, że Zełenski kompletnie się nie przejmuje. Jeżeli kogoś, o czyjeś zdanie dba, to z pewnością jest to zdanie bardziej Berlina niż Warszawy.
1: Co ze strony Polaków może się wydawać bardzo niesprawiedliwe.
2: No dokładnie, pewnie tak to Polacy odbierają. Też warto jednak przypomnieć, żeby być w tym jakiś taki mądrzejszy, biorąc pod uwagę, że to mamy doświadczenia, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, tak szeroko pojęte, bo co innego oczywiście stosunki z państwem ukraińskim, bo to istnieje jest od stosunkowo niedawno, no ale powiedzmy od ten kwestie z Ukrainą, to pewnie gdyby sięgać historycznie, to jest już kilkaset lat, pewnie 300. No i mamy różne etapy tych naszych relacji i jedno jest niezmienne w tych relacjach. Od zawsze miesza w tym kotle Rosja i od zawsze doprowadza do tego, żeby współpraca między Ukrainą i Polską była nie po prostu niemożliwa. Więc to też jest tak, że po prostu Kreml czuje pismo nosem, że gdyby ta współpraca nastąpiła między naszymi krajami, to byłoby to po prostu dla nich śmiertelne zagrożenie, biorąc pod uwagę, że nie radzą sobie militarnie z jedną Ukrainą. Przypomnę, że w 2022 roku, gdy jeszcze w styczniu powszechnie uważano się, że uważano, że Rosja jest drugą armią świata chyba i ta druga armia świata nie poradziła sobie z armią gdzieś tam z okolicy setki, więc myślę sobie, że Rosja zdaje sobie z tego sprawę, że zagrożenie współpracy, że współpraca Polski i Ukrainy bliska, zawiązywanie bliskich relacji byłoby dla nich bardzo dużym zagrożeniem, więc od zawsze miesza w tym kotle, od zawsze bardzo dużo poświęca czasu, energii i zasobów na to, żeby skłócać dwa nasze narody. I niestety robi to bardzo skutecznie.
1: To tutaj i w tej sytuacji gdzieś cały czas Rosjanie mogą maczać swoje paluchy?
2: Oczywiście, że tak. Znaczy, to jest na wielu poziomach wspieranie partii nacjonalistycznych, wspieranie poszczególnych polityków. Przecież w Polsce również szaleje agentura.
1: Nawet w sferze internetowej są fake konta zakładane i tak, podawane więc, różnego rodzaju fake newsy.
2: Więc to też zwróćmy uwagę, że to nie jest też tak, że to, że że Rosjanie to wykorzystują i że taki mają cel strategiczny, nie oznacza to, że tego, że jakby nie było zbrodni wołyńskiej, bo to też nie jest, to też nie, to nie, nie to chcę powiedzieć. Chodzi o to, że wykorzystują po prostu wszystkie możliwe zarzewia konfliktu, do tego dodając dużo od siebie, to też ten, i doprowadzając do tego, żeby ta rana nigdy się nie zabliźniła. No bardzo o to po prostu dbają i no chyba to jest oczywiste, że jest to im na rękę. Proszę zwrócić uwagę, że no też te działania przez Władimira Zełenskiego zostały podjęte po tym, jak już właśnie wykonaliśmy te kroki w dobrą stronę, tak, z Ukrainą, czyli czyli mówię tutaj o kwestii w ekshumacji, tak? Więc to też jest, to też o czym świadczy po prostu. A też z drugiej strony mam wrażenie, że tak na mój gust, ja nie jestem ekspertem od też pod polityki wschodniej, nie, tutaj są mądrzejsi w tej materii ode mnie, ale mam wrażenie, że polska polityka też jest taka w tej materii dużo bardziej romantyczna niż, niż praktyczna. Znaczy z jednej strony no, po prostu polska polityka nie postawiła sobie praktycznych celów i każdy, kto się zajmuje, mam wrażenie, no, nawet kiedy się porozmawia z tymi najbardziej zagorzałymi antyukraińskimi fanatykami, tak bym powiedział, no to w zasadzie nie ma tam jakiegoś, jakichś szczególnych oczekiwań. Znaczy tam oni nie formułują postulatów do spełnienia, tak? Znaczy, gdyby państwo polskie postawiło sobie 30 lat temu cel w postaci ekshumację ofiar rzezi na Wołyniu i ich godne upamiętnienie, no to mam wrażenie, że i konsekwentnie do tego dążyło, to mam wrażenie, że ten, ten cel by osiągnęło. Znaczy, tylko należałoby się skupić tylko i wyłącznie na tym aspekcie naszych wspólnych relacji.
1: No liczyliśmy na to, liczyliśmy na to pod tej udzielonej pomocy Ukraińcom w tym czasie, kiedy cały naród wyciągnął rękę. I trochę się
2: no tak, liczyliśmy. No to prawda, ale też proszę zwrócić uwagę, że mówię, dlatego mówię świadomie o 30 latach, bo, no bo łatwo się schować państwu ukraińskiemu w tym momencie za twierdzeniem, no wojna nie jest czasem na to, żeby no tak, robić ekshumację. Tak to jest, dlatego mówię o 30 latach wszystkich rządów, bo przez te ostatnie 30 lat byli różni politycy, no byli politycy bardziej nacjonalistyczni w Ukrainie, bo no tacy jak powiedzmy są teraz, no żeby tak uprościć, ale byli też tacy, którzy byli komunistyczni i wtedy był czas, żeby realizować własne postulaty, no ale państwo polskie było nieskuteczne, no nieskuteczne, bo po prostu nie miało, mam wrażenie, zdefiniowanego celu.
1: No to tak jak... Czy nie pokazuje się ta nasza polska cecha, to o czym pan wspomniał, ta polityczna romantyczność, że my nie bierzemy pod uwagę swoich interesów, tylko chcemy zrobić dobrze komuś innemu, licząc na to, że w ramach wdzięczności, kiedy będzie trzeba, to drugie państwo nam pomoże i również serce na dłoni wykaże.
2: No tak, tak. A do tego mówię, jeżeli się nie zdefiniuje celów, to łatwo też być posądzone o to, że nie chodzi o żadną pamięć, tylko o to, żeby odzyskać Lwów. No a wtedy, wtedy nie jest... To po prostu nie ułatwia atmosfery ratunkowej. Tak
1: to krążyła ta informacja przecież, że Polacy byli dogadani i mieli ten Lwów przejąć w momencie, tak, ataku Rosji na Ukrainę.
2: No tak, to była słynna narracja Radosława Sikorskiego, któremu miał Władimir Putin złożyć taką propozycję, ale jak później się wycofywał, później Radosław Sikorski powiedział, że go pamięć pomyliła, zmyliła, a po czym po 10 latach stwierdził, że jednak tak było. A i teraz chyba później znowu się wycofał, więc no to rzeczywiście to też obrazuje, znaczy dzisiaj Radosław Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych i to też obrazuje może dlaczego nie jesteśmy skuteczni.
1: I to, o czym pan wspomniał, o tym, że Ukraińcy mieli taką wymówkę, że no nie rozmawiajmy teraz o ekshumacjach, kiedy trwa wojna, ale to i nawet politycy wtedy opozycji, komentatorzy mówili, że spokojnie, teraz jest wojna, skupmy się na pomocy, a nie na tym, żeby walczyć o ekshumację. Więc i takie głosy są w Polsce.
2: Tak, z pewnością tak było. No, czy to rzeczywiście był przekonujący argument? Znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście można to uznać, tak? Znaczy, w tym wypadku. Tyle, że no, już chyba...
1: Tylko ten dobry czas może nigdy nie nadejść.
2: Może nigdy nie nadejść, to też jest prawda. To jest z jednej strony. No, a z drugiej rzeczywiście no, rozmawiamy w tym momencie, kiedy jednak prezydent Ukrainy zrobił to, co zrobił. Tak? Więc wychodzi na to, że no, dał dowód, że ten czas może nie nadejść. Tak?
1: Jacek Lidzieniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Marszałek Województwa Podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
5: Kochać, zakochać się można.
3: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: To już prawie 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za krótką chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, aby transmitować mszę świętą.
0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Nowenna do świętej Anny. O chwalebna święta Anno, Matko Marii, Babcio Jezusa. Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować. Żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Marii przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość, w potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej i przez zasługi Twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałając, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, przykładzie wiernych żon. Święta Anno, wzorze wszystkich matek. Święta Anno, cicha i pokorna. Święta Anno, Matko Sprawiedliwa. Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga. Święta Anno, wzorze cichego życia domowego. Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości. Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiar. Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości. Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych. Święta Anno, Obrono Sierot i Wdów. Święta Anno, Pociecho Ubogich i Opuszczonych. Święta Anno, Ucieczko Błądzących. Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól. Święta Anno, przemożna orędowniczko uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała. Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała. Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała. Abyś podróżujących od wypadków zachowała. Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała. Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Anno.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością.

Msza święta ustanowiona wyrokiem trzech osób boskich jest uwielbieniem Trójcy. Bramą do wiecznie tryskającego z niej życia, napisała święta Teresa Benedykta od Krzyża. Dlatego w czasie każdej sprawowanej ofiary eucharystycznej składamy na ołtarzu naszą codzienność, to co jest jej radością i to co jest trudnym doświadczeniem. Albowiem pragniemy być przeniknięci światłem Bożym, aby podążać ku nowemu niebu i nowej ziemi, w których znajdziemy sprawiedliwość, miłość, szczęście i pokój oraz ich źródło, czyli samego Boga. I tak na patenie ofiarnej podczas tej Eucharystii składamy intencje, z którymi przychodzimy do ołtarza, także te intencje, które składają radiosłuchacze, łącząc się z nami na falach Radia Nadzieja. Ja polecam zmarłych Zofię i Wacława Sarnackich, prosząc dla zmarłych o radość nieba. Uznajmy przed Bogiem naszą słabość, prosząc Boga o miłosierdzie względem nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina. Moja wina. Moja wina. To błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. Bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się, Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach. Pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjścia Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was znalazł bez plamy i skazy, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawioną. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, dzisiejsza Ewangelia świętego Marka może wydawać nam się pewnym obrazem, który jest archaiczny, związany z monetą, którą Jezus każe zobaczyć i odczytać, do kogo ona należy, i w ten sposób każe uiścić należny podatek. Jednak nie jest to wcale archaiczny tekst, ponieważ dotyka on problemu, który co jakiś czas i współcześnie wraca w przestrzeni publicznej, chcąc w jakiś sposób zdyskredytować tych wszystkich, którzy są bezpośrednio związani z Kościołem instytucjonalnym. Mam tutaj na myśli duchownych. Nie tak dawno w jednym z programów telewizyjnych został zaproszony obecny kardynał Krakowa, kardynał Ryś, i właśnie tam bardzo podobne pytanie zostało zadane kardynałowi. Była to wolna dyskusja i jedna z młodych dziewczyn zapytała, czy zgadza się ksiądz kardynał z tym, żeby księża dalej nie płacili podatków, czy też państwo przeznaczało pieniądze na regulowanie składek czy zobowiązań emerytalnych. I wówczas kardynał odpowiedział w sposób bardzo rzeczowy i jasny, mówiąc o takim współczesnym gdzieś przekłamaniu całej tej historii i pokazując, że każdy ksiądz, czy też każda siostra zakonna płaci podatek. Jest to podatek zryczałtowany od posługi jako osoba duchowna. Wytłumaczył też, że ci wszyscy, którzy są zatrudnieni w różnego rodzaju szkołach, czy też instytucjach i spełniają tam określone funkcje, również według taryfikatora państwowego odprowadzają składki podatkowe. Także wcale ta Ewangelia i ów przykład, czy też próba zdyskredytowania osoby Jezusa przez faryzeuszy nie jest i dzisiaj obca. Dlaczego? Dlatego, bo sprawy związane z, chociażby z finansami, one zawsze wywołują, kiedy nie są tłumaczone, to wywołują wypieki na twarzy. A kiedy jest to gdzieś tam wyjaśnione, kiedy jest to klarowne, wówczas taka dyskusja wydaje się czymś zbędnym, bo jest to jasne. I tutaj Jezus pokazuje, że każdy z nas jest zobowiązany do tego, aby z jednej strony szanować to dobro społeczne i szanować to dobro, którym jest ojczyzna, a z drugiej strony budować to życie duchowe. I to jest istota, że
człowiek wierzący jest człowiekiem, który żyje w konkretnych uwarunkowaniach. My przynajmniej nie zauważyłem tego. Nikt z nas nie porusza się 2 metry nad ziemią. Raczej stąpamy po ziemi, budzimy się i czasami ta pobudka jest dość twarda i to stąpnięcie rano i poruszamy się w konkretnych okolicznościach. Jezus pokazuje nam, że tu musi być pewna klarowność w zachowaniu, w tym odniesieniu do życia społecznego, a ma to wynikać przede wszystkim z naszego życia duchowego. Bo jeśli wybieramy Pana Boga i przyznajemy się do Niego i mówimy, że Go kochamy i tę miłość w Nim odnajdujemy, to tym bardziej tę miłość powinniśmy okazywać tym wszystkim, których Bóg stawia na drodze naszego życia. A najpiękniejsze świadectwo, jakie możemy dać wobec bliźnich, to to świadectwo, które dajemy myśląc, że go nie widać, myśląc, że go nie dajemy. To zwykła codzienność, zwykła codzienna praca, czasem może nawet i monotonna, czasem nieustannie powtarzająca się, ale praca, w której podejmujemy dobro nie tylko ze względu na siebie, ale przede wszystkim na drugiego człowieka, w którym Bóg, tak jak i w nas, mieszka. Amen. Bogu, który jest ucieczką i wspomożycielem swoich wiernych z wiarą i ufnością, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za całą wspólnotę ludu Bożego, aby wzrastała w łasce i poznawaniu swojego Pana, Stwórcy i Odkupiciela oraz doskonaliła się w cnotach. Ciebie prosimy. Módlmy się za powoływanych do wyłącznej służby i pracy w winnicy Pana, aby całkowicie zaufali temu, który ich powołuje i podjęli to wezwanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy świata oraz za życie codzienne narodów i społeczności, aby własnych interesów nie przekładali na dobrobyt i pomyślność całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracodawców i pracowników, aby wzajemnie się szanowali oraz przyczyniali się do budowania i rozwoju dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za polecanych Zofin Wacława Sarnackich, aby mogli dostąpić udziału w życiu wiecznym, w które wierzyli z całego serca. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla radiosłuchaczy. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych oraz za naszych bliskich, abyśmy potrafili właściwie układać priorytety w życiu i z wdzięcznością przyjmowali wszelkie dary Boże. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za to, że każdego dnia napełniasz nas swoimi dobrami i wsłuchujesz się w głos naszej modlitwy. Prosimy Cię, pospiesz nam z pomocą i spełnij prośby, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Boże, ufając Twojej ojcowskiej dobroci, przychodzimy z darami do świętych ołtarzy. Niech ofiara eucharystyczna, którą

za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobrocie odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem

błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez zbawienie.

zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże, Ty nas posilasz ciałem i krwią Twojego Syna. Kieruj nami przez Twojego Ducha, abyśmy świadczyli o Tobie nie tylko słowem, lecz także czynami i zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Teraz wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe, później błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a następnie dalej adoracja prowadzona przez wspólnotę Gloriosi Trinitatis.

0: moja pani Vixen. Jest 18.50, prawie jeden za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy tradycyjnie w Kolnie, w parafii świętej Anny. No a jutro, środa, planujemy również tradycyjnie przenieść się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży i stamtąd Eucharystię Wieczorną transmitować. To środa, a w czwartek, tydzień mamy szczególny, w czwartek Boże Ciało. Będzie to kolejna okazja do publicznego wyznania wiary. W czwartek ulicami polskich miast i miejscowości przejdą procesje właśnie Bożego Ciała. Tego dnia miejscem szczególnym na mapie Polski będzie Myszyniec. Myszyniecka procesja łącząca wiarę z kulturą kurpiowską została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chcemy, żeby to było piękne świadectwo wiary, które pozna cała Polska, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej właśnie w Myszyńcu, ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski. Posłuchajmy.
1: Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary, wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna, nasza nadzieja. I jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
0: Uroczystość Bożego Ciała w Myszyńcu rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11:00. Posłuchajmy.
1: Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13:00. Od godziny 13:00 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13:30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy.
0: Msza święta, jak i procesja będą transmitowane przez Telewizję Polską. Neil Horan na antenie Radia Nadzieja, Little More Time. Posłuchajmy.

0: Tak, śpiewał Neil Horan, Little More Time. Jest 18.56, mamy wtorek, a jutro, a więc 3 czerwca, Polska zagra mecz towarzyski z Nigerią. Będzie to drugie spotkanie obu drużyn w historii. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban podkreślił na konferencji prasowej, że chce wypróbować nowych zawodników. Posłuchajmy.
1: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony tym, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
0: Piłkarz Nikola Zalewski mówił, że Nigeryjczycy są mocnymi przeciwnikami pod względem fizycznym.
2: Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Polacy zagrają z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek zmagań, jutrzejszych zmagań, kwadrans przed 21. W jednym dotąd zagranym meczu z Nigerią, towarzyskim spotkaniu w roku 2018, Polacy przegrali 0-1.
3: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Pawła Majewskiego będzie Paweł Dusza, terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, jak gry hazardowe mogą zniszczyć człowieka. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
4: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru, Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Wspólny czas, Antek Smykiewicz. Przed momentem mówiliśmy o meczu jutrzejszym, towarzyskim, piłkarskim Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek, kwadrans przed 21. No a teraz powiedzmy o aktywności sportowej, ale o innej nieco. W nocy z niedzieli na poniedziałek rowerzyści z Ostrołęki oficjalnie rozpoczęli walkę o tytuł rowerowej stolicy Polski dla swojego miasta. Miłośnicy dwóch kółek przyjechali trasę liczącą ponad 11 kilometrów. Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolski konkurs skierowany do miast i gmin. Uczestnicy zbierają kilometry pokonane na rowerze za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta, która zapisuje każdy przejechany dystans. Każdy kilometr trafia na konto wybranego miasta, zwiększając jego dorobek w klasyfikacji generalnej, mówi rzecznik ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
1: Przez cały czerwiec mieszkańcy Ostrołęki będą zbierać punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie. Cel jest jasny – pokazać rowerową siłę miasta i wykręcić na dwóch kółkach jak najlepszy wynik. W ubiegłym roku Ostrołęka znalazła się na wysokim 9. miejscu w kraju. Wynik był wyraźnym sygnałem dla władz miasta, że infrastruktura rowerowa jest potrzebna i warto w nią inwestować. Na terenie miasta jest ponad 30 km ścieżek rowerowych. Cały nasz podregion ostrołęcki jest pod tym względem w ścisłej krajowej czołówce. Zajmuje trzecie miejsce w Polsce z wynikiem 13,2 km dróg rowerowych na 10 tysięcy mieszkańców.
0: Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta, założyć konto, wybrać kategorię rywalizacji, następnie miasto oraz grupę, w której chce się zdobywać kilometry w rywalizacji. Bierze również udział miasto Łomża. 12 minut po 19, teraz chwila muzyki, a później wraz z członkami ruchu Glorioza Trinita pochylimy się nad słowami dzisiejszej Ewangelii.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Witamy Was, kochani, w kolejny wtorek, kolejny czas, piękny czas spotkania ze Słowem Bożym. Cieszymy się, że możemy właśnie tak razem zasiąść do tego stołu Słowa Bożego na ten dzisiejszy dzień. Bóg przygotował nam słowo z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 12, werset 13-17, podatek należny Cezarowi. Jeśli mamy taką możliwość, otwórzmy to słowo, byśmy razem wspólnie mogli pomodlić się słowem, podzielić się tym słowem, naszą wiarą. Prosimy, abyście dzwonili też do nas, podzielili się tym, co przeżywacie, co to słowo, w jaki sposób ono was tak właśnie dotyka, jak ono działa też w waszym sercu. Telefony do studia 512-123-502. I 512-123-503. Zaprośmy Ducha Świętego też do naszej modlitwy. Niech ta pieśń do Ducha Świętego wprowadzi nas w taką atmosferę tej modlitwy, w atmosferę tego słowa, tego spotkania. Niech nam pomoże też otworzyć właśnie nasze serca na tą modlitwę, na to spotkanie z Bogiem w tym dzisiejszym słowie.

0: zapraszamy Cię, Duchu Święty, właśnie do tej naszej dzisiejszej modlitwy. Przyjdź z takim darem też miłości. Rozpal nasze serce, które często są takie oziębłe, może często nie dowierzają Twojej miłości, ale które pragną bardziej kochać. Nasze serca czasami takie poranione. Dotykaj tym słowem, byśmy uwierzyli, że nas miłujesz. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, dziś szczególnie prosimy Cię, zamieszkaj w naszych sercach. Zamieszkaj i pomóż nam usłyszeć to słowo, które szczególnie ma nas dotknąć, które może szczególnie ma nas przemienić. Pozwól, abyśmy zrozumieli nie swoją siłą, ale mocą Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, który jesteś posłany nam przez Ojca i Syna, Ty, który jesteś w tym Słowie, w Biblii, Ty, który nas obdarowujesz nieustannie tym Słowem. Prosimy, otwórz nasze serca i poprowadź nas do całej prawdy. Prawdy o nas, prawdy o naszym życiu, o naszych postawach, bo Ty jesteś miłością, Ty to pokazujesz nam, bo my czasami często nie potrafimy w to uwierzyć. Przyjdź, Duchu Święty, z takim właśnie, z taką prawdą do nas. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Tak właśnie, Duchu Święty, poucz nas i naucz nas odróżniać prawdę od kłamstwa. Dodawaj nam siły i odwagi, abyśmy zawsze stawali po stronie prawdy, tej, która prowadzi do Chrystusa, tej prawdy, która jest Ewangelią. Duchu Święty, umacniaj nas, dodawaj nam swojej siły, prowadź nas, przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Też zabierz od nas, Duchu Święty, wszelkie nasze lęki, takie niepokoje, to wszystko, co nas gdzieś prowadziło przez cały dzień, czym żyliśmy przez cały dzień, wszystkie nasze jakieś takie też i troski, radości. Niech teraz będzie czas takiego spotkania ze Słowem, z Tobą, Duchu Święty, który nas właśnie pouczasz, który do nas mówisz, który nam dajesz różne natchnienia, by to wyciszenie, taki pokój serca pozwolił nam otworzyć się na to słowo, byśmy je usłyszeli. Otwórz też nasze uszy, byśmy usłyszeli, co do nas mówisz. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Chwała Panu.
0: Chwała Panu. Dzisiaj, czytając to słowo, takie dotyka mnie, takie też trudne, powiem Wam szczerze. To dla mnie dzisiaj było słowo, żeby je tak rozważać. I czytałam je kilka razy i tak te słowo, wiecie, pada tutaj słowo, którzy mieli go pochwycić nam w mowie, lecz on poznał ich obłudę, nie? I te dwa takie fragmenty, takie były trudne dla mnie, nie? Musiałam też przez nie tak przebrnąć. Pytałam Boga, co też chce Bóg mi jakby konkretnie powiedzieć, nie? I co mnie dotyka w tym dzisiejszym słowie i takie gdzieś takie pytanie, a jaki ja obraz Boga noszę, no nie, w moim sercu? Jaki jest dzisiaj, na ten dzień, właśnie teraz, w moim życiu, w tym, co przeżywam, jaki jest mój obraz Boga? Jakiego Boga noszę w sercu? Wiecie, i jaki obraz Boga? Bo ta obłuda to takie, wiecie, brzydka cecha, bardzo chyba brzydka cecha takiego, wiecie, takiej dwulicowości, nie? Że jakoś tak ukrywam swoje prawdziwe myśli, jakieś intencje, tak? Jakieś stwarzam pozory, że tutaj jakieś moje intencje są nie do końca uczciwe, prawe, a gdzieś na zewnątrz staram się pokazać jako osoba taka właśnie, nie? Dobra, szlachetna i tak dalej, tak jakby przybiera się takie maski, no nie? I Jezus dzisiaj to mówi do tych faryzeuszów, lecz On poznał ich obłudę, nie? I rzekł do nich, więc dla mnie to takie było trudne. I tak szukałam też takiej odpowiedzi w dzisiejszym słowie też do takich też swoich czasami postaw i tego, co jest pokazane w dzisiejszym słowie, nie? Takie jakby, takiej sprzeczki też z Bogiem, nie? Takiego wykłócania się, nie? No to powiedz nam, nie? Jak należy postąpić i jakie jest twoje, takiego próba takiego podejścia Boga, nie? I szukania, a może go na czymś, że tak powiem, złapie, tak? I taka też myśl mi przyszła właśnie, że często jest taka w życiu, wiecie, pokusa właśnie takiego wykłócania się z Bogiem. Tak sobie myślę, na czym ona też taka polega, nie? Że chyba to też jest troszeczkę taki brak ufności Bogu, nie brak do końca wiary w taki sens słów Boga, no nie? Że nie do końca Mu ufam i wierzę i w Jego działanie, w Jego słowo, w to, co czyni w moim życiu, no nie? Często właśnie takie postawy może też przypominają właśnie to, tą postawę dzisiejszych faryzeuszy, nie? Że takiego wykłócania się z Bogiem, a czemu tak, a czemu dlatego, a czemu dla mnie, a czemu tak mi się wydarza i jakby do końca nie ufać, że to jest taka, że Jezus jest najwyższą mądrością, nie? Że On wie najlepiej, nie? I często w takich chwilach właśnie jakichś takich zwątp, jakichś takich kryzysów pewnie przychodzą takie myśli, nie? I wtedy zapominam, że rozmawiam z najwyższą mądrością. Czyli że co dla Boga jest mądre i co się wydarza, jest jednocześnie dla mnie dobre, prawda? Bo wynika tylko i wyłącznie z miłości, bo Bóg jest czystą miłością. Dlatego kiedy Bóg do mnie mówi, że mam pełnić tą wolę Boga, to znaczy, że mam wejść z Nim w relację, mam wejść w tą Jego miłość i jakby nie muszę się wtedy lękać, tak? I ani się opierać jakby siłą przeciw Jego wyrokom, buntować się, tak? Bo mam do czynienia z najwyższą miłością, z najwyższym dobrem, z Jego czułością. I często mi się wydaje, że w takich chwilach kryzysu właśnie, takich zwątpień, jakichś trudu, zapominam o tym, tak? Zapominam i właśnie może wtedy właśnie przychodzi taki moment dzisiaj tych faryzeuszy, że pytam, tak? Że taka obłuda jakaś, że jakoś wystawiam Boga na próbę, czemu tak, a czemu tak się wydarza, prawda? I taki drugi błąd chyba popełniam często, gdy tak zawężam jakieś takie w swoich myślach rozwiązania tego mojego problemu, nie? Że mi się wydaje, że ma być tak, albo w ogóle nie widzę rozwiązania. A Bóg dzisiaj pokazuje zupełnie inne, nie? Inne rozwiązanie. Oni pytają, czy taki, czy tak, czy nie. Czy mamy jakby dwa rozwiązania tylko takie, prawda? A Bóg mówi, nie, ja ci powiem inaczej, ja ci uczynię inaczej, poprowadzę cię inaczej, nie? I właśnie, a to często takie występuje takie zwątpienie, tak? Że Bóg no, nie da rady, powiedzmy, tak, że to gdzieś po swojemu, że ja albo takie rozwiązanie staję przed Bogiem, mówię, albo tak, a Bóg mówi, nie, jest inna jeszcze droga, lepsza i takie właśnie czasami jest w moim życiu takie zawahanie, taki chyba brak, to chyba wypływa z takiej braku ufności do końca Bogu, nie, że jest miłością i że wie najlepiej, nie? I myślę, że to tak często w takim naszym życiu też tak się dzieje, że nie,

0: chce, ale taki jak on chce. I to taki pełen miłości, pokoju. Czy wierzę w to, że nic nigdy nie wymyka się spod jego kontroli, z jego rąk, nie? Czy mam taką ufność? Tak dzisiaj właśnie rozważając ten fragment, gdzieś tak serce mi podpowiadało, że nie zawsze tak jest, nie? Że nie zawsze tak jest, że ufam do końca, nie? Bo Bóg, który jest właśnie miłością, On daje nam tylko dobre dary, nie? Jesteśmy Jego dziećmi. I jeśli chce to właśnie mieć takie głębsze może rozeznanie, ufność, to powinnam być częściej w Jego ramionach. Częściej w Jego ramionach. To też mi na dzisiejsze rozważanie tak mnie poprowadziło właśnie w tą stronę. Być częściej na modlitwie, częściej być w Jego ramionach, żeby właśnie mieć większą ufność, bardziej jeszcze ufać, nie? Żeby nie było takich właśnie zwątpień, takich wątpliwości w moim sercu, że czy tak, no nie? Czy tak, tylko jest miłością, to co przychodzi, co mi daje, z czym się zmierzam, jest Jego mądrością i Jego miłością dla mnie.
1: Wiecie, ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje po raz kolejny mi, że jeżeli potrzebuję znaleźć odpowiedź na pytanie, to Ewangelia na pewno mi tej odpowiedzi udzieli. To na pewno znajdę słowo, które będzie tym słowem kluczem, które mnie poprowadzi. Bo popatrzcie, dzisiaj przychodzą faryzeusze i zwolennicy Heroda do Pana Jezusa tak naprawdę, aby Go pochwycić na słowie, aby znaleźć pretekst już taki ostateczny, żeby Go pochwycić, żeby go po prostu zniszczyć. I zadają Mu bardzo przemyślane pytanie, bo odpowiedź na to pytanie może sprawić, że mogą go uznać za buntownika, wroga cesarza, jeśli opowie się przeciw płaceniu podatków. Natomiast jeśli opowie się przeciwko płaceniu podatków, inaczej, jeśli opowie się przeciwko płaceniu podatków, to za buntownika. Jeżeli właśnie opowie się za płaceniem podatków, to z kolei skompromituje się w oczach tych wszystkich ludzi, którzy z trudem znosili ciężar tych podatków, który nakładał na nich cesarz. I Pan Jezus pokazuje nam, jak zręcznie z tej sytuacji wybrnął, bo jest nauczycielem, jest Bogiem. I ta odpowiedź Jezusa pomieszała całkowicie im szyki. I ponieważ On nie odpowiada wprost, On sprawia, że tak naprawdę oni muszą w pewnym sensie odpowiedzieć sobie sami na pytanie. Odwołuje się do takiej prostej metody, do doświadczenia, bo prosi o przyniesienie denara i zadaje im pytanie, takie rzeczywiste, z doświadczenia, namacalne. Co znajduje się na, jaki wizerunek, czy wizerunek czego znajduje się na tym denarze? I odpowiedź pada, tak, że jest to wizerunek Cezara. I odpowiedź Pana Jezusa bardzo prosta. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Panu Bogu to, co należy do Boga. I chcę dzisiaj powiedzieć takie króciutkie świadectwo. Byłam dziś na mszy świętej, podczas której swoje już takie trzecie spotkanie z Panem Jezusem, przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca przeżywały dzieci, które w niedzielę przystąpiły do pierwszej komunii świętej. I kapłan wcześniej wprowadził dzieci w Ewangelię, o czym będzie mowa, i potem w piękny sposób prowadził dialog z dziećmi. Dialog, bo te dzieci rzeczywiście słuchały i rzeczywiście rozmawiały z kapłanem. I kiedy padło słowo, co Panu Bogu powinniśmy oddać, to powiem Wam, że przeżyłam taki ogromny moment wzruszenia, bo te dzieci bez zawahania podnosiły ręce i mówiły. Jedno mówiło duszę, inne mówiło serce, a jeszcze inne odpowiedziało życie. Wiecie, i to było takie piękne.

0: te małe dzieciaki, trzecia klasa, wiedziały, co jesteśmy winni Panu Bogu. Życie, bo to życie mamy od Boga. Bo każdy człowiek, który jest ochrzczony, który przyjął chrzest w Duchu Świętym, jest dzieckiem Boga. Jego życie należy do Boga, bo On nas stworzył. I to piękne świadectwo tych dzieci pokazało mi, jak ważne jest, aby ukształtować w sobie to właśnie przekonanie, że jestem dzieckiem Boga i Jemu jestem winna swoje życie. Ale mamy słuchacza, więc oddamy głos słuchaczowi lub słuchaczce. Bardzo prosimy.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Kłania się Elżbieta.
2: Witamy Cię, Elu.
1: W tym czasie już miesiąca czerwca, kiedy oddajemy cześć w sercu Pana Jezusa. Chciałam Cię podziękować za to słowo, które nam Pan Bóg daje, a w szczególności tak bardzo zatrzymały mnie słowa z Ewangelii według świętego Mateusza, tak jak się czytamy. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Zawsze jak te słowa czytam, jak je słyszę, to robi mi się bardzo przykro, bo pewnie w moim życiu na pewno wiele takich sytuacji było, jest i pewnie będzie, kiedy gdzieś to moje serce tam próbuje na wszelki sposób udowodnić, że to ja mam rację, że to może pochwycę kogoś na jakimś słowie albo na tym, że ta moja postawa jest ważniejsza, moje zachowanie. No w każdym razie dzisiaj tak jak ten faryzeusz staje w takiej pokorze i przepraszam Pana Boga za Pana Jezusa też za takie moje zachowanie, ale też upraszam o prostotę serca, abym umiała walczyć o prawdę, abym pokrętność tego serca, aby nigdy nie doszła do głosu. I dzisiaj takim, że tak powiem, słowem, które też mnie jakby podnosi na duchu, jest Psalm 90, dzisiaj on właśnie jest czytany. Panie, Ty zawsze byłeś mą ucieczką, zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia. Od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. Miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Niech swoim sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. I to dla mnie jest taka pieśń, dla mnie to słowo jest to, co gdzieś to moje serce stale będzie prostować, będzie podnosić do góry w tym, co, tak jak dzisiaj tu pięknie mówimy, mamy od Pana, to, że jestem Jego dzieckiem, że stale Pan Bóg przywołuje mnie do tego porządku. Dzisiaj dziękuję Panu Bogu pięknie za każde słowo, za każdą myśl, którą dzisiaj wkłada w nasze serca, tak abyśmy byli Jego, abyśmy stale mogli zawracać tych dróg, które gdzieś nas uwodzą. Bóg zapłać za audycję, za piękne słowa. Chwała Panu.
2: Chwała Panu. Dziękujemy, Elu, że zadzwoniłaś, podzieliłaś się tym pięknym swoim przemyśleniem. Bóg zapłać. Czy mamy kolejny telefon? Nie mamy na razie. Wracamy do naszej audycji, do naszych rozważań. Czy Iwonko, coś tam urwałaś myśl, czy
0: no, jeszcze do... Może jeszcze tak, tak troszeczkę mi uciekła ta myśl, ale, tak. Ale chciałam jeszcze nawiązać do tego właśnie tej odpowiedzi Pana Jezusa, którą On daje, bo ta Ewangelia tak bardzo, bardzo przystaje do tych czasów, w jakich dziś żyjemy, bo ciągle musimy komuś coś oddawać. Dokończę, bo mamy telefon, ale już dokończę swoją myśl i myślę sobie, że prosto jest oddać no temu naszemu Cezarowi w cudzysłowiu, czy podatek, czy jakąśkolwiek inną rzecz, którą mamy, bo można oddać, jest to taka czynność techniczna, można zapomnieć. Natomiast oddać Panu Bogu, to już wymaga zaangażowania naszego serca, to już wymaga relacji, to wymaga zupełnie innej aktywności. Ale oddam teraz głos naszemu słuchaczowi. Bardzo prosimy.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Nasza słuchaczka. Z tej strony Ania.
2: Ania, witamy Cię. Tak.
1: Dużo rzeczy mi się nasuwa, jeżeli chodzi o tę Ewangelię, choćby takie podłoże historyczne, bo to najbardziej jakby to rozważam na początku, jak próbuję wejść w ten kontekst. Widzę tą perfidię uczonych w piśmie, którzy wysyłają i faryzeuszy będących przeciwko Rzymowi i z kolei zwolenników Heroda Antypasa. Warto przypomnieć, że na takiej monecie był napis Tyberiusz Cezar August, syn boskiego Augusta, a na rewersie tytuł Najwyższy Kapłan. Dla Żydów to po prostu musiało być straszne widzieć ten wizerunek, czytać ten napis. Ale to takie tło już historyczne opuszczam i dzisiaj tak naszły inne myśli jeszcze, bo tak niedawno mieliśmy niedzielę Trójcy Świętej i tak pomyślałam, że przy tych naszych wyborach Bóg jako Trójca Święta ofiarował nam niesamowitą pomoc. Bo tak, pierwsza rzecz, tutaj Jezus wspaniały ale wyjaśnia wszystkim słuchaczom, obecnym tam ludziom, jak powinni postępować i my, patrząc na Jezusa, jedną z tych osób Trójcy Świętej, no powinniśmy tak kierować się tym, co On mówi, brać z Niego przykład. Dalej, Bóg dał nam, z kolei druga osoba Trójcy Świętej, sumienie. To jest naszą naturą i choćby ono było może, nie wiem, skażone, wypaczone przez ten współczesny świat, to jednak jest w nas i to też nam może podpowiadać, co wybrać, czy jak postąpić. No i trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, no to przecież tyle mamy darów Ducha Świętego, mądrość, rozum, radę, umiejętności i to jeżeli mamy trzy takie wspaniałe prezenty, trzy takie drogowskazy, to powinno nam chyba być troszkę łatwiej postępować w życiu, ale też każdy chyba z nas mierzy się z takimi pytaniami. Ja na przykład mam takie czasami, iść do kościoła w niedzielę, czy lepiej przygotować się do lekcji, bo jeszcze mam dużo do zrobienia. Przeczytać Słowo Boże, czy obejrzeć film z córką, która bardzo chciałaby. I niby to są rzeczy z jednej strony Boże, a z drugiej strony takie ludzkie. Ale to są może drobne dylematy, a przecież mamy takie naprawdę głębokie, jeżeli na przykład prawo państwowe jest, które powoduje, że nasze sumienie nie zgadza się z tym prawem, to jak mamy postąpić? Są różne kwestie aborcji, eutanazji, czy jakiegoś niesprawiedliwego prawa. I to są dopiero trudne dylematy. Także mam nadzieję, że te trzy drogowskazy, cała Trójca Święta trochę chociaż pomoże i mi, i innym ludziom wybierać to, co jest mądre, to, co jest Boże. Chwała Panu.
2: Chwała Panu. Dziękujemy Ci, Aniu, bardzo za Twoje słowo. Ja wiecie co, jeszcze dzisiaj rozważając to słowo i czytając takie komentarze do tego słowa, to ojcowie Kościoła mówili o tym, że to my jesteśmy tym obrazem Boga. Ten obraz Cezara jest wybity na monetach, natomiast obraz Boga jest odciśnięty na człowieku, nie? Że On jest odciśnięty w naszym sercu. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jemu mamy służyć. Mamy Mu oddać właśnie nasze życie, to co Iwonka wcześniej mówiła. Taki jest obraz Boga, taki wyciśnięty jest obraz Boga na naszych sercach. I myślę, że problem nie zaczyna się wtedy, gdy mamy oddać państwu to, co państwowe, czyli właśnie w postaci tych podatków, o których dzisiaj mowa, tak? Ale wtedy, gdy światu oddaje serce, które należy do Boga, nie? To jest problem. Gdy ja światu oddaję to serce, które należy do Boga, i wtedy zaczyna się ten problem. To dzisiaj gdzieś tak głęboko wybrzmiało też w moim sercu, w moim życiu. Tak głęboko też do tego to odniosłam. Jakoś rozważyłam swoje pewne postawy, zachowania i bardzo gdzieś mocno to poczułam, że jest ten obraz Boga w moim sercu, ale nie zawsze właśnie też do końca go widzę i nie do końca postępuję tak, jakby jak Bóg tego ode mnie by pragnął.
0: Tak, ja jeszcze dzisiaj właśnie na tej mszy świętej, o której wcześniej wspominałam we wstępie, kapłan do dzieci powiedział, że jest to Ewangelia o uczciwości. I kiedy tak tutaj siedzę, słucham, równocześnie rozmyślam, słucham również naszych rozmówców, rozmówczyń i przyszło mi właśnie na myśl to słowo Ewangelia o uczciwości i takie moje akcje, że proszę Pana o potrzebne łaski do tego, ale abym była uczciwa we wszystkim, zarówno w tym, co powinnam oddać tej swojej małej ojczyźnie, mojej pracy, czy mojemu krajowi, te przysłowiowe podatki, ale oczywiście tutaj kryje się dużo, dużo, dużo innych spraw, czyli być po prostu uczciwym człowiekiem i obywatelem, o tak to nazwę, i być uczciwą w stosunku do Pana Boga i oczywiście to stawiam na pierwszym miejscu, bo jeśli ja będę uczciwa w relacji z Bogiem, jeśli zaangażuję całe swoje serce, jeśli oddam Mu swoje życie, jak to kapłan pięknie powiedział, że każdego ranka oddajemy Panu Bogu swoje życie, każdego wieczora dziękujemy Panu Bogu za to, że przeżyliśmy ten dzień, że przed nami noc i jeśli taka będzie Jego wola, to kolejny dzień, który On nam da. Wszystko zależy od Boga. I jeśli to Bóg będzie w moim życiu na pierwszym miejscu i uczciwość w relacji z Nim, to ja również na pewno będę uczciwa w tych relacjach dalszych, które wypływają z tego źródła, którym jest Bóg. Chwała Panu.
2: Chwała Panu. Ja też może zakończę dzisiaj swoją myśl taką modlitwą i taką też prośbą. Panie, pozwól przyjąć mi Twoją miłość i nie dyskutować z nią, nie dyskutować, nie wątpić, by ta miłość była takim pożytkiem dla mnie, ale też i dla tych, do których mnie posyłasz. Dziękuję Ci dzisiaj za to słowo, za to wszystko, co nas dotykało, za to wszystko, co przeżyliśmy w czasie tej modlitwy, za radiosłuchaczy naszych, za tych, którzy szczególnie się dozwonili, za Elę i za Anię. Dziękuję Wam wszystkim, którzy gdzieś trwacie z nami, modlicie się, rozważacie to słowo. Niech Bóg nas prowadzi w takiej naszej właśnie codzienności, byśmy też widzieli ten obraz Boga w naszych sercach i szli w takiej mądrości i prawdzie za Nim, nie? No cóż, kończymy chyba, tak? Dzisiaj w studio Iwonka.
0: I Alicja.
2: Alicja, tak. Dziękujemy jeszcze raz. Przed nami Boże Ciało, też właśnie taki przepiękny czas, nie? Taki przepiękny czas wpatrywania się w twarz Boga, nie? Dla mnie to zawsze takie wpatrywanie się, takie nieustanne w ten obraz Boga, w Jego twarz, w Jego ciało piękne. Chwała Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.

0: Tak, śpiewa Blue. Za nami medytacja biblijna poprowadzona przez członków ruchu Gloriosa Trinita. Kolejna taka modlitwa na antenie Radia Nadzieja zaplanowana jest za tydzień o stałej porze, a więc kwadrans po godzinie 19. Tymczasem powiedzmy jeszcze, zanim wybrzmi godzina, wybije godzina 20 i kiedy wysłuchamy katolickiego serwisu informacyjnego, powiedzmy o tym, że Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął zawierające 7 postulatów stanowisko dotyczące inicjatywy Unii Europejskiej, strategia dotycząca prawa do pozostania, Twój region, Twoja przyszłość. W dokumencie mowa m.in. o oczekiwaniu specjalnego statusu miast przygranicznych czy walce z wykluczeniem transportowym. Marszałek województwa Łukasz Prokoryn przedstawił stanowisko przyjęte w ramach konsultacji społecznej projektu Right to Stay, który ma wprowadzać rozwiązania umożliwiające młodym ludziom pozostanie w swoich regionach. Posłuchajmy.
1: To są te wnioski, które zgłaszamy dzisiaj w sposób formalny w ramach tej koncepcji prawa do pozostania. Tak jak we wszystkich takich działaniach jesteśmy niezwykle aktywni, bo uważamy członkostwo w Unii Europejskiej jako nasz wielki przywilej i atut, z którego chcemy korzystać. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli nam ten dokument przygotować, bo dzięki tej współpracy te konkrety i ten dokument mogliśmy przygotować i przedstawić go w formie pisemnej, ale też Państwu gwarantuję, że również na żywo będziemy korzystali ze wszystkich możliwości, aby te nasze pomysły, te racje przedstawiać i powtarzać.
0: 7 postulatów województwa podlaskiego dotyczy wsparcia stabilnych miejsc pracy i innowacyjności, również dostępu do usług publicznych, wzmocnienia pozycji miast subregionalnych, przełamania wykluczenia komunikacyjnego, przyznania specjalnego statusu dla regionów przygranicznych Unii Europejskiej, wsparcia kultury i branży turystycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego. To już prawie 20, a więc zapowiadany wcześniej już za krótką chwilę katolicki serwis informacyjny.
2: Radio Nadzieja,

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W Łomży już niebawem spotkają się biskupi z całej Polski. Parafia w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym, katecheza parafialna, a także recepcja w Polsce ad hortacji Amoris Laetitia to główne tematy kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które w przyszłym tygodniu od 8 do 10 czerwca odbędzie się w Łomży. To jednak nie jedyne sprawy, nad którymi pochylą się biskupi, o czym mówi biskup Marek Marczak, sekretarz generalny KEP.
2: Biskupi pracować będą w grupach nad dokumentem roboczym zawierającym wytyczne dla katechezy parafialnej. Kolejnym tematem prac w grupach będzie recepcja w Polsce ad hortacji Amoris Laetitia. Temat ten będzie przedmiotem konsultacji, na które papież Leon XIV zaprosił w październiku do Watykanu przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Ważnym punktem obrad będą dalsze prace dotyczące powołanej na ostatnim zebraniu plenarnym Komisji Niezależnych Ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Biskupi będą również dyskutować nad dokumentem Droga formacji prezbiterów w Polsce.
1: To szczególnie ważne dla diecezji łomżyńskiej, bo ostatnie takie spotkanie w mieście miało miejsce 17 lat temu, podkreśla ksiądz Jan Krupka, rzecznik kurii.
3: Zwykle raz w roku takie spotkanie odbywa się gdzieś, jak to mówimy, w terenie, aby zauważyć jakieś szczególne wydarzenie, często jakaś rocznica. Na przykład ostatnie takie spotkanie biskupów Łomży miało miejsce w roku 2009. To był wtedy tak zwany rok świętego Brunona i 1000 lat od tej misjonarskiej posługi. Tym razem księża biskupi właśnie zdecydowali się, wybrane zostało nasze miasto, wybrana została Łomża, aby zauważyć ten rok jubileuszowy, który przeżywamy stulecie powstania diecezji łomżyńskiej w 1925 decyzją ówczesnego ojca świętego Piusa XI.
1: Ważnym punktem spotkania będzie msza święta dziękczynna sprawowana w katedrze łomżyńskiej w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 18 pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Biskupi będą także sprawować Eucharystię w kościele Krzyża Świętego. Mszy świętej w tej świątyni we wtorek o godzinie 7 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Do udziału w liturgiach zaproszeni są wszyscy wierni.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: To kolejna okazja do publicznego wyznania wiary. W czwartek ulicami polskich miast, miasteczek i wiosek przejdą procesje Bożego Ciała. Tego dnia miejscem szczególnym na mapie Polski będzie Myszyniec. Myszyniecka procesja łącząca wiarę z kulturą kurpiowską została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Chcemy, żeby to było piękne świadectwo wiary, które pozna cała Polska, mówi Radiu Nadzieja proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski.
4: Bardzo mi na tym zależy, żeby ten przekaz właśnie takiej wiary spontanicznej, wiary radosnej, wiary tego ludu poszedł w Polskę, żeby ludzie zauważyli i widzieli właśnie, że są miejsca, gdzie jeszcze jest głęboka wiara i kult Najświętszego Sakramentu, że nie możemy i nie powinniśmy odchodzić od Chrystusa, od Kościoła, wręcz przeciwnie, powinniśmy mobilizować się, bo to jest nasza jedyna, nasza nadzieja. I jeżeli jesteśmy z Chrystusem, to po prostu zwyciężamy.
1: Uroczystość Bożego Ciała w Myszyńcu rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11.
4: Później mamy bezpośrednio procesję Bożego Ciała do godziny 13. Od godziny 13 wszystkich gości, których już teraz na antenie Radia Nadzieja serdecznie zapraszam do Myszyńca, jest przygotowany obiad przez naszą lokalną tutaj społeczność. A od godziny 13.30 zespoły kurpiowskie wystawiają fragment Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego, bo w tym roku przypada dokładnie 140. rocznica urodzin księdza Skierkowskiego, największego mecenasa i ambasadora kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Także serdecznie zapraszamy.
1: Msza święta, jak i procesja będą transmitowane przez Telewizję Polską.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Błogosław nam Matko, chcemy żyć w trzeźwości. Na Jasnej Górze aktem zawierzenia Matce Bożej zakończyły się 36. jasnogórskie spotkania dla uzależnionych. Uczestnicy oddali swoje życie, prosili także o wytrwałość i siłę w drodze do trzeźwości. Wielu z nich zawdzięcza Królowej nowe życie.
5: Wiemy, ile zła było naszym udziałem, jak wiele uczyniliśmy krzywd naszym rodzinom i innym ludziom. Przepraszamy nasze matki za nieprzespane noce w oczekiwaniu na syna czy córkę. Jasnogórska Królowo, najmilsza matko, przepraszamy.
6: Mamy świadomość, że nie naszą zasługą są lata trzeźwości. Wiemy, że wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy dobremu Bogu.
1: Z uczestnikami modlił się arcybiskup Andrzej Przybylski.
7: Nie traktujcie Boga jak gościa swojego życia, że Go przyjmiecie od czasu do czasu do wysprzątanych pokoików waszego życia. Wpuśćcie Go jak gospodarza do waszych brudów, do waszych upadków, do waszych lęków i pozwólcie Mu działać. Weźcie stąd Maryję, nie jak gościa od jednej zdrowaśki, ale jak gospodynię i powiedzcie jej: Maryjo, tyle razy próbowałem kierować swoim życiem i nic z tego nie wyszło. Teraz Ty tym pokieruj, zwłaszcza tym wszystkim, czego mi brakuje.
1: Uczestnicy zjednoczyli się w modlitwie i wzięli udział w specjalnych meetingach, czyli grupowych spotkaniach ze świadectwami, między innymi dla anonimowych alkoholików, narkomanów, dłużników czy hazardzistów.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: Sheeran, Kamera. 13 minut po godzinie 20. Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych. Za niektóre wykroczenia niemożliwe będzie skasowanie punktów zapłatnych na płatnych kursach za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę dopuszczalnej, a także za stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą mogli też zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejeździe dla rowerów. Naczelnik poznańskiej drogówki Karol Sekula wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory zdecydowali się na udział w programie redukcji punktów karnych, można podzielić na dwie grupy.
1: Wielokrotnie są to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Natomiast jest też wiele przypadków takich, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza do tego, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
0: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków u części kierowców. Użytkownicy aut są w tej kwestii podzieleni.
2: Na szczęście nie muszę doświadczać, od chyba dobrych 10 lat nie miałem żadnych punktów.
3: Troszeczkę za ostre są w tej chwili te przepisy, tym bardziej, że dużo zależy od interpretacji policjanta.
4: W tamtym roku miałem 23 punkty, dwa razy się wykupywałem. Czasami niewielki przypadek powoduje to, że te punkty nam są naliczane. Strzałka, niezdecydowanie pieszego, widziałem też takie sytuacje.
0: Resort Spraw Wewnętrznych opublikował w Dzienniku Ustaw nowelizację rozporządzenia, na podstawie którego nie można redukować punktów za niektóre wykroczenia. Chwila muzyki na antenie Radia Nadzieja. Już teraz, a następnie weźmiemy w dłonie różaniec. Modlitwa różańcowa 20:20 na antenie Radia Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa właśnie na antenie chciałby rozważać poszczególne tajemnice, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów. Są dwa podobne numery, różniące się tylko ostatnią cyfrą 512, a następnie 123-502 i drugi numer 512-123-503. XY uwielbienie, wszystkie moje myśli, a następnie modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Mówił też: nie martw się trudnościami, ale zostaw wszystko niepokalanej. Ona, wszechpotężna, co zechce, to i uczyni. Daj się jej prowadzić z miłością i wzywaj we wszystkich trudnościach i wątpliwościach. Nie opuść żadnej sposobności mówienia modlitwy Różańca Świętego i mów o Królestwie Niepokalanej, przykładem, modlitwą, cierpieniem, słowem, a owoce swojej modlitwy oczekuj od miłosierdzia Bożego. Przesuwajmy paciorki naszych różańców i módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
1: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. No, zaczynaj.
2: Rozważając tajemnicę światła Różańca Świętego, modlimy się o pokój w naszej Ojczyźnie, na całym świecie, w sercach ludzkich, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja. O miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. O opatrzność Bożą nad Polską. Tajemnica pierwsza światła. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie niebo się otwiera, a głos Ojca ogłasza: Tyś jest mój Syn umiłowany. To wydarzenie przypomina nam, że każdy z nas przez chrzest został nazwany dzieckiem Bożym. W tej prawdzie odnajdujemy nadzieję na życie w Bożej miłości. Panie, pomóż nam zawsze pamiętać, że jesteśmy Twoimi umiłowanymi dziećmi. Proszę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani Tereso, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej. Pierwszy cud Jezusa jest wyrazem troski o ludzką radość. W Kanie Galilejskiej Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Jej słowa są drogowskazem nadziei. Zaufanie Jezusowi zawsze prowadzi do dobra. Panie, naucz nas ufać, że Twoje działanie w naszym życiu przynosi obfitość łaski.

0: i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus głosi nadzieję Królestwa Bożego, miejsca, gdzie miłość, sprawiedliwość i pokój są pełnią życia. Wzywa nas do nawrócenia, abyśmy mogli być uczestnikami tego Królestwa. Panie, pomóż nam otwierać serca na Twoje Królestwo i nieść Jego nadzieję innym ludziom. Proszę.
3: Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
2: Bóg zapłać, Pani Mario. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Jezus objawia swoją chwałę apostołom, dając im przedsmak życia wiecznego. To wydarzenie przypomina, że nawet w chwilach trudnych możemy ufać, że nasz cel jest w chwale Bożej. Panie, pomóż nam w chwilach zwątpienia pamiętać, że nasze życie zmierza ku Tobie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy, szczęść Boże, z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać, Pani Tereso, z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. W Wieczerniku Jezus zostawia nam siebie w Eucharystii, sakramencie miłości i obecności. To źródło nadziei, że nigdy nie jesteśmy sami, bo zawsze możemy spotkać Jezusa w Komunii Świętej. Panie, ucz nas czerpać siłę i nadzieję z Twojej obecności w Eucharystii.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże z Panem Bogiem. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
1: Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi naśladować i doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Marii, dla Pani Teresy i dla Pani Jadwigi. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
1: Maria,
2: Walentyna oraz Hubert posługujący przy konsolecie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
4: Witania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która oczywiście w miesiącu czerwcu na antenie Radia Nadzieja, a tak jak słyszymy przed apelem jasnogórskim, ten apel już w tym momencie, a więc możemy na koniec tego wtorkowego dnia wyśpiewać Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam i czuwam. Godzina 22:10 to czas aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież prosi katolików na całym świecie o modlitwę w intencji wartości sportu. Historyczna nominacja w Watykanie. Świecka kobieta stanie na czele dykasterii do spraw komunikacji. Wydłużono godzinę otwarcia Watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra. Dorota Abdelmulafiet, aktualności z Watykanu. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
2: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
1: Leon XIV apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych, aby nie służyły one nowym formom kolonializmu, które redukują człowieka do zbioru informacji i przejmują nad nimi kontrolę. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów zajmujących się rewizją deklaracji z Tajpej.
3: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tak zwanych biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humanitas.
1: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją dziś prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
2: Pochodząca z Meksyku, Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
1: Te miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy to hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który będzie obchodzony 1 września.
3: Hasło zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza zostało wybrane przez papieża i ogłoszone przez dykasterię do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wskazuje ono na związek między konfliktami zbrojnymi a degradacją środowiska i wzywa do troski o stworzenie i zrównoważony rozwój zamiast wspierania zbrojeń.
1: Bazylika Watykańska Świętego Piotra wydłuża godzinę otwarcia. Od 1 czerwca jest ona dostępna codziennie od godziny 7 do 20, a ostatni pielgrzymi i zwiedzający mogą do niej wchodzić o godzinie 19.15. Stolica Apostolska zachęca, aby planując wizytę wziąć pod uwagę czas niezbędny do przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zaczniemy może od takiego tematu wiosennego, no bo wiosna w pełni, chociaż dzisiaj za oknem może tego bardzo nie widać, ale zimni ogrodnicy za nami, jest czerwiec, więc są też nasadzenia. One już ruszyły pełną parą i chyba te nasze łomżyńskie parki pięknieją. I nie tylko parki.
3: No tak, to ten okres moim zdaniem, nie tylko moim, jest najpiękniejszym okresie, bo lato się zbliża, wiosna rozkwita, cała paleta barw, można powiedzieć, bo to, co jest tą wisienką na torcie, to jest właśnie kwiaty jednoroczne, które pięknie wybarwiają się i tak wizualnie są przepiękne. Już ronda Hanki Bielickiej i plac Niepodległości z napisem Łomża, z herbem miasta, jest naprawdę już wybarwiony i ładnie to widać. Co tylko teraz jest naszą trochę bolączką, no to, że jest wilgotno, bo można powiedzieć, że wody gruntowe są bardzo nisko osadzone i nie kapilują do góry. I tu jest problem, że musimy podlewać, ale już od dwóch dni deszcz, może niewielki, ale pada, jest wilgotno i ta roślinność buchnęła, można powiedzieć. Niekoniecznie może kwiaty, krzewy, ale trawa rośnie i tutaj już mamy 3 brygady, non-stop kosimy teraz trawniki, szybko odrastają i tu jest troszeczkę problemu, no ale to zieleń jest, nawet jak ta trawa troszeczkę jest większa, to są też wśród tej trawy jakieś kwiaty rosną, jakieś można powiedzieć takie naturalne chwasty, które kwitną i one też ładnie wyglądają. No ale to nie o tym chciałem mówić, bo chcę powiedzieć, że już teraz jesteśmy gotowi praktycznie w 100% w nasadzeniach tych jednorocznych. Zakończyliśmy te prace. Obecnie właśnie pielimy, jest dużo pielenia, bo chwasty rosną i cała, można powiedzieć, ta płeć piękna, którą zatrudniamy w zieleni miejskiej, moje Filipinki, a jak niektórzy mówią gwiazdeczki, tutaj się uwijają i jak mróweczki działają. Praca jest bardzo ciężka, bo to wiecznie trzeba się chylać. No, naprawdę to jest ciężka robota, zwłaszcza dla pań, bo panie tu się starają, tak ambitnie podchodzą do tego i chciałem podziękować szczególnie tej płci pięknej, która u nas pracuje, że naprawdę czują bluesa i są związane, można powiedzieć, z tym wystrojem wizualnym miasta. Niedawno mieliśmy Dzień Komunalnika i tutaj prezydent Łomży, pan wiceprezydent bezpośrednio, który sprawuje nadzór, pan Piotr Serdyński powiedział i gratulował naszym pracownikom, że naprawdę starają się co mogą, żeby to nasze miasto było piękne.
2: I czyli tak, docenienie jest.
3: Tak, tak. No i też nie tylko w słowach, podziękowaniach, ale też muszę powiedzieć, że w czynach, bo w obecnym budżecie na rok 2026 dostaliśmy duże wsparcie z miasta, bo mamy, zakupiliśmy kosiarki, jedną taką poważną kosiarkę, która jest samobieżną i bardzo ładnie się sprawdza, ale też mamy nową zamiatarkę chodnikową. Też to jest wielka pomoc dla czyszczenia chodników, placów, takich utwardzonych rzeczy i jesteśmy w trakcie już trzeciego przetargu na samochód, który będzie służył odśnieżaniu miasta, ale też w okresie remontów będzie to wywrotka, bo to taki będzie samochód dwukierunkowy, zadaniowy i no aż by było trudno powiedzieć, bo trzeci przetarg być może skuteczny.
2: No właśnie, dlaczego trzeci? Dlaczego dopiero
3: on, już ten
2: trzeci?
3: Samochód jest bardzo taki mobilny, bo on będzie wyposażony w sprzęt i do remontów, i do utrzymania zimowego. To będzie solarka, to będą przystawki różnego rodzaju do odśnieżania, pługi, a w okresie letnim będzie służył do wożenia asfaltu, ziemi, kruszyw, wszystkich materiałów budowlanych związanych z remontem chodników i ulic. Także i też będzie dwuosiowy, można powiedzieć, to takiego samochodu jeszcze żeśmy nie mieli. Bardzo drogi sprzęt, bo blisko 1 000 000 zł. Myślę, że tutaj będzie nam sprawiał i taką przynosił, można powiedzieć, na plus różnicę w wykonaniu zadań na rzecz bieżącego utrzymania i remontów naszego miasta.
2: Czyli co, w tych poprzednich przetargach nie było oferentów, którzy
3: nie było oferentów,
2: spełniali
3: tak.
2: te wymogi?
3: Nie było, które spełniały wymogi, no nie zgłaszały oferty, tak? Zainteresowanie było duże, myśmy rozmawiali, były tak zwane zgodnie z prawem te zapytania i ofertowe i różnego rodzaju zapytania o stan techniczny, o wyposażenie, o dodatkowe elementy, o moc silnika, o różnego rodzaju zapytania, które by sprawiły, że on będzie nam potrzebny, ale również na gwarancję. W tym ostatnim przetargu robiliśmy też ofertę, żeby ta gwarancja była 6-letnia, bo ten sprzęt jest naprawdę drogi i potrzebujemy, żeby on był w gwarancji przez dłuższy okres, bo za tyle pieniędzy po prostu chcemy, żeby on był naprawdę sprawnym sprzętem i mobilnym, który będzie bardzo przydatny.
2: Czyli jeśli tych ofert by nie było po raz kolejny, to będzie czwarty przetarg? Będzie tak aż do skutku?
3: No, pewnie tak. Pewnie tak. No też będziemy się zastanawiać, ale to daj Boże, żeby to wyszło.
2: Bo, nie no, bądźmy optymistami.
3: Do 3 razy sztuka.
2: Ja tylko tak pytam, co by było gdyby. Tak. Panie dyrektorze, wspomniał pan też o tych chwastach, że one się pojawiają, wiadomo, no, rośnie roślinność, rosną też chwasty. Gdzie to jest problem największy w Łomży z tym?
3: Największy to jest, można powiedzieć, w największej ofercie wypoczynkowej, relaksowy, to jest park Jana Pawła. Tam staramy się zrobić to bardzo profesjonalnie i tak dokładnie. I wśród, co jest najgorsze w tym wszystkim, tam są takie rdesty, takie krzaki ostre bardzo z kolcami i tam trzeba wejść i fizycznie wyrwać dłońmi te chwasty.
2: One można się pokuć.
3: Tak. I nasi ludzie są często wyposażeni w specjalne ubrania i rękawiczki takie z grubszej skóry, no ale nie jednak to jest uciążliwość, bo każdy, to nie rośnie tak, że można koso skosić te chwasty, to trzeba ręcznie wyrwać, do każdego chwastu podejść, co się wiąże też no, z bardzo dużą uwagą, ale też kosztem czasu, bo to nie da się tego szybko zrobić, to trzeba ustawicznie, powolnie to wykonywać i tu jest... Ja tylko przypomnę, że park Jana Pawła, on teraz jest powiększony o tą część do Prusa, do Piłsudskiego, także myślę, że to jest olbrzymi teren. Teraz jeszcze będzie tężnia w tym parku i myślę, że to nam pozwoli w jakiś sposób dobrze to robić, a z drugiej strony to obciążenie jest praktycznie od 40 do 50% nakładów finansowych, rzeczowych, roboczogodzin, ale i sprzętowych na ten park. Bardzo dużo poświęcamy i pieniędzy, i pracy ludzkiej, żeby ten park naprawdę bardzo dobrze wyglądał.
2: Takie oczko w głowie wasze?
3: To jest oczko w głowie, tak. Szczególnie mówię tutaj i radnych, i pana prezydenta. No, tak naprawdę to jest taki sztandarowy program w architekturze krajobrazu pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego i tu myślę, że wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z tego parku, bo to jest park, który jest blisko świątyni, blisko bardzo dużych budynków, tam mnóstwo ludzi mieszka, są szkoły, przedszkola, takie aranżacje, jest basen przecież, no mówię, że tam jest naprawdę takie wymarzone miejsce do odpoczynku.
2: No i imprezy też miasto organizuje
3: tak,
2: tam.
3: Tak, tak. I one się pięknie tam komponują, bo czy to będzie na dzień dziecka, czy to będzie w okresie zimowym. Bardzo dużo tam jest tych imprez różnych i staramy się, żeby to przed imprezą i po imprezie to wszystko wróciło do naturalnych kształtów, z dbałością o każdy szczegół, który zostanie czy w jakiś sposób uszkodzony, czy też wydeptane trawniki, to już sobie po prostu z tym od wielu lat radzimy i myślę, że ten stan bieżącego utrzymania tego placu Jana Pawła II jest bardzo na wysokim poziomie, stąd też te koszty duże.
2: A jak jest z wiatami przystankowymi? Dlatego pytam, bo wiem, że niedawno wasi pracownicy również je dezynfekowali, myli, czyścili. To jest żmudny proces dla MPGKM? Często trzeba go powtarzać?
3: No tak, to można powiedzieć, myśmy takie jakby wyższa dbałość o przystanki nastąpiła w pandemii, w COVID-zie, gdzie przystanek był miejscem takiego zbiorowiska, zbiórki dużo podróżnych, ale też mieszkańców, gdzie on, ci ludzie się spotykają i być może roznoszą jakiegoś rodzaju zarazki. No i tam to jest może nie tak dużo, ale jest, mam bardzo dużo tych przystanków, ponad 150 w Łomży i każdy przystanek musi być dwukrotnie w czasie roku dokładnie umyty, wyzynfekowany, tak żeby ta dezynfekcja była skuteczna. I też to nie tylko sama dezynfekcja, ale można powiedzieć, żeby ta czystość, bo to jest przeszklone, my tak dorywczo, tam gdzie jest dewastacja, zdarzają się wybicia tej pleksy, tego szkła w niektórych momentach i ludzie pod wpływem alkoholu albo jakieś rozboje, bójki i zdarza się, że to robimy, ale też napisy różnego rodzaju, naklejki, no to nie jest takie łatwe do usunięcia, trzeba dużo sprzętu i można powiedzieć pracy ludzkiej, żeby doprowadzić i tu taki apel, że to jest nasze dobro wspólne i ja apeluję tak o dbałość o to, żeby nasze te przystanki, a są tak naprawdę, to też są w jakiś sposób reklamą naszego miasta, jak jest czysto, schludnie, ładnie, to ludziom chce się usiąść na ławeczce, posiedzieć i poczekać na środek transportu, ale też tutaj o tej, jak wracając jeszcze do zieleni, to chciałem bardzo serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim właścicielom posesji, którzy starają się wokół swojej posesji, nawet na miejscu publicznym, czy na pasie drogowym i pomagają nam kosić tak, żeby firma ładnie wyglądała, ale i w ten sposób też się pomaga naszej firmie, bo jak jest duże koszenie, jak jest ta pierwsza, druga trawa, pierwsze pokosy, to szybko ta trawa rośnie, a taka pomoc jest naprawdę nam bardzo potrzebna. I tak apeluję, jak to może, to wyjdzie, to jest 5 minut, kosiareczko, raz ten trawniczek, no tak, zieleni i wtedy ładnie już posesja wygląda, ale też pomaga służbom komunalnym w szybszym koszeniu tej trawy w pasie drogowym.
2: Więc jak ktoś ma kosiarkę albo wykaszarkę, to tak, oczywiście apelujemy, no,
3: zapraszamy,
2: o pomoc.
3: Tak, tak. Ja myślę, że nawet jakiś konkurs ogłosimy, jakieś nagrody dla tych ludzi, którzy będą chcieli pomagać. Bo to jest ważne.
2: Bardziej warto.
3: Ale to jest też
2: konkurs.
3: Takie coś, że utożsamiam się z tą z Łomżą, z miastem. Chcę, żeby to miasto było naprawdę zadbane. I taka praca dla dobra wspólnego.
2: Taka solidarność też trochę z miastem,
3: tak,
2: prawda?
3: To się solidaryzuje właśnie ze służbami komunalnymi, z miastem szeroko rozumianym, bo to naprawdę, tak jak zobaczcie państwo, jak są na przykład stacje paliwowe, gdzieś no ładnie zadbana ta zieleń, ładnie to widać i to świadczy też o firmie, zaprasza klientów do firmy, ale też świadczy o tym, że ten właściciel, ta
2: dobry
3: osoba...
2: Dobry gospodarz.
3: Tak, jest dobrym gospodarzem i dba nie tylko o swoje, ale też o mienie publiczne.
2: No i tak samo oczywiście jest z osobami prywatnymi, dlatego ten apel, jak
3: tak,
2: rozumiem.
3: Tak,
2: panie
3: tak,
2: dyrektorze, tak. Skoro tak mówimy o mieście, to miasto czekają Dni Łomży już niedługo, 12-14 czerwca. Duża impreza, coroczna impreza. No i co roku trochę pracy jako MPGKiM będziecie w związku z tym mieli.
3: Tak, to szczególna praca, bo chcemy w te 3 dni obchodów nadania praw miejskich miastu Łomża no takiego dodatkowego blasku. W tym roku na pewno będzie takim dodatkowym elementem. Kupiliśmy około 200 łomżeńskich flag z barwami naszego miasta i to będzie pewna nowość, bo one się pojawiają w przestrzeni tutaj, szczególnie w Śródmieściu, ale chcemy to, żeby to było rozszerzone na osiedle, na główne ciągi komunikacyjne, tak żebyśmy zaczęli już poważnie traktować flagę miasta Łomży, bo to jest symbol, to jest uchwalony przez Radę Miasta, to jest takie, no też symbol, żebyśmy jako łomżyniacy się czuli wspólnotą taką miasta Łomży, żebyśmy dbali i to szczególnie trzeba wyrażać już tak wizualnie właśnie w te Dni Łomża. To jest taki najważniejszy moment dla mieszkańców Łomży, że chcemy być wspólnotą, chcemy być jednością, chcemy pokazywać wspólne działania dla miasta, czy to będzie w kulturze, w sporcie, w gospodarce, w sferze czy tej społecznej, czy gospodarczej. I tutaj myślę, że to jest taki dobry symbol, żeby zjednoczyć naszych mieszkańców w dziele rozwoju naszego miasta.
2: No tak, bo ta flaga, tak jakby się zastanowić, to nie jest jakoś bardzo eksponowana na co dzień.
3: No właśnie, ona jest eksponowana w ratuszu, nawet w naszej firmie jest eksponowana na budynku, ale w tej przestrzeni takiej
2: publicznej,
3: no centrum są te flagi, ale jeszcze nie są takie rozpoznawalne. Trzeba właśnie codziennie pracować w tym temacie, żeby ta flaga Łomża, żeby z niej być dumny, bo jeżeli chodzi o herb, to każdy wie, że to jest jeleń przeskakujący przez kamienie, ale już flaga to tak, niektórzy nawet sądzą, że to jest ukraińska flaga.
2: Tak, są takie przypadki, że...
3: No ale to nie jest ukraińska, to jest flaga miasta Łomży, miasta na prawach grodzkich i tutaj musimy to wiedzieć, bo to jest nasze takie, no, jestestwo i postawa, że my mamy swój herb, swoją flagę, swoje władze, swojego prezydenta i swoje miasto, które coraz bardziej pięknieje i trzeba to...
2: Edukować trzeba.
3: I edukować, tak, o to trzeba dbać.
2: Ale te dni Łomży, no to też taka innego rodzaju praca dla waszych pracowników, no trzeba będzie przygotować teren do występów, teren na przyjęcie wielu ludzi, którzy przyjdą się bawić, no i potem też posprzątać po imprezie.
3: No, tu już to nie tylko gospodarka komunalna nad tym pracuje, ale myślę, cały ratusz pracuje na tym, wydziały. My jesteśmy już po zleceniach, po umowach, gdzie zabezpieczymy kosze na śmieci, gdzie będą brygady, które będą sprzątać bezpośrednio i w czasie trwania imprezy, i po imprezie, przed imprezą. Także to jest dużo pracy, to nie tylko i tak naprawdę, jeżeli to ten, mamy już za sobą upiększanie Łomży, skoszone trawniki, to właśnie zajmujemy się obsługą mnóstwa tych imprez, które będą w okresie wiosenno-letnim, bo Łomża ma dużo propozycji, naprawdę ma dużo propozycji dla mieszkańców, żeby wchodzić w te imprezy, uczestniczyć i też, no, czy media, czy mass media robią wszystko, żeby to upublicznić. Te różnego rodzaju programy, obchodów są zawieszane na słupach, są w mediach, na portalach internetowych i myślę, że jak Łomżyniak chce skorzystać, to skorzysta z tych imprez, bo naprawdę trzeba uczestniczyć w życiu miasta Łomży, bo wykształcić społeczeństwo obywatelskie jest bardzo trudne, ale też byle jakością nie można ich zachęcić do tego, żeby uczestniczyli w życiu tym społeczno-gospodarczym, bo czy to będą seniorzy, czy to będzie młodzież, czy to będą ludzie dorośli, oni muszą mieć propozycję taką przestrzenną, żeby wyjść, pokazać tą wspólnotę mieszkańców Łomży, żeby zmanifestować swoją jedność z naszym miastem, bo to jest ważne. Czuć się Łomżyniakiem z krwi i kości jest ważne. To nieważne, że ktoś przyjechał z Zambrowa, z Kolna i tutaj pracuje, tu osiedlił się. Ważne, że on chce z nami budować

0: Święto Bożego Ciała to jest taką manifestacją wiary, chrześcijaństwa naszych mieszkańców miasta Łomży, ale nie tylko, bo całego kraju. Tak?
1: Chyba nie ma nigdzie takich procesji jak w Polsce.
0: Tak. To jest taka, z czego my możemy słynąć? No, są we Włoszech różnego rodzaju, w Hiszpanii też, ale one są już w niszowym wydaniu. Natomiast
1: w Hiszpanii są na Wielki Czwartek takie piękne procesje. Tak. I takie,
0: a my mamy na Boże Ciało właśnie, tak. To rzadko się spotyka w chrześcijańskim świecie i w katolickim, ale u nas jest to bardzo piękne. Są, no to jest coś takiego niepowtarzalnego, gdzie nigdzie takiego czegoś nie ma. Ludzie chcą manifestować swoje przywiązanie do chrześcijaństwa, do wiary, do katolicyzmu i my chcemy też żyć jako gospodarka komunalna, ale też działając w imieniu mieszkańców tak naprawdę. Czy oflagować, bo każdą jedną świątynię i tą procesję chcemy flagi papieskie, łomżyńskie, narodowe wywiesić, tak żeby to czuć tą jedność naszych mieszkańców, ale też posprzątać, ładne chodniczki, żeby były, żeby ludzie jakiś
1: ubytek... po prostu.
0: Tak, żeby było schludnie, czysto, tak jak na gospodarza miasta przydało, chcemy, my się zobowiązaliśmy do tego, żeby działać na rzecz mieszkańców i to robimy. Jakiś ubytek płytki w chodniku, zwracamy na to uwagę, robimy przeglądy, chcemy to posprzątać i to jest pierwszy element gotowości do tych wydarzeń, można powiedzieć, nie tylko z Dniami Łomży, ale też muszę powiedzieć, że w Łomży za kilka dni odbędzie się konferencja episkopatu i to jest bardzo duże wydarzenie w skali naszego kraju. Nasz biskup, ordynariusz diecezji łomżyńskiej zaprasza wszystkich biskupów i cały, można powiedzieć, Kościół Polski. No i chcemy też w tym uczestniczyć jako służby komunalne, żeby to było właśnie tak, jak gospodarz przyjmuje swoich gości, żeby naprawdę było to czym się pochwalić, żeby można było wszystkie zakątki wyczyścić, posprzątać, żeby to było ładnie, żeby ludzie widzieli z całej Polski, że Łomża jest czystym, schludnym, pięknym miastem i może zapraszać, tak jak gospodarz jest dobry, to zawsze zaprasza do mieszkania, które jest posprzątane, czyściutkie i gotowe na przyjęcie gości. I w tym działamy. I to będzie następne, bo to będzie bodajże...
1: Przyszły tydzień, ósmy i dziewiąty,
0: a zaraz
1: 12, 13, 14
0: dni Łomży właśnie.
1: Czyli
0: także to będzie jeden ciąg, będziemy mieli dużo pracy, ale po to jesteśmy, żeby pracować na rzecz miasta i tutaj się nie boimy tej pracy. Myślę, że czym więcej takich ofert, czy to będą oferty właśnie jakieś dni... Można powiedzieć Łomży, czy to będzie Dzień Dziecka, czy no, różnych wydarzeń będzie mnóstwo, czy sportowych, czy jakichś kulturalnych i chcemy pomagać w zabezpieczeniu tych świąt, żebyśmy się nie wstydzili swoich gości za to, że przyjmujemy w takim nieładzie jakimś albo broń Boże. Nie, to jest po to, żebyśmy jako miasto się zaprezentowali. Ten wizualny środek, on wróci do nas, bo powiedzą, o, do tej Łomży to fajnie przyjechać, bo
1: jak
0: możemy...
1: Jak to mówią, jak cię widzą, tak cię piszą.
0: Tak jest, to tak ze szkoły podstawowej, jeszcze nasi nauczyciele, wychowawcy nam tak mówili, że jak cię widzą, tak cię piszą i to trzeba, no za to, że się po prostu bierze pieniądze i trzeba tutaj działać, nie ma innego wyjścia, trzeba być, ale jak to niektórzy mówią, jak praca przynosi zadowolenie, to nie czuje się, że to się pracuje, tak?
1: Tak, panie dyrektorze, ostatnie pytanie. Chciałem jeszcze się dowiedzieć o ulicy Topolową. Kiedy tam ten remont zostanie już zakończony?
0: No, praktycznie już planujemy kończyć w tym tygodniu. Ten tydzień jest krótki, bo jest Boże Ciało, ale myślę, że to jest jutro, jest środa. W piątek to wszystko już tam zamkniemy, bo już tak naprawdę wszystko jest zrobione. Tam jakieś drobne kończące się. Myśmy mieli dzień, dwa takie trochę obsówki, jak to się mówi, językiem młodzieżowym, bo tam chodziło o zmianę koncepcji podłączenia energii elektrycznej, ale już to mamy zakończone, prace ziemne są zakończone, trwają ostatnie tam elementy takie, kostki w chodnikach i krawężniki i to wszystko, tam jakieś skrzynki podłączeniowe energii elektrycznej, które zlecaliśmy dla firmy elektrycznej, no i to już praktycznie jest koniec, także zaczynamy następne ulice, to będzie tam Mała Kraska, to będą inne mniejsze, takie cały, praktycznie 2/3 budżetu obywatelskiego będziemy wykonywać i cały czas mamy co robić, nie narzekamy na brak pracy.
1: Pracy nie zabraknie dla was.
0: Nie zabraknie,
1: no tak. I tutaj stawiamy kropkę, panie dyrektorze. Naszym gościem dnia był dzisiaj

0: pan Marek Olbrych, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
1: Dziękuję ślicznie państwu również.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Jerzy Kułakowski, dziennikarz Radia Białystok. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co dobrego w Białymstoku?
3: Same dobre rzeczy, nieustające pasmo sukcesów.
2: Tak jest. Cieszy mnie to, że jest to coraz bardziej popularna odpowiedź. Wszystkim się wszystko zgadza, wszyscy osiągają sukcesy.
3: Jest dobrze.
2: Jest dobrze. Jagiellonia Białystok, bo o tym klubie będziemy rozmawiać. I z tego właśnie klubu odszedł Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy. Czy była to decyzja niespodziewana, spodziewana? Czy w gabinetach klubowych, w środowisku się właśnie tego spodziewano?
3: Ja myślę, że ona była dla niektórych niespodziewana, ale znowu dla tych innych spodziewana. No jeśli prawdą jest, to zakładamy, że tak jest, że dyrektor sportowy jakiś czas temu uprzedził władze Jagiellonii, że taka możliwość istnieje, że tam zostanie uruchomiona ta taka, nazwijmy to klauzula wykupu go przez inny klub, żeby mógł sobie odejść z Jagiellonii. No to działacze to nie zaskoczyło. Natomiast dla kibiców pewnie było to zaskoczenie i później, kiedy ta decyzja ujrzała światło dzienne, ja przypomnę, że Łukasz Masłowski pracuje jeszcze w Jagiellonii do końca czerwca, żeby pozamykać sprawy, które pewnie rozpoczynał jakiś czas temu i żeby przekazać, że to się tak wyrażę, władzę komuś nowemu, no to podzieliło się społeczeństwo białostockie, że tak powiem, czy kibiców Jagiellonii na trzy obozy chyba takie. Jedni zaczęli bardzo płakać, że bez Łukasza Masłowskiego to już Jagiellonia na pewno się rozsypie, rozpadnie i w ogóle zniknie w niebycie. Inni znowu, nie wiem dlaczego, zaczęli mu wypominać, że jest niedobry, bo odchodzi z Jagiellonii, czyli tacy byli bardzo krytyczni. No a trzecia grupa to chyba tacy najbardziej rozsądni, którzy podeszli do tego, zresztą podobnie tak jak ja. Jest człowiek, który zrobił doskonałą robotę w Jagiellonii Białystok, dzięki któremu Jagiellonia przeżywa swój najlepszy okres też w historii tego klubu, również dzięki niemu, nie tylko dzięki niemu, ale również dzięki niemu. 4 lata pracy w jednym miejscu, nowe wyzwanie, nowe propozycje, pewnie też jakieś większe pieniądze. No po prostu człowiek od czasu do czasu musi zmienić środowisko, a z tego, co wróble ćwierkają nie tylko w Białymstoku, to Łukasz Masłowski będzie pracować w Widzewie Łódź. On jest stamtąd, spod Łodzi, ze Zduńskiej Woli, bliżej domu. No więc ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym też, jak odchodził z Jagiellonii Wojciech Pretkiewicz. No to też zastanawialiśmy się, co to dalej będzie. No Jagiellonia zdobyła kolejne 2 medale Mistrzostw Polski brązowe, a prezes Pretkiewicz z Arką Gdynia awansował do Ekstraklasy, no ale też w ostatnim sezonie z niej spadł, także w górę serca kibica Jagiellonii zwycięży BKS.
2: Mówi się o tym, że okienko letnie tak naprawdę przygotowuje się już w zimie. Więc jak się domyślam, te przyszłe transfery Łukasz Masłowski przygotowywał właśnie w tej zimie. No i pytanie, jak te transfery, zakładam, że one są przygotowane według tych zapowiedzi, będą współgrały z nowym dyrektorem sportowym?
3: Oczywiście nie jeden Łukasz Masłowski, to zdanie, że one były przygotowywane dużo wcześniej, to ja jestem, no chcę w to wierzyć, że to nie jest tak ad hoc, że skończył się sezon i my teraz szukamy ludzi, których potrzebujemy. No nie, dlatego że to wynika chociażby ze słów wiceprezesa, dyrektora zarządzającego Macieja Szymańskiego, z którym rozmawiałem po sezonie. Tam właściwie było przesądzone, że odchodzi 5 piłkarzy, którzy byli na wypożyczeniu. Być może tam 1 czy 2 mogłyby do Jagiellonii wrócić, ale to pokazywało też od razu, i to o tym mówił Maciej Szymański, na jakich pozycjach Jagiellonia tych ludzi poszukuje do gry w nowym sezonie. I jestem przekonany, że ta lista była przygotowana wcześniej, że rozmowy były prowadzone wcześniej albo sądowanie. Zresztą dział scoutingu Jagiellonii Białystok nie jest jeszcze ciągle Łukasz Masłowski. Tam jest szef scoutingu Grzegorz Mańkowski, który tak naprawdę we wszystkich tych ostatnio, kiedy pracuję w Jagiellonii, transferach maczał palce, to jest obserwacja, to jest jakieś wyciąganie wniosków, to jest opisywanie zawodnika i przedstawienie go właśnie dyrektorowi programowemu sportowemu, który na koniec stawia pieczątkę, mówi, bierzemy, rozmawiamy, zaczynamy negocjacje i ustalamy warunki kontraktu. Oczywiście bez trenera Adriana Siemieńca nic by się tutaj też nie obyło, no bo on potrzebuje mieć takiego, a nie takiego zawodnika, jemu nikt na siłę tam pewnie zawodników nie wciska, więc dlatego też chyba ten czas do 30 czerwca zostaje Łukasz w klubie, żeby, tak jak mówię, to, co zaczął realizować, jeśli chodzi o politykę transferową, właśnie dużo wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, żeby to spokojnie pozamykać, a jeśli nawet nie domknie on pewnych transferów, no to będą to już robili ludzie nowi. Wspomniany Grzegorz Mańkowski, on z tego co wiem, nie zostanie takim stricte dyrektorem sportowym jak Łukasz Masłowski, ale będzie rozbudowany ten cały pion scoutingu w Jagiellonii, no i Grzegorz będzie takim dyrektorem scoutingu, a nad nim będzie jeszcze dyrektor sportowy, o którym chwilowo nie wiem jeszcze, kto to będzie, ale ktoś tam na pewno będzie. Nie zostaniemy jak te środki.
2: To tak, no już kilka gdzieś tam nazwisk się przewija w tej przestrzeni medialnej, jeżeli chodzi o zastępców Łukasza Masłowskiego, więc zobaczymy. Wszyscy bardzo dobrze wspominają Łukasza Masłowskiego, wypowiadają się w samych superlatywach, ale jednak, jeżeli chodzi o te ostatnie okienko transferowe gdzieś, no to pojawia się wiele niedociągnięć, wiele gdzieś tam słów krytyki, że nie wszystkie te transfery były trafione.
3: No bo to jest w myśl zasady, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Gdzieś przeczytałem statystykę, bo sam przecież tego nie sprawdzałem. Około 50 transferów przeprowadził Łukasz Masłowski w ciągu swojej kadencji. No i tam powiedzmy ktoś wypisał, że jedne to były bardzo udane, świetne i tak dalej. Była największa bodaj grupa takich, które były no, w porządku, mogą być. No i tam chyba z, nie wiem, kilkanaście jakichś takich no, wybitnie nieudanych. No ale no mój Boże, no cóż poradzić? No człowiek jest omylny. No nie jesteśmy ideałami, nie jesteśmy wszyscy genialni. Też zakładam, że ci piłkarze, którzy się w Jagiellonii nie sprawdzili, może nie do końca nie sprawdzili się z tego tytułu, że po prostu są słabi. Różne bywają przykłady. No weźmy takiego Lamina Diaby Fadigy, który przyszedł do Jagiellonii, miał idealny początek, strzelił piękną bramkę przeciwko Piastowi Gliwice bodajże, czy Termalice Niecieczenia, pamiętam. Kapitalna akcja. A potem jakoś mu tak nie szło. No tam wiadomo, rywalizował z Pululu, z Imazem. A poszedł do Rakowa Częstochowa i stał się bardzo ważną postacią tego klubu i pokazał, że umie grać w piłkę. No czasami coś nie wypali, czasami miejsce, czasami czas, czasami aklimatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie będę krytykował Łukasza Masłowskiego, bo muszę wrócić do swojej pierwszej myśli z naszej rozmowy, że to człowiek, który zrobił dla Jagiellonii kapitalną robotę i jako taki zostanie przeze mnie zapamiętany. Czasy dyrektora Łukasza Masłowskiego to są też czasy najlepsze w historii Jagiellonii Białystok, złoty medal mistrzostw Polski, dwa brązowe medale mistrzostw Polski, udane występy w Lidze Konferencji, w Pucharach Europejskich. Pamiętajmy też, że to Łukasz Masłowski niejako zatrudnił trenera Adriana Siemieńca, ale też, żeby oddać sprawiedliwości, to Adrian Siemieniec dlatego został trenerem Jagiellonii, że wcześniej Łukasz Masłowski zatrudnił do klubu Macieja Stolarczyka i ten Maciej Stolarczyk o mały włos nie spuścił Jagiellonii do pierwszej ligi. Był to taki wariant awaryjny, ale decyzja jest decyzją. No, wyciągnął Łukasz Masłowski z rezerw Adriana Siemieńca, a jak było potem, to już wszyscy wiemy.
2: Teraz z pewnością duża część kibiców zastanawia się, co z trenerem Siemieńcem właśnie. Czy tą kolejną ważną osobą, która z Jagiellonii odejdzie, nie będzie trener Siemieniec, bo o tym też się bardzo dużo mówi i mówiło.
3: No to na to można odpowiedzieć w ten sposób, że on kiedyś odejdzie z Jagiellonii. To 100%, że kiedyś odejdzie, bo nie będzie w tym klubie pracować do końca swoich dni. No tak, czytałem ostatnio też, gdzieś widziałem informacje, jakoby zainteresowanie duńskich klubów, ale jedni to piszą, drudzy dementują. Ja tak szczerze powiedziawszy, to kompletnie się tym w ogóle nie przejmuję, ale to w ogóle. Trener Siemieniec, mogę powtórzyć tylko to, co o Łukaszu Masłowskim. Same superlatywy, tu żadnych rys. Natomiast no też, jeżeli dogaduje się z klubem, że w przypadku pojawienia się oferty zagranicznej będzie mógł wcześniej, przed tym kolejnym sezonem odejść z Jagiellonii, no to na coś się klub umawia, na coś się trener umawia i musimy liczyć się z tym, że jeżeli dostanie swoją szansę gdzieś za granicą w ciągu tego sezonu, bo przypomnę, on w ciągu tego sezonu najbliższego nie może odejść z Jagiellonii do innego polskiego klubu, ale za granicę tak, to jeżeli panowie umawiają się na taki, nazwijmy to gentleman agreements i też podpisany na papierze, to spodziewać się możemy wszystkiego. No, jeśli przyjdzie oferta i trener Siemieniec zdecyduje, że chce podjąć nowe wyzwanie za granicą, pokazać się w europejskiej piłce, to szczęśliwej drogi, naprawdę życzę mu wszystkiego dobrego, a Jagiellonia, tak jakby grupując to, istniała przed dyrektorem Masłowskim, trenerem Siemieńcem, nie miała takich sukcesów, jakie ma przy nich, ale będzie też istniała, jak kiedy oni zmienią pracodawców, a do nas przyjdzie kto inny. Więc ja jestem jakoś tak spokojny i też szkoda mi właściwie trochę nerwów i zdrowia na to, żeby się przejmować tym, jak to będzie. No jak będzie ktoś nowy, będzie źle, to się wtedy będę przejmował, a teraz to naprawdę nie mam powodu do tego, żeby się przejmować, jak mówiłem na początku rozmowy, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej i tego się trzymam.
2: To ten optymizm z rana z pewnością się przyda.
3: Tak, no, kapie deszczyk, ziemia potrzebuje wody, pięknie jest. No.
2: Szklanka zawsze do połowy pełna. Tak, szklanka zawsze do połowy pełna.
3: Tak się chyba łatwiej żyje.
2: Jeżeli chodzi o trenera Siemieńca, to ja zauważyłem dużą zmianę w jego podejściu, w jego słowach, na konferencjach prasowych, w jego postawie. Pomijając samo to, jak Jagiellonia stała się bardziej pragmatycznym zespołem, to w ostatnich tych konferencjach, w ostatnim tym czasie zauważyłem, że ten Siemieniec tak strasznie zgorzkniał. Zaczął skupiać się na negatywnych komentarzach, których tak naprawdę wcale dużo nie było gdzieś. Zaczął walczyć, nie wiem w zasadzie z kim, może z jakimiś fake kontami na Twitterze. Nie mam pojęcia i zastanawiam się, skąd ta zmiana u trenera Siemieńca.
3: To znaczy, ja bym może tego tak nie nazwał, że on tak ma na konferencjach prasowych. On miał taki okres na przełomie roku, na koniec tamtego, w Lublinie, tak trochę ni z tego, ni z nizowego zaczął właśnie mówić o tym hejcie na jego rodzinę, bo to jest w ogóle paskudna rzecz. Hejt sam w sobie jest paskudny.
2: No, jest,
3: a jeśli robią to jeszcze ludzie, którzy się chyba temu klubowi w sumie kibicują i wymyślają jakieś niestworzone rzeczy bez sprawdzenia, to jest wstrętne samo w sobie. Ale to był taki czas rzeczywiście chyba na jednej konferencji prasowej w Lublinie on do tego nawiązał i później w Białymstoku chyba jeszcze na początku rundy wiosennej. Jakoś takie też odniosłem wrażenie, że jest taki trochę przygaszony, smutny. I nawet szczerze powiem, rozmawialiśmy z nim o tym i on mówił tak, że w sumie ciężka jest jego sytuacja, dlatego że tyle temu klubowi dał, tyle sukcesów i jednak znajduje się grupa ludzi, która szuka jakichś tam o żonie, o dzieciach, no coś wstrętnego, takiego, o czym nawet nie chce się mówić, ale później to nie. Ja odniosłem, że ostatnio już był takim normalnym, wyważonym, dojrzałym mężczyzną chyba po głowie mu nie chodziły te rzeczy. On, w każdym razie on później już do tego nie nawiązywał.
2: Tak, ale później zaczął walczyć z tym, że ktoś hejtuje to, jak Jagiellonia Białystok gra. My gramy czasami jak Tottenham, a to tylko my. O, tu będziecie narzekać, że my gramy brzydko, a jest końcówka sezonu i musimy grać pragmatycznie. No ja mówiąc szczerze, nie widziałem, żeby ktoś narzekał na grę Jagiellonii.
3: To znaczy,
2: i to mnie zastanawiało, skąd taka walka z jakimiś komentarzami, których ja nawet nie zdążyłem zaobserwować?
3: No ja tego nie potrafię, na to pytanie ja nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że ja mówię, ja takimi głupstwami, powiem delikatnie, to w ogóle nie chcę się zajmować. No ktoś ma jakiś problem ze sobą, no to pisze komentarze negatywne. Każdy ma prawo krytykować grę Jagiellonii, jak mu się nie podoba. Oczywiście w granicach przyzwoitości i dobrego smaku. Natomiast tak, no tam trener tak jakoś tak miał na jednej konferencji jakieś takie porównania do klubów zagranicznych, ale to myślę może wynikało też z tego, że to nawet też my dziennikarze czasami szukamy tej szklanki do połowy pustej, no bo oczywiście jak Jagiellonia zdobyła brązowy medal, to ja sam pytałem i może nie trenera, ale dyrektora sportowego, czy właśnie wiceprezesa, dyrektora operacyjnego, czy oni nie są zawiedzeni brązowym medalem, bo tak naprawdę to w tym sezonie złoto to było...
4: Zapraszamy na reklamy.
3: I wtedy faktycznie oni mogą odnieść wrażenie, że ktoś się czepia, no ale żeby tam jakoś tak strasznie coś było, to chyba nie. Ja tego na koniec sezonu nie zauważyłem. Trener był zadowolony.
2: To No, nie da się ukryć, że Jagiellonię w tym lecie czeka bardzo, bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o przebudowę pewnie tego zespołu. No i jak się tutaj pan na to zapatruje, bo pewnie no już ten zespół, który będzie w przyszłym sezonie, będzie, domyślam się, kompletnie inny od tego, który występował teraz czy sezon temu.
3: No ale to niestety, no to muszę powiedzieć, że niestety już się do tego przyzwyczailiśmy, że każde okienko to jest naprawdę duża, nawet trudno powiedzieć rotacja, no duża wymiana składu. Teraz mamy już odejść z kadry pierwszego zespołu pięciu tych zawodników, którym skończyły się wypożyczenia, plus ten młody bramkarz Miłosz Piekutowski, który skończył kontrakt, no to mamy sześć osób i zobaczymy, czy pożegnamy jeszcze kogoś, czy nie, no ale no to na pewno będą duże zmiany w składzie znowu będą, ale ja chcę wierzyć w to, bo tego nie wiem i przekonamy się dopiero w grze, w sezonie, że to będzie silniejsza Jagiellonia, bo Jagiellonie czekają znowu bardzo fajne wyzwania w Europie, teraz startujemy od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, przejście jednej rundy gwarantuje już udział znowu w fazie ligowej Ligi Konferencji. I pokazał ostatni sezon, i to nawet trener Siemieniec przyznał mi w rozmowie, że zabrakło nam jakości kadry w rywalizacji z Fiorentiną. Na ten moment, kiedy graliśmy z Fiorentiną przy dyspozycji włoskiego klubu, ogromny potencjał Włochów, finansowy, zawodniczy i tak dalej, ale mieli dołek wtedy akurat, kiedy grali z Jagiellonią i ta porażka u siebie 0-3 sprawiła, że Jagiellonia odpadła między innymi z tego powodu, że wypadli wtedy ze składu Taras Romańczuk i Afimiko Pululu i nie było kim ich zastąpić. We Florencji Jagiellonia wygrała, przypomnę, po dogrywce 4-2, 3-0, odrobiła straty. Młodziutki Bartosz Mazurek 3 gole, ale na koniec, kiedy już doszło do dogrywki, to trener Vanoli, trener Fiorentiny wpuszczał coraz lepszych zawodników, tych z naprawdę swojej pierwszej jedenastki, a Jagiellonia wpuszczała zawodników coraz słabszych. Tutaj przegraliśmy rywalizację z Fiorentiną i chciałbym wierzyć, że będziemy mieć na tyle zbilansowaną, na tyle silną kadrę szeroką, że wypadnięcie jednego, dwóch, trzech piłkarzy z podstawowego składu nie obniży na tyle jakości gry Jagiellonii.

0: co czeka Jagiellonię. Ale czy takie jest nastawienie w Białymstoku? Czy takie jest nastawienie w klubie, że tak, jedziemy tam, za ciosem idziemy, nie oglądamy się za siebie?
1: Ja wczoraj przypadkowo spotkałem przewodniczącego Rady Nadzorczej Jagiellonii Wojciecha Strzałkowskiego i wymieniliśmy dosłownie kilka słów na temat właśnie zmian tych w tym pionie sportowym. Nie odniosłem wrażenia, że prezes Strzałkowski był jakoś smutny, zamyślony, przygnębiony. Mówiliśmy o tym, kto będzie, znaczy nie padło nazwisko nowego dyrektora, mówiliśmy o tym, kim będzie w klubie Grzegorz Mańkowski, to wcześniej mówiłem. I tak odnoszę wrażenie, że po prostu jest kolejne zadanie do wykonania, jest kolejny etap w życiu klubu, w historii klubu. Robimy swoje, no robimy to, co najlepiej w tej sytuacji możemy, zamiast siedzieć, płakać, rozpamiętywać, co dalej po odejściu Łukasza Masurskiego. Robimy krok do przodu, zatrudniamy nowego dyrektora sportowego i no co, no i czekamy i zobaczymy po efektach, po owocach i poznacie, jak to się mówi.
0: Jerzy Kułakowski, dziennikarz Radia Białystok, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Michał Pyrzyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Prezydentowi Ukrainy należy odebrać order Orła Białego?
3: No, za to, co zrobił, gloryfikując ukraińską armię powstańczą i tak naprawdę wymierzył dość potężny cios na taką nadzieję nas wszystkich, myślę, na prawdę historyczną, na ekshumację, na zabliźnienie się ran, na nazwanie tego, co się działo na Ukrainie, ludobójstwem. No to myślę, że taki symbol, taka zapowiedź jest na miejscu, gdyż te symbole dzisiaj w polityce odgrywają rolę nie mniejszą niż czyny i rzutują nie tylko na to, co było wcześniej, ale na taką najbliższą i tą trochę dalszą przyszłość. A wiadomo, że Ukraina ma aspiracje, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej czy członkostwo w NATO, i tutaj też będzie potrzebować sojuszników, a nie należy zapominać, że Polska udzieliła Ukrainie od początku wojny, zresztą był to też taki zryw Polaków z potrzeby serca, no to Polska udzieliła i udziela nadal największej pomocy Ukrainie, i tak jakby pan prezydent Ukrainy o tym fakcie zapomniał, więc no tutaj pewne gesty, pewne zapowiedzi, pewne symbole z naszej strony oczywiście, natomiast muszą być one też skuteczne, bo dziś kancelaria prezydenta zastanawia się, czy ta zapowiedź pana prezydenta Nawrockiego będzie skuteczna i uda się ten order odebrać. No, w ślad za tym, za taką zapowiedzią powinien iść telefon i powinna iść rozmowa z prezydentem Ukrainy, uświadamiająca mu, czym dla Polaków jest gloryfikowanie właśnie banderowców, jak wielki ból sprawia to wielu rodzinom, które bywa, że nie odwiedziły grobów jeszcze swoich najbliższych, że jest to niesprawiedliwe i no po prostu takie działania są nie na miejscu. Tutaj też kłania się też trochę polityka poprzedniego prezydenta i takie, można powiedzieć, hurtowe rozdawanie orderu Orła Białego, bo ponad 100 osób zostało uhonorowane w ten sposób przez pana prezydenta Dudę, znacznie więcej niż w przypadku jego poprzedników, a to też niekiedy umniejsza rangę temu odznaczeniu, więc tutaj też z nadawaniem, to nadawanie musi być bardzo, bardzo rozważne, bardzo przemyślane, nieczynione pod taką bieżącą też sytuację polityczną, tylko za działania faktycznie długofalowe i ocenę wszystkich działań i postawy danej osoby.
2: No tak, bo jest to gdzieś trochę taka kurtuazja, że skoro prezydent Duda dostał takie najwyższe odznaczenie w Ukrainie, no to z racji tego my damy nasze odznaczenie tutaj w Polsce prezydentowi kraju, z którego dany prezydent, w przypadku Andrzeja Duda, dostał właśnie ten order. No i pytanie, czy nie należałoby tego zmienić, bo potem taki order nie ma tej wartości, takiego znaczenia, tylko jest jako jeden ze pewnie 50 czy 100, który otrzymuje prezydent danej kadencji.
3: No nadanie odznaczenia ukraińskiego panu prezydentowi Dudzie oczywiście było symbolem, ale i w pewien sposób podziękowaniem Polsce za to, co Polacy, my jako państwo, ale jako zwykli obywatele, jako organizacje pozarządowe zrobiliśmy dla Ukrainy, dla jej obywateli od początku tego konfliktu zbrojnego, bo to tylko tutaj, tak jak powiedziałem, zanim zadziałało państwo, zanim zadziałały pewne ustalenia, jeśli chodzi o sojusze międzynarodowe, to pierwszy i taki prawdziwy to był ten odruch serca Polek i Polaków w pierwszych dniach wojny, gdzie przyjmowaliśmy pod swoje domy obywateli Ukrainy, uchodźców, a było ich dużo. Część z nich dostała pracę, są określone świadczenia i tutaj no niekoniecznie musiało ze strony prezydenta Dudy no iść to odznaczenie, bo jakby ten gest ukraiński był właśnie podziękowaniem za to wszystko, co zrobiliśmy od początku wojny dla Ukrainy i dla narodu ukraińskiego.
2: Pan ma bardziej...
3: Nie patrząc też na pewne nierozwiązane rzeczy z przeszłości, gdzie pamiętamy, nie było przez długie lata w ogóle zgody na rozpoczęcie jakichkolwiek ekshumacji, jakichkolwiek prac związanych z mordem wołyńskim.
2: Pan ma bardziej takie stanowcze podejście, jeżeli chodzi o postawę prezydenta Ukrainy, bo jeżeli wsłuchuje się w głosy rządzących, w głosy nawet no, premiera Tuska, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no to nie chcą jednoznacznie potępić, jednoznacznie zaaprobować tego pomysłu prezydenta Nawrockiego, by odebrać ten order Orła Białego. Donald Tusk nawet trochę zrównuje decyzję Karola Nawrockiego, decyzję Wołodymyra Zełenskiego, mówiąc, jeśli prezydenci będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
3: Ja też jednoznacznie jak gdyby tutaj nie mówię o tym, bo pan prezydent zapowiedział, natomiast nie wiadomo, czy ta zapowiedź zostanie spełniona.
2: No to zależy od premiera teraz tak naprawdę.
3: Zależy to od premiera, ale proszę sobie zauważyć, że z drugiej strony Ukraina i ukraińska armia, ukraiński naród jest... można powiedzieć tym, co trzyma z dala od polskich granic armię rosyjską. I tu też trzeba oddać należne miejsce.
2: Ale to należy te dwie sprawy oddzielić. Mówimy o historii, a mówimy o tym, co dzieje się tu i teraz. Nikt nie mówi, żeby teraz nie pomagać Ukrainie na froncie, tylko mówimy o tym, żeby szanowali historię, żeby spojrzeli w historii prosto w oczy, nie zakumywali rzeczywistości.
3: Tak, dlatego tak jak powiedziałem, no ten gest, bo te symbole są bardzo, bardzo ważne, zresztą też wielu oczekiwało przy okazji meczu, który odbył się, meczu towarzyskiego piłki nożnej Polska-Ukraina, że tam też jakieś wystąpienie i przynajmniej jakieś transparenty, jakieś gesty ze strony kibiców obrazujące to, o czym mówi, myśli i jak to ocenia naród polski będą. No nic takiego się nie wydarzyło, ale też no, nie możemy w tej, można powiedzieć, pamięci, polityki pamięci w tych kwestiach historycznych, kwestiach spornych, które do dzisiaj nie są rozwiązane, no bo taką kwestią jest ludobójstwo na Wołyniu, no nie możemy zapominać o też bieżącej sytuacji i o tym, że armia ukraińska trzyma z dala polskich granic armię rosyjską.
2: Ale tu chyba sporu nie ma, jeżeli chodzi o to.
3: Tak, i kupując nam określony czas, jeśli chodzi o zbrojenia i modernizację polskiej armii.
2: Tu chyba sporu o to nie ma.
3: Tak jak powiedziałem na wstępie, dla mnie osobiście nie do przyjęcia jest gloryfikacja ludobójców, gloryfikacja nacjonalistów Ukraińskiej Armii Powstańczej.
2: To czy właśnie Polska, prezydent, polski rząd w końcu to jest ten czas, żeby powiedzieć głośne stop i walczyć o tą swoją historię, bo do tej pory było trochę tak, że dobra, nazwali, ale okej, przymykamy oko, bo tam przecież wojna jest. I w końcu mamy takie jednoznacznie mocne stanowisko prezydenta naszego kraju. Może właśnie to jest ten moment, gdzie powinniśmy zaostrzyć tą swoją retorykę historyczną i walczyć o swoje.
3: Tak, zapewne jest to taki moment, bo niestety pokazuje on, że ze strony Ukrainy nie do końca jest wola wyjaśnienia tych wszystkich spornych kwestii, mimo tego, co dla Ukrainy robimy w tym momencie, ale też, tak jak powiedziałem, za pewnymi zapowiedziami, gestami powinna iść rozmowa, bo tylko rozmowa buduje pewne relacje.
2: Prezydent Duda, wydaje mi się, że tych rozmów odbył bardzo dużo. Jak widzimy, efektów brak.
3: No, jak widzimy, efektów brak pomimo ciągłego zaangażowania strony polskiej w pomoc na Ukrainie, a dla nas, dla znaczącej części społeczeństwa właśnie takie symbole, takie gesty są bardzo ważne i no, może to budować, zresztą buduje to od lat pewne nastroje antyukraińskie.
2: To czy powinniśmy teraz spodziewać się mocniejszego sygnału ze strony polskiego rządu?
3: Myślę, że tutaj ten sygnał, ta zapowiedź pana prezydenta jest już też dość mocnym sygnałem, ponieważ gdybyśmy mieli iść na zasadzie wzajemności, co w dyplomacji jest rzeczą naturalną, to też powinniśmy na jednostkę albo naszej armii, albo jakiś obiekt, nie wiem, port komunikacyjny, lotnisko, nazwać imieniem postaci, która niekoniecznie w historii Ukrainy zapisała się dla nich dobrze, i to by było na zasadzie wzajemności taki odpowiedni i taka odpowiednia i sprawiedliwa odpowiedź.
2: Tylko myślę, Polacy nie wybili z ponad 100 tysięcy Ukraińców i to jest ta różnica, że ciężko byłoby kogoś takiego znaleźć.
3: No dokładnie, więc to też miałem na myśli, formułując swoją wypowiedź. Natomiast takie gesty, jeszcze raz to powtórzę, żeby to jasno wybrzmiało, takie gesty, mówię o geście prezydenta Ukrainy, są krzywdzące, jeśli chodzi o właśnie prawdę historyczną, i nie służy naprawdę to nikomu. Jest to kolejny raz rozdrapywanie jeszcze niezabliźnionych ran.
2: Ale ja chcę dopytać o działania rządu, bo mamy mocne stanowisko prezydenta, ale rząd, premier, wicepremier trochę kluczą w tym temacie, boją się zająć jednoznaczne, mocne stanowisko.
3: Tak, oni mówią w ten sposób i zajmując najważniejsze, można powiedzieć, stanowiska w państwie polskim, gdzie nie mamy systemu prezydenckiego, jest system parlamentarno-gabinetowy. Poczekajmy na decyzję kapituły w tym względzie. Myślę, że tam potrzebna jest, według części prawników, kontrasygnata premiera pod tym aktem, i jeżeli kapituła zdecydowałaby się uchylić o to odznaczenie, ten order, no to myślę, że tutaj również taką samą decyzję podejmie pan premier. Natomiast tak jak mówię, są to gesty ważne, ale niewystarczające, bo w ślad za tym powinna iść mimo wszystko, mimo tych przeprowadzonych rozmów i przez pana prezydenta Dudę, i przecież dwa tygodnie temu pan prezydent Nawrocki też spotykał się z prezydentem Ukrainy, więc takie gesty nie powinny być miejsce i powinna za tą zapowiedzią iść rozmowa głowy państwa wyjaśniająca te wszystkie kwestie, albo namawiająca do odwrócenia tej nietrafionej, niefortunnej, złej decyzji prezydenta Zieleńskiego, i wtedy byśmy byli w tej kwestii spornej, skutecznej.
2: Zakończył się pierwszy etap programu SAFE. Wydano ponad 120 miliardów w 3 dni w polskich firmach zbrojeniowych.
3: Te pieniądze są... Nie wydano, zakontraktowano.
2: Zakontraktowano, tak jest. Te pieniądze są wydawane w sposób przemyślany czy na rympał, bo tego czasu jest jednak bardzo mało.
3: Czasu jest mało na podpisanie umów ze względu na to zamieszanie, które nastąpiło po wecie prezydenckim, kiedy pan prezydent nie zgodził się, aby część z tych środków poszła na Straż Graniczną, na policję, czyli te podmioty, które chronią naszych, czy powinny chronić naszych granic, a w tym momencie zaangażowane są tam znaczne siły Wojska Polskiego. Te pieniądze miały też iść na rozbudowę dróg obronnych, obronnych linii kolejowych. Natomiast po wecie prezydenta tak się nie stało, ale nie znaczy to, że te umowy zawierane były w pośpiechu, bo cały program SAFE był przemyślany i to wniosek o te 180 miliardów złotych mówił, zresztą zgodnie z programem modernizacyjnym polskiej armii, gdzie jego autorami są w znacznej części, czy w całości w zasadzie wojskowi, i program ten był starannie przygotowany, ponieważ jest kalką właśnie i odzwierciedleniem potrzeb Wojska Polskiego określonych w planie modernizacyjnym polskiej armii, więc no, przyczyni się ten program na pewno do wzmocnienia bezpieczeństwa, ale również wzmocnienia polskiej gospodarki, bo to przecież jest aż 12 tysięcy zakładów w całej Polsce, mniejszych, większych, i również będzie takim określonym sygnałem dla naszych wrogów, że Polska nie siedzi z zakasanymi rękawami, nie czeka tylko i wyłącznie na pomoc z zewnątrz, ale jest również inicjatorem pewnych działań, bo to ten program SAFE to przecież jest autorstwa Polski, i mimo że jest inicjatorem, ale również jest największym beneficjentem tego programu, i tutaj myślę, że w ciągu ostatnich 3 dni zostały obalone te wszystkie kłamstwa, które narosły wokół tego programu, że to beneficjentem będą firmy niemieckie lub Niemcy, że nie wiadomo jakie oprocentowanie.
2: Nie wiadomo jakie oprocentowanie, bo się okazuje, że to, co podał rząd, a to, co jest teraz zapowiadane, no to trochę się to różni.
3: No tak, ale proszę zauważyć tutaj hipokryzję, bo nawet odpytywany pan minister Błaszczak nie był w stanie powiedzieć, w jakiej walucie, nie mówiąc o oprocentowaniu, ale nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej walucie zaciągał pożyczki w Korei, więc tutaj każda pożyczka ma to do siebie, że będzie trzeba ją spłacać, natomiast lepiej spłacać to zadłużenie w ten sposób, niż za naszą wolność płacić potem krwią naszych dzieci, naszych wnuków, a tak w tej polityce odstraszania jest to bardzo silny argument, że Polska pozostanie krajem bezpiecznym i w przyszłości nikt nie odważy się na nas podnieść ręki. Zresztą ten program SAFE również jest bardzo pozytywnie, i to, co działo się w ciągu ostatnich majowych dni, jest bardzo